0: Nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Na północno-wschodniej flance NATO w ramach programu Tarcza Wschód przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehry. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej. To ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą. Białe sneakersy i trampki to modowy hit, ale szybko się brudzą. Zamiast sięgać po drogie preparaty, warto wypróbować prosty domowy sposób. Wystarczy płyn do naczyń, który skutecznie usunie zabrudzenia. Dzięki temu obuwie odzyska świeży wygląd bez dużych wydatków. Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
2: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną, a siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w pięciogwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad pół miliona. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Paweł Bodzianny, znany z programu Rolnik szuka żony, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Choć z żoną Martą doczekali się dwojga dzieci, Paweł nie kryje żalu, że poznali się tak późno. W swoim emocjonalnym wywodzie stwierdził, że dzieci zabierają sen i spokój, ale dają coś, czego nie zastąpi żadna egzotyczna podróż czy kariera. Cóż, wygląda na to, że rolnik znalazł receptę na szczęście, choć nie wszyscy młodzi ludzie podzielają jego entuzjazm. Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach. Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach. Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny. Polsat znowu kusi widzów, odsłaniając kolejne karty przed nową edycją Tańca z Gwiazdami. Wielki powrót zaliczy Roman Osadki, ukraiński tancerz, który po 4 latach przerwy znów zawalczy o kryształową kulę. Wśród celebrytów na parkiecie pojawią się m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. A wszystko to w atmosferze napięcia, które Polsat umiejętnie podgrzewa, ujawniając nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie, to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana. John Lydon, znany z Ciętego Języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szansę na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa. System of a Down zakończył swoją europejską trasę, ale emocje wciąż buzują. Serhii Tankian podziękował polskim fanom za gorące przyjęcie, a jego słowa do następnego razu rozbudziły nadzieję na szybki powrót zespołu. Czyżby SOAT planował kolejne koncerty, zamiast zniknąć na kolejne lata? Fani z pewnością trzymają kciuki, by nie czekać kolejnej dekady.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to też 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 5 lat temu, 19 lipca 2021 roku, na drodze krajowej nr 50 w Grębiszewie doszło do tragicznego wypadku. Osobowa Toyota zjechała na przeciwny pas i zderzyła się z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci 4 osób, w tym 2 dzieci. Jedyną ocalałą była matka, która z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Wypadek wstrząsnął lokalną społecznością, a jego wspomnienie wciąż pozostaje żywe.
2: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki z Półtuska, która pełniła dyżur z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mimo że przyjęła 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.
1: Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów. Sąd Okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, ośliczka somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa.
1: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, walczy dziś o tytuł Miss Polski 2026. Znana jest nie tylko z urody, ale także z bohaterskiej postawy, gdy poza służbą uratowała życie starszej kobiecie. Klaudia łączy pracę w policji z nauką kryminologii i sukcesami sportowymi, reprezentując Polskę w koszykówce. Jej zaangażowanie w pomoc innym jest przykładem profesjonalizmu i empatii. W Krynicy Zdroju dziś jeszcze ciepło, z temperaturą sięgającą prawie 20 stopni, choć niebo będzie zachmurzone. Od jutra pogoda się załamie, przynosząc deszcz i chłód, z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na poprawę musimy poczekać do soboty, kiedy to słońce powróci, a termometry pokażą 23 stopnie. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą do 26 stopni i lekkim wiatrem.
2: W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
2: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina z kaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie. W Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW i A ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Zapraszam!

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na 2. miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamrot. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca Złotej Piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Robert Lewandowski, nowy nabytek Chicago Fire, już wkrótce zadebiutuje w amerykańskiej lidze. Jego pierwszy mecz zaplanowano na noc z 22 na 23 lipca przeciwko Interowi Miami. Choć klub nie zadbał o spektakularne powitanie, to inne sportowe ikony z Chicago, jak Bulls i Cubs, przyjęły go z honorami. Wymiana koszulek z zawodnikami tych drużyn wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 989 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa podwójną grę Semicha i planuje brutalną zemstę. Dealer uśpi Nanę na oczach jej przerażonego brata Kansela, a jego samego dotkliwie pobije. Mimo błagań o litość i obietnic zwrotu skradzionych pieniędzy, Burhan nie zamierza odpuścić. Porwanie Nany staje się faktem, a jej los wisi na włosku. Czy żona Poiraza zdoła się uwolnić? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emisja już 25 lipca. Panna Młoda w 158 odcinku przynosi Cichanowi ogromną radość. Biznesmen dowiaduje się, że Hunter jest w ciąży, co sprawia, że jego życie nabiera nowego sensu. Cichan nie może ukryć szczęścia i dzieli się nowiną z przyjacielem Enginem, który jest zaskoczony tą informacją. Mimo że Cichan ma już syna z Bejzą, to właśnie dziecko z Hunter jest dla niego prawdziwym spełnieniem marzeń. Cichan planuje przyszłość z Hunter i ich dzieckiem, marząc o nowym początku. Jednak jego życie jest skomplikowane, a Engin przypomina mu o obowiązkach wobec obecnej rodziny. Cichan jest zdeterminowany, by zrobić wszystko dla swojego nowego dziecka, nawet jeśli będzie musiał błagać Hunter o szansę na wspólne życie. Odcinek 158 Panna Młoda zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 17.20 na TVP2. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 20.15 na TVN, Basia zmierzy się z szokującymi rewelacjami. Po burzliwej kłótni wyrzuca Krzysztofa z domu, przekonana o jego zdradzie z Marceliną. Gwiazda dolewa oliwy do ognia, potwierdzając romans swojej żony z Krzysztofem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Sandra uknęła intrygę, by wrobić Smolnego w romans i wywołać skandal. Basia dowie się, że Krzysztof i Marcelina prowadzili wspólne śledztwo w Poznaniu, związane z aferą na uczelni, gdzie zamieszany jest jej były mąż Andrzej. Czy prawda uratuje ich małżeństwo? Na wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewała pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20.15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą dramatyczne chwile. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, relacja Dominiki i Renaty stanie przed poważnym wyzwaniem. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good może na zawsze zmienić ich przyjaźń. Renata, zmagająca się z demonami przeszłości, odrzuca propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w kawiarni. To tylko pogłębia przepaść między przyjaciółkami. Marcin, Kodur i Damian zauważają, że Renata zamyka się na otoczenie, co nie wróży dobrze. Czy Dominika zdoła uratować te relacje, czy też przyjaźń zostanie tylko wspomnienie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Relacja Kasi z Anetą stanie pod ogromnym znakiem zapytania, a ich przyjaźń może nie przetrwać intryg. Kasia, zmuszona do utrzymywania mrocznych sekretów, podejmie bezwzględne decyzje, które mogą zniszczyć jej relacje. Nowe odcinki przyniosą kolejne żądania ze strony Aleksandra, co postawi Kasię w trudnej sytuacji. Aneta może ostatecznie zerwać kontakt, ale Kasia nie zostanie sama. W jej życiu pojawi się nowa lekarka, co zapowiada kolejne zawirowania. Anna Wierzyńska zadebiutuje w serialu, prowadząc świeżość i nowe emocje. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 444 odcinka. W rezydencji mieszkańcy otrzymują wiadomości, które mogą rozwiać ich niepokój o losy bliskich. Jana w końcu odczytuje długo oczekiwany list od Manuela, co przynosi jej ulgę. Tymczasem Rumulo stara się przekonać Katalinę do powrotu do pałacu. Niespodziewany gość zakłóca spokój w rezydencji, a Lope zmaga się z trudnymi emocjami związanymi z Werą. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. Serial, pełen tajemnic i intryg, przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o zakazanej miłości i rodzinnych sekretach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić podobnie 14 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami.
2: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej. Wspieranej przez międzynarodowych partnerów Ukraina planuje

0: nas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
3: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
2: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński, znany polski polityk, rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Jednak jego matka, Jadwiga Kaczyńska, zasugerowała kiedyś, że w młodości była w jego życiu tajemnicza pani. Sam Kaczyński przyznał, że miał emocjonalną relację, która zakończyła się rozstaniem, ale do dziś utrzymuje z tą osobą ciepłe kontakty. Tożsamość tej kobiety pozostaje nieznana.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry tak samo pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, 71-letnia ikona polskiego kina, postanowiła pokazać, że wiek to tylko liczba, a Hiszpania to idealne miejsce na wakacyjne szaleństwa. Aktorka, zamiast spokojnie siedzieć w cieniu, zaskoczyła fanów odważnymi pozami na plaży, udowadniając, że nadal ma w sobie mnóstwo energii. Jej zdjęcia w błyszczącej kreacji i wygibasy na balustradzie sprawiły, że fani przecierają oczy z zachwytu. A wszystko to w towarzystwie córki, z którą urządziła prawdziwy babski wypad.
2: Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Po długim milczeniu aktorka i wokalistka ujawniła, że pracuje nad nowym materiałem muzycznym, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Wieniawa spędziła czas na muzycznym kampie w lesie, gdzie, jak sama żartuje, grała 4 akordy w kółko, udając wybitną pianistkę. Jej pies Bowie również miał swój udział, podobno w chórkach. Fani już nie mogą się doczekać. Co z tego wyniknie? Nowy album? Zmiana stylu? A może coś jeszcze bardziej zaskakującego? Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
1: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orzowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Nu metal, ten nieśmiertelny podgatunek metalu, wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2024 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty. Jarocin Festiwal 2026 przeszedł do historii. A to wszystko dzięki ponad 10 tysiącom nieustraszonych fanów, którzy nie dali się pokonać burzom i kapryśnej pogodzie. Legendy polskiego rocka, jak Lech Janerka czy Acid Drinkers, spotkały się z młodymi talentami, tworząc mieszankę wybuchową na scenie. Kulminacją był koncert Moja Krew, Twoja Krew z muzykami Republiki, którzy zostali uhonorowani złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Jarocin nie tylko bawi, ale i edukuje, co udowodniła pierwsza w historii Konfa, konferencja o przyszłości muzyki. Cóż, Jarocin znów pokazał, że jest nie do zdarcia. Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19 album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Liverpool. Miasto cudów i niespodzianek. Podczas wycieczki śladami The Beatles turyści przeżyli prawdziwy kosmiczny moment, gdy na jednym ze skrzyżowań obok ich autobusu zatrzymał się samochód z samym Paulem McCartneyem, który radośnie pomachał do fanów. Jakby tego było mało, Paul rozmawiał przez aplikację z Ringo Starrem, co wywołało prawdziwą euforię wśród uczestników. A to wszystko w dniu, gdy jego nowy album The Boys of Dungeon Lane podbija brytyjskie listy przebojów. Czyżby Liverpool stał się nową stolicą science fiction?
2: Scorpions, zespół, który chyba nigdy nie powie do widzenia, znów zawita do Polski. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zejściu ze sceny, niemieccy rockmani zagrają w Gliwicach i Łodzi już w lipcu. To już 24 i 25 koncert nad Wisłą, a fani wciąż nie mają dość. Dla tych, którzy chcą jeszcze złapać bilety, Gliwice to ostatnia szansa, bo Łódź już wyprzedana. Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 15 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski.
2: Dziś mija 5 lat od tragicznego wypadku w Grębiszewie pod Mińskiem Mazowieckim. Osobowa Toyota zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z ciężarówką, zabijając 4 osoby, w tym ojca i 2 dzieci. Przeżyła tylko matka, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy wciąż pamiętają ten dramatyczny dzień, który na zawsze zmienił życie wielu rodzin. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. oraz usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Dziś sąd przedłużył areszt dla oskarżonego o kolejne 3 miesiące. W piątek planowane są umowy końcowe, po których sprawa zmierza do wyroku. Adamowi Cze grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli groźne bakterie kałowe w solankach miejskich tężni. W próbkach znaleziono m.in. bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest utrzymanie czystości i odpowiednia konserwacja tych obiektów. Pomimo zagrożeń, dobrze utrzymane tężnie nadal wspierają zdrowie dróg oddechowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bielsku Białej podczas niedzielnej nawałnicy na samochód rapera Mariusza Bubasa spadło ogromne drzewo. Mężczyzna cudem przeżył, ale jego auto, będące narzędziem pracy, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina uruchomiła zbiórkę na zakup używanego busa z chłodnią, by Bubas mógł wrócić do pracy. Celem jest zebranie 40 tysięcy złotych.
2: W Zawierciu pojawiło się nowe miejsce na kulinarnej mapie. Bistro Chrupki Jungto, które zastąpiło Papaluce, jest już otwarte dla gości. Restauracja przeszła metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, a jej nowy jadłospis oferuje m.in. gazpacho z grzankami, placki ziemniaczane i golonkę Jungto. Telewizyjna odsłona tych zmian zaplanowana jest na jesień. W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Rezydent Świnoujścia Joanna Agatowska podziękowała za wzorową reakcję świadków. Dziś nad Bałtykiem panuje sztormowa pogoda, co zmusiło ratowników do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dziwnowie, Łukęcinie i Dziwnówku. Silny wiatr i wysokie fale stanowią poważne zagrożenie, dlatego obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że temperatura wody jest przyjemna, wejście do morza w tych warunkach jest niebezpieczne. Ratownicy apelują o rozsądek i pozostanie na brzegu do odwołania zakazu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz. 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zjawiska – zaćmienia słońca. W Hiszpanii, Islandii i Portugalii będzie ono całkowite, co już teraz przyciąga tłumy turystów. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem słońca nawet do 87%. To wydarzenie stało się jednym z najgorętszych trendów turystycznych tego lata. Tragiczny wypadek w Emilianowie pod Bydgoszczą, w którym zginęła 4-osobowa rodzina, wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Oskarżony o spowodowanie wypadku Tomasz L. czeka na wyrok już 4. rok, a sąd nadal oczekuje na opinię biegłych. Mimo że mowy końcowe zostały wygłoszone, przewód sądowy został ponownie otwarty. Sytuacja pokazuje, jak długo mogą trwać procesy sądowe w Polsce. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowla, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i 2 baseny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hajnowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o czyny pedofilskie, wobec kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura rejonowa w Hajnówce wydała decyzję o jego zatrzymaniu. Śledczy podejrzewają, że mógł on popełnić podobne przestępstwa w przeszłości. Apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami na temat tych zdarzeń. Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów.
1: Dziś przypada rocznica ogłoszenia manifestu PKWN z 22 lipca 1944 roku, który uznawany jest za początek PRL. Choć przez lata twierdzono, że dokument ogłoszono w Chełmie, faktycznie zatwierdzono go w Moskwie. Manifest obiecywał niepodległą i demokratyczną Polskę, ale rzeczywistość była inna. Prowadzenie komunistycznego reżimu oznaczało dla wielu Polaków strach i niepewność. Święto 22 lipca, obchodzone przez 45 lat, zostało zniesione w 1990 roku. Dziś przypominamy te wydarzenia jako ważną część naszej historii. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce rosną w zastraszającym tempie, a wizja paliwa po 8 zł za litr staje się coraz bardziej realna. Rząd premiera Donalda Tuska rozważa 3 scenariusze reakcji na ten kryzys, ale powrót do ulg podatkowych, znanych jako pakiet CPN, nie jest pewny. Eksperci wskazują, że wzrost cen to efekt konfliktów na Bliskim Wschodzie i sezonu huraganów w Stanach Zjednoczonych. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że ponowne uruchomienie ulg byłoby dużym obciążeniem dla budżetu. Tymczasem ceny paliw w Polsce wciąż są niższe niż średnia unijna, co może wpływać na decyzje rządu. Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia. Chatboty w sklepach internetowych stają się coraz większym problemem. Aż 59% Polaków rezygnuje z zakupów online, gdy automaty nie potrafią im pomóc. Mimo że 80% konsumentów wierzy w rekomendacje AI, aż 94% z nich weryfikuje je samodzielnie. To pokazuje, że źle wdrożona sztuczna inteligencja może szkodzić sprzedaży. Klienci oczekują wsparcia, a nie cyfrowej ściany, co prowadzi do rezygnacji z zakupów. Branża e-commerce musi zbudować zaufanie, by uniknąć dalszych strat. W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały, dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacyjny czas.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 164 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Jąca, zdesperowana matka nie może znieść rozłąki z synem i ponownie zakrada się do rezydencji Cichana. Pod osłoną nocy, ukryta pod czarnym kapturem, wchodzi do willi, by zobaczyć małego Cichana Gurura. Chwila, gdy bierze go na ręce i śpiewa kołysankę, jest dla niej bezcenna. Cichan, nieświadomy obecności Jący, włącza elektroniczną nianię i słyszy śpiew. Myśli, że to służąca Fadime usypia dziecko. Jąca, przerażona, odkłada syna i ucieka, zanim Cichan zorientuje się, co się dzieje. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 17.20 na TVP2. W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 930 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, mieszkańcy pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula pogrąża się w szaleństwie i grozi Samuelowi ujawnieniem prawdy. Trini odkrywa, że Antonito symuluje uraz kolana, by skupić się na swoim wynalazku. Flor błaga Felipe o obronę El Peni, a pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok, co prowadzi do niezdarnych prób pomocy. W tle tych wydarzeń Ursulę odwiedza jej ojciec. Serial przedstawia także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, co dodaje całości jeszcze więcej napięcia.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji.
2: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku dowiemy się, że Hanser jest w ciąży, co wywoła spore zamieszanie wśród bohaterów. Mahmud planuje rozmowę z Melichem, a Deria próbuje przekonać Cemila, by nie wydawał Hanser za mąż. Melich pomaga Hanser uciec z domu brata, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce zagościł na początku 2006 roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda z Hanser i Cichanem, która potrwa jeszcze przez wiele lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry również pokażą 15 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, ostrzegł polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, że muszą do jutra złożyć oświadczenia o niezależności od stowarzyszeń politycznych. Brak dokumentu oznacza utratę członkostwa w partii i klubie parlamentarnym. Bochenek nazwał działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus rozłamową. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce pozostać w PiS, ale jednocześnie rozwijać swoje stowarzyszenie.
3: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin. W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
2: Dwa tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna. Pod koniec czerwca policjanci z Nysy zlikwidowali nielegalne laboratorium produkujące amfetaminę. Zabezpieczono ponad 14 kg gotowego narkotyku oraz półprodukty do jego wytwarzania. Zatrzymano 3 mężczyzn, którzy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Podejrzanym grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Chcesz wprowadzić do swojego domu zapach luksusu? Wystarczy, że przygotujesz domowy dyfuzor z patyczkami. Połącz olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne, a następnie umieść patyczki w taki ekologiczny

0: mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach. Policjanci z Kłodzka zakończyli półroczne dochodzenie w sprawie transportu cieląt, które odbyło się na przełomie 2025 i 2026 roku. Akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, podejrzanym o znęcanie się nad zwierzętami, trafił dziś do sądu rejonowego. Śledczy ustalili, że pięć cieląt padło z powodu niezgodnego z przepisami przewozu na dystansie ponad 600 km. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w pięciogwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad pół miliona. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją. Paweł Bodzianny, znany z programu Rolnik szuka żony, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Choć z żoną Martą doczekali się dwojga dzieci, Paweł nie kryje żalu, że poznali się tak późno. W swoim emocjonalnym wywodzie stwierdził, że dzieci zabierają sen i spokój, ale dają coś, czego nie zastąpi żadna egzotyczna podróż czy kariera. Cóż, wygląda na to, że rolnik znalazł receptę na szczęście, choć nie wszyscy młodzi ludzie podzielają jego entuzjazm.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach. Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach. Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP i reprezentant Polski na Eurowizji, szykuje się do ślubu. Ceremonia odbędzie się 1 sierpnia w Warszawie, a na liście gości znalazła się nawet Edyta Górniak. Jego wybranka, tajemnicza Helena, również związana jest z muzyką, choć unika celebryckiego blasku. Ciekawe, czy na weselu zaśpiewa The Ride, czy może coś bardziej romantycznego. Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny. Anna Dymna, choć od 3 lat na emeryturze, nie zwalnia tempa. Aktorka przyznaje, że jej emerytura jest wyższa niż wcześniejsza pensja, co dla wielu może być zaskoczeniem. Dymna, mimo że mogła przejść na emeryturę wcześniej, zdecydowała się pracować dodatkowe 10 lat, co teraz przynosi jej korzyści. Jak widać, nawet na emeryturze można być bardziej aktywnym niż niejeden młodszy pracownik.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone. W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie, to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana. John Lydon, znany z ciętego języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szansę na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, a w Toruniu dobra...
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka potrąciła 80-letnią, 4-letnią kobietę na ulicy Pasaż Ursynowski. Seniorka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów. Sąd Okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, oślicza somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, walczy dziś o tytuł Miss Polski 2026. Znana jest nie tylko z urody, ale także z bohaterskiej postawy, gdy poza służbą uratowała życie starszej kobiecie. Klaudia łączy pracę w policji z nauką kryminologii i sukcesami sportowymi, reprezentując Polskę w koszykówce. Jej zaangażowanie w pomoc innym jest przykładem profesjonalizmu i empatii. W Krynicy Zdroju dziś jeszcze ciepło, z temperaturą sięgającą prawie 20 stopni, choć niebo będzie zachmurzone. Od jutra pogoda się załamie, przynosząc deszcz i chłód, z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na poprawę musimy poczekać do soboty, kiedy to słońce powróci, a termometry pokażą 23 stopnie. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą do 26 stopni i lekkim wiatrem.
1: W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów.
2: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy.
2: Na wybrzeżu w Darłowie wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Czerwone flagi powiewają na wszystkich plażach, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Choć wiatr osłabł, morze nadal jest wzburzone po wczorajszym sztormie. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a woda ma 16 stopni, co nie sprzyja letniemu wypoczynkowi.
1: W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina z kaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
2: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego. Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamron. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze.
1: Robert Lewandowski, nowy nabytek Chicago Fire, już wkrótce zadebiutuje w amerykańskiej lidze. Jego pierwszy mecz zaplanowano na noc z 22 na 23 lipca przeciwko Interowi Miami. Choć klub nie zadbał o spektakularne powitanie, to inne sportowe ikony z Chicago, jak Bulls i Cubs, przyjęły go z honorami. Wymiana koszulek z zawodnikami tych drużyn wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych. Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 4 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Cihan zaskoczy Derię wiadomością o ciąży Hanser. Mahmud planuje trudną rozmowę z Melichem, a Derya próbuje przekonać Cemila, by zrezygnował z planów wydania Hanser za mąż. Sytuacja staje się napięta, gdy Melich pomaga Hanser potajemnie opuścić rezydencję brata. W tle tych wydarzeń Mukadder odmawia przyjęcia wnuka w swoje ramiona. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany jeszcze przez długi czas. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. M jak Miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nowym sezonie Po wakacjach. Mariusz, grany przez Mateusza Mosiewicza, nagrywał swoje ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną, co wywołało spekulacje o jego odejściu. Jednak aktor potwierdził, że wróci na plan Po wakacjach, co oznacza, że jego postać nie zniknie na dobre. W nadchodzących odcinkach prawda o zdradach Kasi i ojcostwie Zosi może wyjść na jaw, co wpłynie na losy Mariusza. Sanocki będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a jego relacje z innymi bohaterami będą pełne napięcia. Fani serialu mogą spodziewać się wielu niespodzianek i emocji w nowych odcinkach.
0: Serial Na dobre i na złe wciąż trzyma fanów w napięciu. Wszyscy czekają na rozwój historii Aliny i Stefana Tretera, którzy zaręczyli się 1,5 roku temu. Choć obiecali sobie ślub, ich wątek zszedł na dalszy plan. Ostatni raz widziano ich razem w lutym zeszłego roku. Alina odrzuciła wtedy propozycję powrotu do Stanów Zjednoczonych od byłego kochanka, profesora Kałużyńskiego. Teraz nie wiadomo, co się z nią dzieje, a Stefan nadal pracuje w Leśnej Górze. Czy ich ślub dojdzie do skutku w nowym sezonie? Wszystko zależy od decyzji twórców serialu.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 20.15 na TVN, Basia zmierzy się z szokującymi rewelacjami. Po burzliwej kłótni wyrzuca Krzysztofa z domu, przekonana o jego zdradzie z Marceliną. Gwiazda dolewa oliwy do ognia, potwierdzając romans swojej żony z Krzysztofem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Sandra uknęła intrygę, by wrobić Smolnego w romans i wywołać skandal. Basia dowie się, że Krzysztof i Marcelina prowadzili wspólne śledztwo w Poznaniu, związane z aferą na uczelni, gdzie zamieszany jest jej były mąż Andrzej. Czy prawda uratuje ich małżeństwo?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo? Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 931 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia, Flora obiecuje pomóc Elpeni wyjść z więzienia. Ursula próbuje wyłudzić od Blanki informacje o Mojsesie, ale Blanka nie daje się oszukać. Trini odkrywa, że Antonito symuluje ból kolana, by poświęcić czas na tajemniczy wynalazek. Ursula żąda, by Carmen do niej wróciła, a Antonito prosi Trini o jeden dzień na dokończenie swojego projektu. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 444 odcinka. W rezydencji mieszkańcy otrzymują wiadomości, które mogą rozwiać ich niepokój o losy bliskich. Jana w końcu odczytuje długo oczekiwany list od Manuela, co przynosi jej ulgę. Tymczasem Rumulo stara się przekonać Katalinę do powrotu do pałacu. Niespodziewany gość zakłóca spokój w rezydencji, a Lope zmaga się z trudnymi emocjami związanymi z Werą. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca o godzinie 15.05 w TVP2. Serial, pełen tajemnic i intryg, przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o zakazanej miłości i rodzinnych sekretach. Serial Rancho powraca z nowym sezonem już tej jesieni. Widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźma. Jedną z najbardziej zaskakujących zmian będzie metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Aktorka, znana z Rudych Loków, teraz nosi krótkie włosy z delikatną siwizną, co oznacza, że jej postać przejdzie znaczącą przemianę. Lodzia, żona Arkadiusza Czerepacha, stanie się panią premierową, co wprowadzi ją w zupełnie nowe życie w Warszawie. Fani serialu są zaskoczeni i nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy bohaterów z Wilkowej. Szczegóły dotyczące daty emisji zostaną podane pod koniec sierpnia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minuta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami.
2: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
0: Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy. Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
2: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obielki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć. Powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy

0: do najbliższego zjazdu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jarosław Kaczyński, znany polski polityk, rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Jednak jego matka, Jadwiga Kaczyńska, zasugerowała kiedyś, że w młodości była w jego życiu tajemnicza pani. Sam Kaczyński przyznał, że miał emocjonalną relację, która zakończyła się rozstaniem, ale do dziś utrzymuje z tą osobą ciepłe kontakty. Tożsamość tej kobiety pozostaje nieznana.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
2: Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie Panny Młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Canal+, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania. Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Po długim milczeniu aktorka i wokalistka ujawniła, że pracuje nad nowym materiałem muzycznym, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Wieniawa spędziła czas na muzycznym kampie w lesie, gdzie, jak sama żartuje, grała 4 akordy w kółko, udając wybitną pianistkę. Jej pies Bowie również miał swój udział, podobno w chórkach. Fani już nie mogą się doczekać. Co z tego wyniknie? Nowy album? Zmiana stylu? A może coś jeszcze bardziej zaskakującego? W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
2: Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Nu Metal, ten nieśmiertelny podgatunek metalu, wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2024 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty. Jarocin Festiwal 2026 przeszedł do historii, a to wszystko dzięki ponad 10 tysiącom nieustraszonych fanów, którzy nie dali się pokonać burzom i kapryśnej pogodzie. Legendy polskiego rocka, jak Lech Janerka czy Acid Drinkers, spotkały się z młodymi talentami, tworząc mieszankę wybuchową na scenie. Kulminacją był koncert Moja Krew, Twoja Krew z muzykami Republiki, którzy zostali uhonorowani złotym medalem za Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jarocin nie tylko bawi, ale i edukuje, co udowodniła pierwsza w historii konferencja o przyszłości muzyki. Cóż, Jarocin znów pokazał, że jest nie do zdarcia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19 album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
2: Scorpions, zespół, który chyba nigdy nie powie do widzenia, znów zawita do Polski. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zejściu ze sceny, niemieccy rockmani zagrają w Gliwicach i Łodzi już w lipcu. To już 24 i 25 koncert nad Wisłą, a fani wciąż nie mają dość. Dla tych, którzy chcą jeszcze złapać bilety, Gliwice to ostatnia szansa, bo Łódź już wyprzedana. Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mija prawie miesiąc od katastrofy samolotu Cirrus SR 22 na warszawskim Bemowie, w której zginęły dwie osoby, w tym 27-letni żołnierz. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nadal analizuje przyczyny wypadku, nie ujawniając jeszcze żadnych szczegółów. Raport końcowy ma być gotowy w ciągu roku, a na razie nie wydano żadnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi równoległe śledztwo, a świadkowie twierdzą, że pilot nie zgłaszał problemów technicznych. Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski. Zuzia, oślicza somalijska z warszawskiego zoo, rozpoczęła nowy etap życia w Holandii. Po trudnych początkach, kiedy walczyła o życie, dziś jest zdrowa i zamieszkała w Dierenpark Amersfoort. Pracownicy warszawskiego zoo są dumni z jej postępów i mają nadzieję, że Zuzia w przyszłości zostanie mamą. To wzruszające pożegnanie, ale także powód do radości.
2: Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. oraz usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Dziś sąd przedłużył areszt dla oskarżonego o kolejne 3 miesiące. W piątek planowane są umowy końcowe, po których sprawa zmierza do wyroku. Adamowi Cze grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Starszy mężczyzna zginął przygnieciony przez koło ciągnika rolniczego podczas transportu drewna w lesie. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja i prokuratura badają teraz okoliczności tego zdarzenia. W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Rezydent Świnoujścia Joanna Agatowska podziękowała za wzorową reakcję świadków. 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zjawiska – zaćmienia słońca. W Hiszpanii, Islandii i Portugalii będzie ono całkowite, co już teraz przyciąga tłumy turystów. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie, z zakryciem słońca nawet do 87%. To wydarzenie stało się jednym z najgorętszych trendów turystycznych tego lata. Tragiczny wypadek w Emilianowie pod Bydgoszczą, w którym zginęła 4-osobowa rodzina, wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Oskarżony o spowodowanie wypadku Tomasz L. czeka na wyrok już 4. rok, a sąd nadal oczekuje na opinię biegłych. Mimo że mowy końcowe zostały wygłoszone, przewód sądowy został ponownie otwarty. Sytuacja pokazuje, jak długo mogą trwać procesy sądowe w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowa, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i 2 baseny.
1: Hajnowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o czyny pedofilskie, wobec kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura rejonowa w Hajnówce wydała decyzję o jego zatrzymaniu. Śledczy podejrzewają, że mógł on popełnić podobne przestępstwa w przeszłości. Apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami na temat tych zdarzeń.
2: Białystok przygotowuje się na wyjątkowe sportowe wydarzenie. W najbliższy weekend, 25 i 26 lipca, odbędzie się tam pierwsza edycja Festiwalu Koszykówki, zainicjowanego przez Krzysztofa Sulimę. W sobotę młodzi sportowcy będą mogli wziąć udział w darmowym minikampie koszykarskim, a w niedzielę czeka nas rodzinny piknik z koszykówką. W programie turnieje, konkursy i wiele atrakcji dla całych rodzin. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich. 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Legnicy 26-letnia kobieta usłyszała zarzuty po ataku na 3 nastolatków z Ukrainy. Powodem miało być to, że rozmawiali w swoim ojczystym języku. Prokuratura bada sprawę pod kątem przestępstwa o charakterze ksenofobicznym i chuligańskim. Kobiecie grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.
1: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe.
2: Nestle zamyka swoją fabrykę czekolady w Dziuzgior na Węgrzech po ponad 6 dekadach działalności. Decyzja wynika z malejącego zainteresowania sezonowymi słodyczami. Produkcja zostanie przeniesiona do Wielkiej Brytanii, ale sprzedaż figurek będzie kontynuowana. Przyszłość pracowników fabryki pozostaje niepewna, choć firma poszukuje inwestora, który mógłby przejąć zakład. Nestle podkreśla, że chce zachować jak najwięcej miejsc pracy. To koniec ważnego rozdziału dla lokalnej społeczności i przemysłu spożywczego w regionie.
1: Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków. Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to jedno z kluczowych zobowiązań koalicji rządzącej. Jeśli zmiany wejdą w życie, miliony Polaków mogą płacić niższy podatek już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Kolejna globalna awaria dotknęła serwisy społecznościowe Facebook, Instagram i Messenger. Użytkownicy na całym świecie, w tym w Polsce, zgłaszają problemy z logowaniem i dostępem do swoich kont. To już druga taka sytuacja w ciągu kilku dni, co budzi niepokój wśród użytkowników. W szczytowym momencie odnotowano blisko 2500 zgłoszeń dotyczących Facebooka. Choć liczba zgłoszeń maleje, firma Meta nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu. Technicy pracują nad rozwiązaniem problemu. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
2: Niemcy i Francja rezygnują z planów budowy wspólnego czołgu nowej generacji. Oba kraje zdecydowały się skupić na rozwoju technologii niezależnych od konkretnej platformy bojowej. Oznacza to, że zamiast wspólnej platformy będą pracować nad cyfrowymi systemami zarządzania polem walki. Decyzja ta zapadła po posiedzeniu francusko-niemieckiej Rady Ministrów. Współpraca ma obejmować technologie umożliwiające współdziałanie załogowych i bezzałogowych pojazdów. To znacząca zmiana w podejściu do europejskiej obronności. Polskie firmy zbrojeniowe, choć potrafią projektować nowoczesne drony i radary, napotykają trudności w finansowaniu masowej produkcji. Banki i fundusze są zainteresowane obronnością, ale wymagają pewności co do zamówień i ich długoterminowości. Przykładem jest firma Advanced Protection Systems, która otrzymała 450 milionów złotych finansowania dzięki konkretnemu projektowi. Kluczowe są umowy ramowe, które gwarantują minimalną skalę zakupów i pozwalają na elastyczne dostosowanie produkcji. Bez takich umów nawet najlepsze technologie mogą pozostać na etapie prototypu. Państwowe gwarancje mogą pomóc małym i średnim firmom w uzyskaniu finansowania, ale nie zastąpią one pewnych zamówień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20.15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxe Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce.
1: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą dramatyczne chwile. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, relacja Dominiki i Renaty stanie przed poważnym wyzwaniem. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good może na zawsze zmienić ich przyjaźń. Renata, zmagająca się z demonami przeszłości, odrzuca propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w kawiarni. To tylko pogłębia przepaść między przyjaciółkami. Marcin, Kodu i Damian zauważają, że Renata zamyka się na otoczenie, co nie wróży dobrze. Czy Dominika zdoła uratować te relacje, czy też przyjaźń zostanie tylko w wspomnienie. Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku dowiemy się, że Hanser jest w ciąży, co wywoła spore zamieszanie wśród bohaterów. Mahmud planuje rozmowę z Melichem, a Deria próbuje przekonać Cemila, by nie wydawał Hanser za mąż. Melich pomaga Hanser uciec z domu brata, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce zagościł na początku 2006 roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda z Hanser i Cichanem, która potrwa jeszcze przez wiele lat.
0: W najnowszym 4263 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 20.15, Weronika postanowi sprawdzić swoje podejrzenia wobec Grega. Prawniczka odwiedzi Ewelinę, by porozmawiać z nią w cztery oczy. Jednak niespodziewanie wróci Greg, przynosząc kwiaty i truskawki, próbując stworzyć iluzję szczęścia. Mimo jego starań, Weronika zauważy strach na twarzy Eweliny i nie da się zwieść pokazówce. Czy Weronika zdoła przekonać Ewelinę do przyjęcia jej pomocy? Czy uda jej się otworzyć oczy na Lepie, który ślepo ufa Gregowi? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
2: Dwa tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Ljubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym. Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na północno-wschodniej flance NATO w ramach programu Tarcza Wschód przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehry. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej, co ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna. Pod koniec czerwca policjanci z Nysy zlikwidowali nielegalne laboratorium produkujące amfetaminę. Zabezpieczono ponad 14 kg gotowego narkotyku oraz półprodukty do jego wytwarzania. Zatrzymano 3 mężczyzn, którzy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Podejrzanym grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu. Chcesz wprowadzić do swojego domu zapach luksusu? Wystarczy, że przygotujesz domowy dyfuzor z patyczkami. Połącz olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne, a następnie umieść patyczki w naczyniu. Taki ekologiczny odświeżacz zapewni subtelny aromat, który wypełni całe mieszkanie. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą. Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach. Kasia Tusk

0: Rubinem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 19 stopni. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w pięciogwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad pół miliona. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją. Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach. Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP i reprezentant Polski na Eurowizji, szykuje się do ślubu. Ceremonia odbędzie się 1 sierpnia w Warszawie, a na liście gości znalazła się nawet Edyta Górniak. Jego wybranka, tajemnicza Helena, również związana jest z muzyką, choć unika celebryckiego blasku. Ciekawe, czy na weselu zaśpiewa The Ride, czy może coś bardziej romantycznego. Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny. Polsat znowu kusi widzów, odsłaniając kolejne karty przed nową edycją Tańca z Gwiazdami. Wielki powrót zaliczy Roman Osadki, ukraiński tancerz, który po 4 latach przerwy znów zawalczy o kryształową kulę. Wśród celebrytów na parkiecie pojawią się m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. A wszystko to w atmosferze napięcia, które Polsat umiejętnie podgrzewa, ujawniając nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze. Barbara Bursztynowicz i Michał Kasin, znani z Tańca z Gwiazdami, wracają na ekrany w nowym programie Polsatu Hitster, muzyczna gra przebojów. Wygląda na to, że ich przyjaźń przetrwała próbę czasu, a teraz zamierzają udowodnić, że dobry duet sprawdza się nie tylko na parkiecie. W programie, prowadzonym przez Idę Nowakowską i Piotra Kędzierskiego, gwiazdy będą musiały odgadnąć lata wydania znanych piosenek. Ciekawe, czy ich taneczne kroki pomogą im w muzycznych wyzwaniach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: REM, legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana.
3: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orzowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc. Liverpool. Miasto cudów i niespodzianek. Podczas wycieczki śladami The Beatles turyści przeżyli prawdziwy kosmiczny moment, gdy na jednym ze skrzyżowań obok ich autobusu zatrzymał się samochód z samym Paulem McCartneyem, który radośnie pomachał do fanów. Jakby tego było mało, Paul rozmawiał przez aplikację z Ringo Starrem, co wywołało prawdziwą euforię wśród uczestników. A to wszystko w dniu, gdy jego nowy album The Boys of Dungeon Lane podbija brytyjskie listy przebojów. Czyżby Liverpool stał się nową stolicą science fiction?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Katowicach termometry wskażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Toruniu zaś możemy liczyć na też 16 stopni i wiatr zachodni z prędkością do 4 metry na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej, znaleziono pozostawioną walizkę, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Na miejsce przybyła żandarmeria wojskowa i pirotechnicy, a ruch w okolicy został wstrzymany. Walizka nie zawierała materiałów niebezpiecznych, jednak prokuratura nadal bada sprawę. Funkcjonariusze próbują ustalić, kto pozostawił bagaż. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki z Pułtuska, która pełniła dyżur z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mimo że przyjęła 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.
2: Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów. Sąd Okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, ośliczka somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa.
2: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
1: Dwa historyczne dworce kolejowe na Pomorzu Zachodnim, w Międzyzdrojach i Stargardzie, czeka gruntowna modernizacja. PKP SA rozpoczęło etap projektowy, a przebudowa w Stargardzie będzie w dużej mierze finansowana z funduszy unijnych. W Międzyzdrojach planowane są kompleksowe prace, które zachowają unikalny charakter budynku. Oba dworce mają stać się nowoczesnymi i funkcjonalnymi miejscami dla podróżnych. Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Żurczynie koło Bydgoszczy, na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina z kaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł. Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory.
2: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
2: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące chrupiących płatków kokosowych marki Leo Good Foods, dostępnych w Rossmanie. Produkt zawiera niebezpieczne ilości dwutlenku siarki, co stanowi zagrożenie dla alergików. Płatki są wycofywane ze sprzedaży z powodu nieprawidłowości w etykietowaniu. Dystrybutor i sklepy podjęły działania, aby usunąć produkt z półek. Konsumenci, którzy zakupili te płatki, mogą je zwrócić do sklepów. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mare i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami, jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości. Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia. Chatboty w sklepach internetowych stają się coraz większym problemem. Aż 59% Polaków rezygnuje z zakupów online, gdy automaty nie potrafią im pomóc. Mimo że 80% konsumentów wierzy w rekomendacje AI, aż 94% z nich weryfikuje je samodzielnie. To pokazuje, że źle wdrożona sztuczna inteligencja może szkodzić sprzedaży. Klienci oczekują wsparcia, a nie cyfrowej ściany, co prowadzi do rezygnacji z zakupów. Branża e-commerce musi zbudować zaufanie, by uniknąć dalszych strat. Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Eksperci z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali, jak TikTok przedstawia Chiny swoim użytkownikom. Wyniki wskazują, że algorytm platformy może sprzyjać budowaniu korzystnego wizerunku Chin. Najwięcej prochińskich treści dotyczyło Xinjiangu i Tybetu, a także praw człowieka w Chinach. Z kolei materiały o masakrze na placu Tiananmen były bardziej krytyczne wobec władz. Badacze zauważyli, że aż 89% treści związanych z obozami reedukacyjnymi nie dotyczyło tego tematu. Zamiast tego użytkownicy widzieli materiały o odchudzaniu czy nagrania Chinek kręcących hula hoop.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Letni dzień w rytmie deszczu, parasol i kalosze będą dziś niezastąpione.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 4 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Cihan zaskoczy Derię wiadomością o ciąży Hanser. Mahmud planuje trudną rozmowę z Melichem, a Derya próbuje przekonać Cemila, by zrezygnował z planów wydania Hanser za mąż. Sytuacja staje się napięta, gdy Melich pomaga Hanser potajemnie opuścić rezydencję brata. W tle tych wydarzeń Mukadder odmawia przyjęcia wnuka w swoje ramiona. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany jeszcze przez długi czas. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. M jak Miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Iwona Reisner i Arkadiusz Smoleński, odgrywający rolę Doroty i Bartka, właśnie zakończyli zdjęcia do nadchodzących odcinków. Choć ich pożegnanie na planie było pełne emocji, fani mogą spać spokojnie. Lisieccy nie znikną z serialu. Wręcz przeciwnie, ich wątek nabierze tempa po adopcji Franka. Nowe odcinki pojawią się na ekranach we wrześniu, a tajemnicze zakończenie zdjęć w nowym miejscu pozostaje zagadką. Czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka? Odpowiedzi poznamy pod koniec roku. W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującej konfrontacji. Basia, podejrzewając Krzysztofa o romans, postanawia zmierzyć się z nim i jego domniemaną kochanką. Finał tej rozmowy przyniesie jej ogromne zaskoczenie. Krzysztof wyzna, że nie zdradzał, lecz odkrył nielegalne interesy Andrzeja, jej byłego męża. Tymczasem Igor stara się pomóc córce Julce, która zmaga się z problemami związanymi z narkotykami. W rodzinie Bergów również nie brakuje napięć, gdyż wizyta kuratorki wywołuje sporo emocji. Junior obwinia Elizę o kłopoty ojca, co prowadzi do wybuchu podczas rozmowy. Jarek natomiast próbuje odnaleźć się w nowej relacji z Martyną, choć myślami wciąż jest przy Elizie. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 20.15 na TVN, Basia zmierzy się z szokującymi rewelacjami. Po burzliwej kłótni wyrzuca Krzysztofa z domu, przekonana o jego zdradzie z Marceliną. Gwiazda dolewa oliwy do ognia, potwierdzając romans swojej żony z Krzysztofem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Sandra upchnęła intrygę, by wrobić Smolnego w romans i wywołać skandal. Basia dowie się, że Krzysztof i Marcelina prowadzili wspólne śledztwo w Poznaniu, związane z aferą na uczelni, gdzie zamieszany jest jej były mąż Andrzej. Czy prawda uratuje ich małżeństwo? Na Wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewała pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo? W 4263 odcinku Na Wspólnej Weronika Roztocka nie odpuści swoich podejrzeń wobec Grega. Zaniepokojona zachowaniem Eweliny, postanowi odwiedzić ją w domu, gdy Grega nie będzie. Jednak niespodziewanie Greg wraca z bukietem kwiatów i truskawkami, próbując odegrać przed Weroniką scenkę idealnego męża. Ewelina nie potrafi ukryć swojego przerażenia, co nie umknie czujnej prawniczce. Weronika nie da się zwieść i będzie chciała poznać prawdę o sytuacji w domu Kalskich. Czy jej podejrzenia okażą się słuszne? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 930 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, mieszkańcy pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula pogrąża się w szaleństwie i grozi Samuelowi ujawnieniem prawdy. Trini odkrywa, że Antonito symuluje uraz kolana, by skupić się na swoim wynalazku. Flor błaga Felipe o obronę El Peni, a pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok, co prowadzi do niezdarnych prób pomocy. W tle tych wydarzeń Ursulę odwiedza jej ojciec. Serial przedstawia także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, co dodaje całości jeszcze więcej napięcia. Serial Rancho powraca z nowym sezonem już tej jesieni. Widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Jedną z najbardziej zaskakujących zmian będzie metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Aktorka, znana z Rudych Loków, teraz nosi krótkie włosy z delikatną siwizną, co oznacza, że jej postać przejdzie znaczącą przemianę. Lodzia, żona Arkadiusza Czerepacha, stanie się panią premierową, co wprowadzi ją w zupełnie nowe życie w Warszawie. Fani serialu są zaskoczeni i nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy bohaterów z Wilkowej. Szczegóły dotyczące daty emisji zostaną podane pod koniec sierpnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka.
2: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
1: Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych. Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas.
2: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
1: W Poznaniu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii numer 16. Incydent miał miejsce 17 lipca, gdy senior stanął w obronie młodego obcokrajowca z Ukrainy, który był słownie zaczepiany. Policja wciąż poszukuje pokrzywdzonego chłopca i apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Zatrzymani usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała i znieważenia na tle narodowościowym.
2: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
1: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej. Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia. Żółte plamy z potu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Joanna Senyszyn, znana z politycznej aktywności, nie zwalnia tempa. Niedawno założyła własną partię, Nową Falę, jako odpowiedź na sytuację polityczną w kraju. Oprócz polityki, Senyszyn realizuje się również na korcie tenisowym, biorąc udział w Narodowych Mistrzostwach Polski w Gdyni. Po zmaganiach na korcie znalazła czas na relaks i rozmowy ze znajomymi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Krakowie temperatura

0: marzysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, 71-letnia ikona polskiego kina, postanowiła pokazać, że wiek to tylko liczba, a Hiszpania to idealne miejsce na wakacyjne szaleństwa. Aktorka, zamiast spokojnie siedzieć w cieniu, zaskoczyła fanów odważnymi pozami na plaży, udowadniając, że nadal ma w sobie mnóstwo energii. Jej zdjęcia w błyszczącej kreacji i wygibasy na balustradzie sprawiły, że fani przecierają oczy z zachwytu. A wszystko to w towarzystwie córki, z którą urządziła prawdziwy babski wypad.
2: Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Po długim milczeniu aktorka i wokalistka ujawniła, że pracuje nad nowym materiałem muzycznym, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Wieniawa spędziła czas na muzycznym kampie w lesie, gdzie, jak sama żartuje, grała 4 akordy w kółko, udając wybitną pianistkę. Jej pies Bowie również miał swój udział, podobno w chórkach. Fani już nie mogą się doczekać. Co z tego wyniknie? Nowy album? Zmiana stylu? A może coś jeszcze bardziej zaskakującego? W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu. Paweł Bodzianny, znany z programu Rolnik szuka żony, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Choć z żoną Martą doczekali się 2 dzieci, Paweł nie kryje żalu, że poznali się tak późno. W swoim emocjonalnym wywodzie stwierdził, że dzieci zabierają sen i spokój, ale dają coś, czego nie zastąpi żadna egzotyczna podróż czy kariera. Cóż, wygląda na to, że rolnik znalazł receptę na szczęście, choć nie wszyscy młodzi ludzie podzielają jego entuzjazm.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie – to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Jarocin Festiwal 2026 przeszedł do historii, a to wszystko dzięki ponad 10 tysiącom nieustraszonych fanów, którzy nie dali się pokonać burzom i kapryśnej pogodzie. Legendy polskiego rocka, jak Lech Janerka czy Acid Drinkers, spotkały się z młodymi talentami, tworząc mieszankę wybuchową na scenie. Kulminacją był koncert Moja Krew, Twoja Krew z muzykami Republiki, którzy zostali uhonorowani złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jarocin nie tylko bawi, ale i edukuje, co udowodniła pierwsza w historii KONFA, konferencja o przyszłości muzyki. Cóż, Jarocin znów pokazał, że jest nie do zdarcia. John Lydon, znany z Ciętego Języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szanse na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19 album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
2: Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Mimo ulewy świat nie traci barw. Wystarczy spojrzeć z innej perspektywy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mija prawie miesiąc od katastrofy samolotu Cirrus SR 22 na warszawskim Bemowie, w której zginęły dwie osoby, w tym 27-letni żołnierz. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nadal analizuje przyczyny wypadku, nie ujawniając jeszcze żadnych szczegółów. Raport końcowy ma być gotowy w ciągu roku, a na razie nie wydano żadnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi równoległe śledztwo, a świadkowie twierdzą, że pilot nie zgłaszał problemów technicznych. Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski.
2: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Starszy mężczyzna zginął przygnieciony przez koło ciągnika rolniczego podczas transportu drewna w lesie. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja i prokuratura badają teraz okoliczności tego zdarzenia. W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hajnowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o czyny pedofilskie, wobec kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura rejonowa w Hajnówce wydała decyzję o jego zatrzymaniu. Śledczy podejrzewają, że mógł on popełnić podobne przestępstwa w przeszłości. Apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami na temat tych zdarzeń.
2: 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Podkreśliła, że walka o prawa zwierząt to zmaganie się z obojętnością i systemem. Litewka, znany z zaangażowania w ochronę zwierząt, był współinicjatorem obywatelskiego projektu ustawy, który zebrał ponad 500 tysięcy podpisów. Bacławska wyraziła determinację w dokończeniu jego pracy, wierząc, że państwo stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między posłami Kacprem Płażyńskim a Marcinem Horałą. Horała zarzucił Płażyńskiemu stworzenie raportu oczerniającego prezydenta Karola Nawrockiego, co Płażyński stanowczo dementuje i zapowiada kroki prawne. W odpowiedzi na napięcia prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował o jedność i powściągliwość w partii. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
1: Fundacja Blisko Ludzkich Spraw pierwszej damy Marty Nawrockiej zebrała już ponad 460 tysięcy złotych z darowizn. Dodatkowo podpisała umowę z władzami województwa podkarpackiego na kwotę 30 tysięcy złotych. Środki te mają wspierać projekty edukacyjne, takie jak spektakl Kapitan Polska oraz warsztaty przeciwko hejtowi. Fundacja planuje dalszą współpracę z instytucjami publicznymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dziś warto zadbać o wygodę, miękkie ubrania i ciepłe światło w domu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego. Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na drugim miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahce w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Hauksen Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów. Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze.
1: Robert Lewandowski, nowy nabytek Chicago Fire, już wkrótce zadebiutuje w amerykańskiej lidze. Jego pierwszy mecz zaplanowano na noc z 22 na 23 lipca przeciwko Interowi Miami. Choć klub nie zadbał o spektakularne powitanie, to inne sportowe ikony z Chicago, jak Bulls i Cubs, przyjęły go z honorami. Wymiana koszulek z zawodnikami tych drużyn wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych. Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 989 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa podwójną grę Semicha i planuje brutalną zemstę. Dealer uśpi Nanę na oczach jej przerażonego brata Kansela, a jego samego dotkliwie pobije. Mimo błagań o litość i obietnic zwrotu skradzionych pieniędzy, Burhan nie zamierza odpuścić. Porwanie Nany staje się faktem, a jej los wisi na włosku. Czy żona Poiraza zdoła się uwolnić? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emisja już 25 lipca.
0: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20.15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 931 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia, Flora obiecuje pomóc Elpeni wyjść z więzienia. Ursula próbuje wyłudzić od Blanki informacje o Moisesie, ale Blanka nie daje się oszukać. Trini odkrywa, że Antonito symuluje ból kolana, by poświęcić czas na tajemniczy wynalazek. Ursula żąda, by Carmen do niej wróciła, a Antonito prosi Trini o jeden dzień na dokończenie swojego projektu. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce. W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poiraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poirazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku dowiemy się, że Hanser jest w ciąży, co wywoła spore zamieszanie wśród bohaterów. Mahmud planuje rozmowę z Melichem, a Delia próbuje przekonać Cemila, by nie wydawał Hanser za mąż. Melich pomaga Hanser uciec z domu brata, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce zagościł na początku 2006 roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda z Hanser i Cichanem, która potrwa jeszcze przez wiele lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
0: Dwa tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Ljubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał-major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym. Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na północno wschodniej flance NATO w ramach programu Tarcza Wschód przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehry. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej, co ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna. Pod koniec czerwca policjanci z Nysy zlikwidowali nielegalne laboratorium produkujące amfetaminę. Zabezpieczono ponad 14 kg gotowego narkotyku oraz półprodukty do jego wytwarzania. Zatrzymano 3 mężczyzn, którzy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Podejrzanym grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości. Chcesz wprowadzić do swojego domu zapach luksusu? Wystarczy, że przygotujesz domowy dyfuzor z patyczkami. Połącz olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne, a następnie umieść patyczki w naczyniu. Taki ekologiczny odświeżacz zapewni subtelny aromat, który wypełni całe mieszkanie. Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach. Kasia Tusk zaskoczyła swoich fanów, prezentując nietypowy element garderoby. Blogerka pokazała na Instagramie potężne metalowe ochraniacze na buty, które przypominają połączenie sprzętu narciarskiego ze średniowieczną zbroją. Choć nie trafią one do jesiennej kolekcji, stanowią ciekawy dodatek do jej klasycznej stylizacji. Tusk podkreśliła, że ochraniacze mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Gdy odzywa się

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
2: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją. Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach. Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP i reprezentant Polski na Eurowizji, szykuje się do ślubu. Ceremonia odbędzie się 1 sierpnia w Warszawie, a na liście gości znalazła się nawet Edyta Górniak. Jego wybranka, tajemnicza Helena, również związana jest z muzyką, choć unika celebryckiego blasku. Ciekawe, czy na weselu zaśpiewa The Ride, czy może coś bardziej romantycznego. Polsat znowu kusi widzów, odsłaniając kolejne karty przed nową edycją Tańca z Gwiazdami. Wielki powrót zaliczy Roman Osadki, ukraiński tancerz, który po 4 latach przerwy znów zawalczy o kryształową kulę. Wśród celebrytów na parkiecie pojawią się m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. A wszystko to w atmosferze napięcia, które Polsat umiejętnie podgrzewa, ujawniając nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze. Barbara Bursztynowicz i Michał Kasin, znani z Tańca z Gwiazdami, wracają na ekrany w nowym programie Polsatu Hitster, muzyczna gra przebojów. Wygląda na to, że ich przyjaźń przetrwała próbę czasu, a teraz zamierzają udowodnić, że dobry duet sprawdza się nie tylko na parkiecie. W programie, prowadzonym przez Idę Nowakowską i Piotra Kędzierskiego, gwiazdy będą musiały odgadnąć lata wydania znanych piosenek. Ciekawe, czy ich taneczne kroki pomogą im w muzycznych wyzwaniach. R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana.
1: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orszowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc.
2: Nu Metal, ten nieśmiertelny podgatunek metalu, wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2024 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty.
1: Liverpool. Miasto cudów i niespodzianek. Podczas wycieczki śladami The Beatles turyści przeżyli prawdziwy kosmiczny moment, gdy na jednym ze skrzyżowań obok ich autobusu zatrzymał się samochód z samym Paulem McCartneyem, który radośnie pomachał do fanów. Jakby tego było mało, Paul rozmawiał przez aplikację z Ringo Starrem, co wywołało prawdziwą euforię wśród uczestników. A to wszystko w dniu, gdy jego nowy album The Boys of Dungeon Lane podbija brytyjskie listy przebojów. Czyżby Liverpool stał się nową stolicą science fiction?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzień mija pod znakiem deszczu. Warto je wykorzystać. Może do medytacji?
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej, znaleziono pozostawioną walizkę, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Na miejsce przybyła żandarmeria wojskowa i pirotechnicy, a ruch w okolicy został wstrzymany. Walizka nie zawierała materiałów niebezpiecznych, jednak prokuratura nadal bada sprawę. Funkcjonariusze próbują ustalić, kto pozostawił bagaż. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki z Półtuska, która pełniła dyżur z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mimo że przyjęła 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.
2: Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów. Sąd Okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, oślicza somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa. Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina z kaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
1: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
2: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała 3 nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
1: Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas. Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe. Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Na Podlasiu stacja paliw należąca do gwiazdora Disco Polo Skolima oferuje paliwo nawet o 50-60 groszy taniej niż Orlen. Sprawa trafiła do rządu, a rzecznik Adam Szłapka zapowiedział, że Orlen przyjrzy się cenom na swoich stacjach. Tymczasem kierowcy w całym kraju zmagają się z rosnącymi cenami paliw, co jest efektem napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą jeszcze wzrosnąć, a niektórzy przewidują nawet 10 zł za litr. Rząd nie wyklucza powrotu programu Ceny paliwa niżej, choć jego koszty są ogromne. Na razie kierowcy muszą uważnie śledzić ceny na stacjach. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed popularnym daniem gotowym – bigosem z mięsem i kiełbasą. W produkcie wykryto niezadeklarowany gluten, co stanowi zagrożenie dla osób z nietolerancją tego składnika. Ostrzeżenie dotyczy partii z datami minimalnej trwałości od października 2027 do kwietnia 2028 roku. Producent Międzychód Nowicka, spółka jawna, podjął działania w celu wycofania wadliwych partii z rynku. Osoby z alergią na gluten powinny unikać spożycia tego bigosu i zwrócić go do sklepu. W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały. Dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacyjny czas.
1: Niemcy i Francja rezygnują z planów budowy wspólnego czołgu nowej generacji. Oba kraje zdecydowały się skupić na rozwoju technologii niezależnych od konkretnej platformy bojowej. Oznacza to, że zamiast wspólnej platformy będą pracować nad cyfrowymi systemami zarządzania polem walki. Decyzja ta zapadła po posiedzeniu francusko-niemieckiej Rady Ministrów. Współpraca ma obejmować technologie umożliwiające współdziałanie załogowych i bezzałogowych pojazdów. To znacząca zmiana w podejściu do europejskiej obronności.
0: Słuchacie Radia Super
1: Express.
2: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące Flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Lato w pełni, ciepło otula świat, bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 4 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Cihan zaskoczy Derię wiadomością o ciąży Hanser. Mahmud planuje trudną rozmowę z Melichem, a Derya próbuje przekonać Cemila, by zrezygnował z planów wydania Hanser za mąż. Sytuacja staje się napięta, gdy Melich pomaga Hanser potajemnie opuścić rezydencję brata. W tle tych wydarzeń Mukadder odmawia przyjęcia wnuka w swoje ramiona. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany jeszcze przez długi czas. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. M jak Miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Iwona Reisner i Arkadiusz Smoleński, odgrywający rolę Doroty i Bartka, właśnie zakończyli zdjęcia do nadchodzących odcinków. Choć ich pożegnanie na planie było pełne emocji, fani mogą spać spokojnie. Lisieccy nie znikną z serialu. Wręcz przeciwnie, ich wątek nabierze tempa po adopcji Franka. Nowe odcinki pojawią się na ekranach we wrześniu, a tajemnicze zakończenie zdjęć w nowym miejscu pozostaje zagadką. Czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka? Odpowiedzi poznamy pod koniec roku. W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującej konfrontacji. Basia, podejrzewając Krzysztofa o romans, postanawia zmierzyć się z nim i jego domniemaną kochanką. Finał tej rozmowy przyniesie jej ogromne zaskoczenie. Krzysztof wyzna, że nie zdradzał, lecz odkrył nielegalne interesy Andrzeja, jej byłego męża. Tymczasem Igor stara się pomóc córce Julce, która zmaga się z problemami związanymi z narkotykami. W rodzinie Bergów również nie brakuje napięć, gdyż wizyta kuratorki wywołuje sporo emocji. Junior obwinia Elizę o kłopoty ojca, co prowadzi do wybuchu podczas rozmowy. Jarek natomiast próbuje odnaleźć się w nowej relacji z Martyną, choć myślami wciąż jest przy Elizie. Na Wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 930 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, mieszkańcy pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula pogrąża się w szaleństwie i grozi Samuelowi ujawnieniem prawdy. Trini odkrywa, że Antonito symuluje uraz kolana, by skupić się na swoim wynalazku. Flor błaga Felipe o obronę El Peni, a pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok, co prowadzi do niezdarnych prób pomocy. W tle tych wydarzeń Ursulę odwiedza jej ojciec. Serial przedstawia także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, co dodaje całości jeszcze więcej napięcia.
2: W najnowszym, 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa, że Semih próbował go oszukać, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Gangster nie zamierza odpuścić i postanawia się zemścić. W kulminacyjnym momencie Burhan uśpi Nanę, co wywołuje przerażenie u jej brata, Kansela. Semih, zrozpaczony, błaga o litość. Ale Burhan nie zamierza się zatrzymać. Ostatecznie porywa Nanę, żonę Poyraza, co stawia pod znakiem zapytania jej dalszy los. Czy Burhan posunie się do ostateczności? Odpowiedzi poznamy już w sobotę, 25 lipca o godzinie 16 na TVP1.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 444 odcinka. W rezydencji mieszkańcy otrzymują wiadomości, które mogą rozwiać ich niepokój o losy bliskich. Jana w końcu odczytuje długo oczekiwany list od Manuela, co przynosi jej ulgę. Tymczasem Romulo stara się przekonać Katalinę do powrotu do pałacu. Niespodziewany gość zakłóca spokój w rezydencji, a Lope zmaga się z trudnymi emocjami związanymi z Werą. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca o godzinie 15.05 w TVP2. Serial, pełen tajemnic i intryg, przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o zakazanej miłości i rodzinnych sekretach. 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka.
1: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
2: Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych. Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas.
1: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
2: W Poznaniu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii numer 16. Incydent miał miejsce 17 lipca, gdy senior stanął w obronie młodego obcokrajowca z Ukrainy, który był słownie zaczepiany. Policja wciąż poszukuje pokrzywdzonego chłopca i apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Zatrzymani usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała i znieważenia na tle narodowościowym.
1: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
2: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej. Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia. Żółte plamy spotu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Joanna Senyszyn, znana z politycznej aktywności, nie zwalnia tempa. Niedawno założyła własną partię, Nową Falę, jako odpowiedź na sytuację polityczną w kraju. Oprócz polityki, Senyszyn realizuje się również na korcie tenisowym, biorąc udział w Narodowych Mistrzostwach Polski w Gdyni. Po zmaganiach na korcie znalazła czas na relaks i rozmowy ze znajomymi. Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joan Collins, nieustraszona 93-letnia, pokazuje światu, że wiek to tylko liczba. Zamiast spokojnej emerytury wybiera życie pełne blasku, młodszego partnera i drinków w Saint-Tropez. Na Instagramie chwali się zdjęciami z basenu, a na czerwonym dywanie w Cannes lśni jak gwiazda. 5 małżeństw, a ostatnie trwa już 24 lata. Joan udowadnia, że życie można przeżyć z rozmachem, niezależnie od metryki. Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emocjonujące, że makijaż musiał być poprawiany po licznych uściskach. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla Ostrowskiej scenariusz był jak stary znajomy. Premiera już tej jesieni, więc przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w 5-gwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad 500 000. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Po długim milczeniu aktorka i wokalistka ujawniła, że pracuje nad nowym materiałem muzycznym, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Wieniawa spędziła czas na muzycznym kampie w lesie, gdzie, jak sama żartuje, grała 4 akordy w kółko, udając wybitną pianistkę. Jej pies Bowie również miał swój udział, podobno w chórka. Fani już nie mogą się doczekać. Co z tego wyniknie? Nowy album? Zmiana stylu? A może coś jeszcze bardziej zaskakującego?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Monika Jarosińska, znana z seriali i reality show Królowa Przetrwania, znowu na językach. Po burzliwym okresie, pełnym zdrowotnych wyzwań i nieudanych zabiegów estetycznych, aktorka przyznała, że hejterzy mieli rację. Z dystansem do siebie, otwarcie mówi o swoich błędach i przemianach. Teraz, po kolejnej metamorfozie, znów zachwyca wyglądem, udowadniając, że życie to nieustanna lekcja. Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta czasy, kiedy Kogel Mogel był tylko starą komedią z 1988 roku? Cóż, ta legendarna produkcja Romana Załuskiego znów wraca na ekrany, jakby chciała przypomnieć nam, że PRL-owskie perypetie nigdy się nie starzeją. Już 25 lipca na Kino Polska widzowie będą mogli śledzić losy Kasi Solskiej, która uciekając sprzed ołtarza wyrusza na podbój Warszawy. A wszystko to przy dźwiękach niezapomnianej piosenki Szukaj mnie, która jak się okazuje była kiedyś zbyt poważna dla reżysera. Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany. John Lydon, znany z Ciętego Języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szanse na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa. Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rok po śmierci Ozziego Osborna świat ciężkich brzmień wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności pozostaje nieśmiertelny w sercach fanów i przyjaciół, którzy w mediach społecznościowych prześcigają się w hołdach. Kelly Osborne, córka legendarnego muzyka, podzieliła się emocjonalnym listem do taty, a członkowie Black Sabbath wspominają go z nostalgią i tęsknotą. Ozzy może i odszedł, ale jego legenda wciąż żyje, a jego duch unosi się nad światem muzyki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mija prawie miesiąc od katastrofy samolotu Cirrus SR-22 na warszawskim Bemowie, w której zginęły dwie osoby, w tym 27-letni żołnierz. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nadal analizuje przyczyny wypadku, nie ujawniając jeszcze żadnych szczegółów. Raport końcowy ma być gotowy w ciągu roku, a na razie nie wydano żadnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi równoległe śledztwo, a świadkowie twierdzą, że pilot nie zgłaszał problemów technicznych. Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski.
2: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Starszy mężczyzna zginął przygnieciony przez koło ciągnika rolniczego podczas transportu drewna w lesie. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja i prokuratura badają teraz okoliczności tego zdarzenia. Dwa historyczne dworce kolejowe na Pomorzu Zachodnim, w Międzyzdrojach i Stargardzie, czeka gruntowna modernizacja. PKP SA rozpoczęło etap projektowy, a przebudowa w Stargardzie będzie w dużej mierze finansowana z funduszy unijnych. W Międzyzdrojach planowane są kompleksowe prace, które zachowają unikalny charakter budynku. Oba dworce mają stać się nowoczesnymi i funkcjonalnymi miejscami dla podróżnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu. Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Chcesz wprowadzić do swojego domu zapach luksusu? Wystarczy, że przygotujesz domowy dyfuzor z patyczkami. Połącz olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne, a następnie umieść patyczki w naczyniu. Taki ekologiczny odświeżacz zapewni subtelny aromat, który wypełni całe mieszkanie.
1: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność.
2: W Lubniu doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów. Kierowca Seata po zderzeniu z innym pojazdem uciekł pieszo z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannych pasażerów. Policja zatrzymała 37-letniego sprawcę następnego dnia, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach. Dwa tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane opady deszczu. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Robert Lewandowski zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w barwach Chicago Fire. Jego pierwszy mecz przeciwko Interowi Miami odbędzie się w nocy ze środy na czwartek o 1:30 czasu polskiego. Niestety, żadna polska telewizja nie pokaże tych rozgrywek, ale można je śledzić na platformie streamingowej Apple TV. Przypomnijmy, że debiut Lewandowskiego został wcześniej przełożony z powodu złej jakości powietrza w Chicago.
1: Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy. Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na 2. miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując m.in. Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
2: Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Hauksenk Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nowym sezonie Po wakacjach. Mariusz, grany przez Mateusza Mosiewicza, nagrywał swoje ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną, co wywołało spekulacje o jego odejściu. Jednak aktor potwierdził, że wróci na plan Po wakacjach, co oznacza, że jego postać nie zniknie na dobre. W nadchodzących odcinkach prawda o zdradach Kasi i ojcostwie Zosi może wyjść na jaw, co wpłynie na losy Mariusza. Sanocki będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a jego relacje z innymi bohaterami będą pełne napięcia. Fani serialu mogą spodziewać się wielu niespodzianek i emocji w nowych odcinkach. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20:15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
2: W 4254 odcinku Na Wspólnej Basia postanawia skonfrontować się z Krzysztofem i jego domniemaną kochanką. Zaskakująco, Smolny ujawnia prawdę, która wstrząsa Basią. Okazuje się, że jej były mąż, Andrzej, jest zamieszany w kryminalny proceder handlu dyplomami. Tymczasem Igor próbuje pomóc córce Julce, która zmaga się z problemem narkotykowym. Julka jednak bardziej interesuje się zakupem prezentu na urodziny Maćka. W rodzinie Bergów również nie brakuje emocji. Kuratorka odwiedza ich dom, co wywołuje napięcie, a Junior wybucha podczas rozmowy. Jarek natomiast spędza czas z Martyną, ale jego myśli krążą wokół Elizy. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku dowiemy się, że Hanser jest w ciąży, co wywoła spore zamieszanie wśród bohaterów. Mahmud planuje rozmowę z Melichem, a Deria próbuje przekonać Cemila, by nie wydawał Hanser za mąż. Melich pomaga Hanser uciec z domu brata, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce zagościł na początku 2006 roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda z Hanser i Cichanem, która potrwa jeszcze przez wiele lat. Serial Rancho powraca z nowym sezonem już tej jesieni. Widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Jedną z najbardziej zaskakujących zmian będzie metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Aktorka, znana z Rudych Loków, teraz nosi krótkie włosy z delikatną siwizną, co oznacza, że jej postać przejdzie znaczącą przemianę. Lodzia, żona Arkadiusza Czerepacha, stanie się panią premierową, co wprowadzi ją w zupełnie nowe życie w Warszawie. Fani serialu są zaskoczeni i nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy bohaterów z Wilkowej. Szczegóły dotyczące daty emisji zostaną podane pod koniec sierpnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat. 2 tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi. Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Na północno-wschodniej flance NATO w ramach programu Tarcza Wschód przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehr. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej, co ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, w tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna. Policjanci z Działdowa ukarali 2 młodych kierowców za niebezpieczne zachowania na miejskim parkingu. 20-letnia kobieta przewoziła pasażerów na masce auta, a 18-latek celowo wprowadzał samochód w poślizg. Dzięki nagraniom z monitoringu oboje zostali zidentyfikowani i otrzymali wysokie mandaty oraz punkty karne. Policja przypomina o konieczności odpowiedzialnej jazdy i zapowiada surowe kary za łamanie zasad bezpieczeństwa. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości. Chcesz wprowadzić do swojego domu zapach luksusu? Wystarczy, że przygotujesz domowy dyfuzor z patyczkami. Połącz olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne, a następnie umieść patyczki w naczyniu. Taki ekologiczny odświeżacz zapewni subtelny aromat, który wypełni całe mieszkanie.
1: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność.
0: W Lubniu doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem 2 samochodów. Kierowca Seata po zderzeniu z innym pojazdem uciekł pieszo z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannych pasażerów. Policja zatrzymała 37-letniego sprawcę następnego dnia, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów. Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem. W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 16 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie Panny Młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Canal+, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją. Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. Paweł Bodzianny, znany z programu Rolnik szuka żony, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Choć z żoną Martą doczekali się dwojga dzieci, Paweł nie kryje żalu, że poznali się tak późno. W swoim emocjonalnym wywodzie stwierdził, że dzieci zabierają sen i spokój, ale dają coś, czego nie zastąpi żadna egzotyczna podróż czy kariera. Cóż, wygląda na to, że rolnik znalazł receptę na szczęście, choć nie wszyscy młodzi ludzie podzielają jego entuzjazm.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach. Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach. Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP i reprezentant Polski na Eurowizji, szykuje się do ślubu. Ceremonia odbędzie się 1 sierpnia w Warszawie, a na liście gości znalazła się nawet Edyta Górniak. Jego wybranka, tajemnicza Helena, również związana jest z muzyką, choć unika celebryckiego blasku. Ciekawe, czy na weselu zaśpiewa The Ride, czy może coś bardziej romantycznego. Polsat znowu kusi widzów, odsłaniając kolejne karty przed nową edycją Tańca z Gwiazdami. Wielki powrót zaliczy Roman Osadhi, ukraiński tancerz, który po 4 latach przerwy znów zawalczy o kryształową kulę. Wśród celebrytów na parkiecie pojawią się m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. A wszystko to w atmosferze napięcia, które Polsat umiejętnie podgrzewa, ujawniając nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze. R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie, to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana.
2: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orzowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc. Liverpool. Miasto cudów i niespodzianek. Podczas wycieczki śladami The Beatles turyści przeżyli prawdziwy kosmiczny moment, gdy na jednym ze skrzyżowań obok ich autobusu zatrzymał się samochód z samym Paulem McCartneyem, który radośnie pomachał do fanów. Jakby tego było mało, Paul rozmawiał przez aplikację z Ringo Starrem, co wywołało prawdziwą euforię wśród uczestników. A to wszystko w dniu, gdy jego nowy album The Boys of Dungeon Lane podbija brytyjskie listy przebojów. Czyżby Liverpool stał się nową stolicą science fiction?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Torunia spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Dziś lato przypomina o swojej kapryśnej stronie. Nie zapomnij o pelerynie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W gminie Raciąż mieszkanka uratowała młodego bociana, który wypadł z gniazda. Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy, a policjanci z Płońska szybko zareagowali. Ptak został zabezpieczony i przetransportowany do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Baboszewie, gdzie jest pod stałą opieką weterynaryjną.
1: Utrzymanie jednego więźnia w Polsce kosztuje rocznie ponad 83 tysiące złotych. W tej kwocie zawarte są wszystkie koszty, od wyżywienia i opieki zdrowotnej po pensje strażników. Każdy osadzony otrzymuje niezbędne wyposażenie, w tym odzież i artykuły higieniczne. Dodatkowo więźniowie mogą robić zakupy w kantynie za pieniądze z konta depozytowego.
0: Sąd okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, oślicza somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tunel tramwajowy przy warszawskim Dworcu Zachodnim jest na ukończeniu. Większość torów już ułożono, a prace wykończeniowe trwają. Dzięki temu jeszcze w te wakacje kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie. Uruchomienie nowej trasy tramwajowej planowane jest na koniec roku, po zakończeniu wszystkich testów technicznych. Podróż pociągiem w sezonie wakacyjnym może być kosztowna, ale istnieją sposoby na tańsze bilety. Warto skorzystać z wyszukiwarki promocji, takiej jak Łowcy Promo, gdzie można znaleźć aktualne oferty na przejazdy PKP Intercity. Dla osób elastycznych co do terminu wyjazdu to świetna okazja na oszczędności. Pamiętajmy jednak, że liczba promocyjnych biletów jest ograniczona i szybko się wyprzedaje. W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów.
0: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina skaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł. Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała 3 nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
1: Na dolnośląskim odcinku drogi S3 w kierunku granicy z Czechami doszło do pożaru Mercedesa. Zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem i spowodowało całkowite zamknięcie jezdni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale oba pasy ruchu są zablokowane, co powoduje duże utrudnienia. Strażacy apelują o ostrożność i korzystanie z objazdów przez węzeł Kamienna Góra Północ.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku termometry ukażą 21 stopni i umiarkowane opady deszczu. Krople wypełniają powietrze szumem. Warto się na chwilę zatrzymać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mare i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę firm oferujących pracę przez aplikacje mobilne. ZUS sprawdza, czy kurierzy i kierowcy są prawidłowo zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nich wszystkie należne składki. Kontrole mają na celu wyjaśnienie, czy umowy zawierane z pracownikami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmy mogą zostać zobowiązane do zapłaty zaległych składek z odsetkami. Dla pracowników to szansa na uporządkowanie sytuacji ubezpieczeniowej, co ma znaczenie dla przyszłych świadczeń. Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami. Jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to jedno z kluczowych zobowiązań koalicji rządzącej. Jeśli zmiany wejdą w życie, miliony Polaków mogą płacić niższy podatek już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych. Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia. Kolejna globalna awaria dotknęła serwisy społecznościowe Facebook, Instagram i Messenger. Użytkownicy na całym świecie, w tym w Polsce, zgłaszają problemy z logowaniem i dostępem do swoich kont. To już druga taka sytuacja w ciągu kilku dni, co budzi niepokój wśród użytkowników. W szczytowym momencie odnotowano blisko 2500 zgłoszeń dotyczących Facebooka. Choć liczba zgłoszeń maleje, firma Meta nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu. Technicy pracują nad rozwiązaniem problemu. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutii w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutii, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 989 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa podwójną grę Semicha i planuje brutalną zemstę. Diler uśpi Nanę na oczach jej przerażonego brata Kansela, a jego samego dotkliwie pobije. Mimo błagań o litość i obietnic zwrotu skradzionych pieniędzy, Burhan nie zamierza odpuścić. Porwanie Nany staje się faktem, a jej los wisi na włosku. Czy żona Poyraza zdoła się uwolnić? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emisja już 25 lipca. Agnes, bohaterka serialu M jak miłość, znika z ekranu, ale tylko na czas wakacji. Aktorka Amanda Mincewicz nagrała swoje ostatnie sceny przed przerwą, co wzbudziło emocje wśród fanów. Jednak uspokajamy, że Agnes powróci w nowym sezonie po wakacjach. W nadchodzących odcinkach czekają wiele wyzwań, w tym wyjazd z grabiny po zdradzie Artura. Agnes nie będzie w stanie ukrywać prawdy przed Marysią i Barbarą, co doprowadzi do rodzinnych napięć. Wątek Agnes i Pawła również nabierze tempa, gdy Paweł zatrudni opiekunkę dla Antosia. Czy Agnes i Paweł stworzą rodzinę? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Iwona Reisner i Arkadiusz Smoleński, odgrywający rolę Doroty i Bartka, właśnie zakończyli zdjęcia do nadchodzących odcinków. Choć ich pożegnanie na planie było pełne emocji, fani mogą spać spokojnie. Lisieccy nie znikną z serialu. Wręcz przeciwnie, ich wątek nabierze tempa po adopcji Franka. Nowe odcinki pojawią się na ekranach we wrześniu, a tajemnicze zakończenie zdjęć w nowym miejscu pozostaje zagadką. Czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka? Odpowiedzi poznamy pod koniec roku.
0: Serial Na dobre i na złe wciąż trzyma fanów w napięciu. Wszyscy czekają na rozwój historii Aliny i Stefana Tretera, którzy zaręczyli się 1,5 roku temu. Choć obiecali sobie ślub, ich wątek zszedł na dalszy plan. Ostatni raz widziano ich razem w lutym zeszłego roku. Alina odrzuciła wtedy propozycję powrotu do Stanów Zjednoczonych od byłego kochanka, profesora Kałużyńskiego. Teraz nie wiadomo, co się z nią dzieje, a Stefan nadal pracuje w Leśnej Górze. Czy ich ślub dojdzie do skutku w nowym sezonie? Wszystko zależy od decyzji twórców serialu.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującej konfrontacji. Basia, podejrzewając Krzysztofa o romans, postanawia zmierzyć się z nim i jego domniemaną kochanką. Finał tej rozmowy przyniesie jej ogromne zaskoczenie. Krzysztof wyzna, że nie zdradzał, lecz odkrył nielegalne interesy Andrzeja, jej byłego męża. Tymczasem Igor stara się pomóc córce Julce, która zmaga się z problemami związanymi z narkotykami. W rodzinie Bergów również nie brakuje napięć, gdyż wizyta kuratorki wywołuje sporo emocji. Junior obwinia Elizę o kłopoty ojca, co prowadzi do wybuchu podczas rozmowy. Jarek natomiast próbuje odnaleźć się w nowej relacji z Martyną, choć myślami wciąż jest przy Elizie. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 930 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, mieszkańcy pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula pogrąża się w szaleństwie i grozi Samuelowi ujawnieniem prawdy. Trini odkrywa, że Antonito symuluje uraz kolana, by skupić się na swoim wynalazku. Flor błaga Felipe o obronę Elpeni, a pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok, co prowadzi do niezdarnych prób pomocy. W tle tych wydarzeń Ursulę odwiedza jej ojciec. Serial przedstawia także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, co dodaje całości jeszcze więcej napięcia. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą dramatyczne chwile. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, relacja Dominiki i Renaty stanie przed poważnym wyzwaniem. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good może na zawsze zmienić ich przyjaźń. Renata, zmagająca się z demonami przeszłości, odrzuca propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w kawiarni. To tylko pogłębia przepaść między przyjaciółkami. Marcin, Kodur i Damian zauważają, że Renata zamyka się na otoczenie, co nie wróży dobrze. Czy Dominika zdoła uratować te relacje, czy też przyjaźń zostanie tylko wspomnieniem? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Relacja Kasi z Anetą stanie pod ogromnym znakiem zapytania, a ich przyjaźń może nie przetrwać intryg. Kasia, zmuszona do utrzymywania mrocznych sekretów, podejmie bezwzględne decyzje, które mogą zniszczyć jej relacje. Nowe odcinki przyniosą kolejne żądania ze strony Aleksandra, co postawi Kasię w trudnej sytuacji. Aneta może ostatecznie zerwać kontakt, ale Kasia nie zostanie sama. W jej życiu pojawi się nowa lekarka, co zapowiada kolejne zawirowania. Anna Wierzyńska zadebiutuje w serialu, wprowadzając świeżość i nowe emocje.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Gdańska termometry ukażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym.
1: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
0: Do 16 Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy. Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas. Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu.
1: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Poznaniu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii numer 16. Incydent miał miejsce 17 lipca, gdy senior stanął w obronie młodego obcokrajowca z Ukrainy, który był słownie zaczepiany. Policja wciąż poszukuje pokrzywdzonego chłopca i apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Zatrzymani usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała i znieważenia na tle narodowościowym.
1: Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
0: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kasia Tusk zaskoczyła swoich fanów, prezentując nietypowy element garderoby. Blogerka pokazała na Instagramie potężne metalowe ochraniacze na buty, które przypominają połączenie sprzętu narciarskiego ze średniowieczną zbroją. Choć nie trafią one do jesiennej kolekcji, stanowią ciekawy dodatek do jej klasycznej stylizacji. Tusk podkreśliła, że ochraniacze mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Krakowie, gdzie temperatura osiągnie 16 stopni. Z kolei w Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1014. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
2: Joan Collins, nieustraszona 93-letnia, pokazuje światu, że wiek to tylko liczba. Zamiast spokojnej emerytury wybiera życie pełne blasku, młodszego partnera i drinków w Saint-Tropez. Na Instagramie chwali się zdjęciami z basenu, a na czerwonym dywanie w Cannes lśni jak gwiazda. 5 małżeństw, a ostatnie trwa już 24 lata. Joan udowadnia, że życie można przeżyć z rozmachem, niezależnie od metryki. Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emocjonujące, że makijaż musiał być poprawiany po licznych uściskach. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla Ostrowskiej scenariusz był jak stary znajomy. Premiera już tej jesieni, więc przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w 5-gwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad 500 000. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kajra znowu na językach. Tym razem 42-letnia gwiazda postanowiła zaszaleć w czarnych, skórzanych spodniach i gorsecie, który odsłaniał więcej niż zakrywał. Na Instagramie prężyła się przed lustrem, a później z dumą prezentowała się na scenie, gdzie jej odważny strój lśnił w blasku reflektorów. Fani oszaleli z zachwytu, a Kajra, jak zawsze, emanowała pewnością siebie i seksapilem, który aż kipi z ekranu.
1: Monika Jarosińska, znana z seriali i reality show Królowa Przetrwania, znowu na językach. Po burzliwym okresie, pełnym zdrowotnych wyzwań i nieudanych zabiegów estetycznych, aktorka przyznała, że hejterzy mieli rację. Z dystansem do siebie otwarcie mówi o swoich błędach i przemianach. Teraz, po kolejnej metamorfozie, znów zachwyca wyglądem, udowadniając, że życie to nieustanna lekcja. Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
2: Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany. Jarocin Festiwal 2026 przeszedł do historii, a to wszystko dzięki ponad 10 tysiącom nieustraszonych fanów, którzy nie dali się pokonać burzom i kapryśnej pogodzie. Legendy polskiego rocka, jak Lech Janerka czy Acid Drinkers, spotkały się z młodymi talentami, tworząc mieszankę wybuchową na scenie. Kulminacją był koncert Moja Krew, Twoja Krew z muzykami Republiki, którzy zostali uhonorowani złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jarocin nie tylko bawi, ale i edukuje, co udowodniła pierwsza w historii Konfa, konferencja o przyszłości muzyki. Cóż, Jarocin znów pokazał, że jest nie do zdarcia. John Lydon, znany z Ciętego Języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szansę na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa. Rok po śmierci Ozziego Osborna świat ciężkich brzmień wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności pozostaje nieśmiertelny w sercach fanów i przyjaciół, którzy w mediach społecznościowych prześcigają się w hołdach. Kelly Osborne, córka legendarnego muzyka, podzieliła się emocjonalnym listem do taty, a członkowie Black Sabbath wspominają go z nostalgią i tęsknotą. Ozzy może i odszedł, ale jego legenda wciąż żyje, a jego duch unosi się nad światem muzyki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej, znaleziono pozostawioną walizkę, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Na miejsce przybyła żandarmeria wojskowa i pirotechnicy, a ruch w okolicy został wstrzymany. Walizka nie zawierała materiałów niebezpiecznych, jednak prokuratura nadal bada sprawę. Funkcjonariusze próbują ustalić, kto pozostawił bagaż.
2: Mija prawie miesiąc od katastrofy samolotu Cirrus SR 22 na warszawskim Bemowie, w której zginęły dwie osoby, w tym 27-letni żołnierz. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nadal analizuje przyczyny wypadku, nie ujawniając jeszcze żadnych szczegółów. Raport końcowy ma być gotowy w ciągu roku, a na razie nie wydano żadnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi równoległe śledztwo, a świadkowie twierdzą, że pilot nie zgłaszał problemów technicznych. Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski.
1: Potężny pożar wybuchł dziś rano na warszawskim Targówku, przy ulicy Krasnobrodzkiej. Ogień trawi salon samochodowy, a nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu, widoczne z trasy S8. Straż pożarna prowadzi intensywną akcję gaśniczą, a służby apelują o unikanie tego rejonu. Na razie brak informacji o rannych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nietypowa interwencja miała miejsce pod Płońskiem. Mieszkanka gminy Raciąż zauważyła bociana, który prawdopodobnie wypadł z gniazda i zadzwoniła na numer alarmowy. Policjanci z Raciąża zabezpieczyli ptaka i przewieźli go do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Baboszewie. Bocian trafił pod opiekę specjalistów. W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Starszy mężczyzna zginął przygnieciony przez koło ciągnika rolniczego podczas transportu drewna w lesie. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja i prokuratura badają teraz okoliczności tego zdarzenia. Dwa historyczne dworce kolejowe na Pomorzu Zachodnim, w Międzyzdrojach i Stargardzie, czeka gruntowna modernizacja. PKP SA rozpoczęło etap projektowy, a przebudowa w Stargardzie będzie w dużej mierze finansowana z funduszy unijnych. W Międzyzdrojach planowane są kompleksowe prace, które zachowają unikalny charakter budynku. Oba dworce mają stać się nowoczesnymi i funkcjonalnymi miejscami dla podróżnych. 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zjawiska – zaćmienia słońca. W Hiszpanii, Islandii i Portugalii będzie ono całkowite, co już teraz przyciąga tłumy turystów. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie, z zakryciem słońca nawet do 87%. To wydarzenie stało się jednym z najgorętszych trendów turystycznych tego lata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Emilianowie pod Bydgoszczą, w którym zginęła czteroosobowa rodzina, wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Oskarżony o spowodowanie wypadku Tomasz L. czeka na wyrok już czwarty rok, a sąd nadal oczekuje na opinię biegłych. Mimo że mowy końcowe zostały wygłoszone, przewód sądowy został ponownie otwarty. Sytuacja pokazuje, jak długo mogą trwać procesy sądowe w Polsce. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowla, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i dwa baseny.
2: Hajnowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o czyny pedofilskie, wobec kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura rejonowa w Hajnówce wydała decyzję o jego zatrzymaniu. Śledczy podejrzewają, że mógł on popełnić podobne przestępstwa w przeszłości. Apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami na temat tych zdarzeń.
1: 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Legnicy 26-letnia kobieta usłyszała zarzuty po ataku na troje nastolatków z Ukrainy. Powodem miało być to, że rozmawiali w swoim ojczystym języku. Prokuratura bada sprawę pod kątem przestępstwa o charakterze ksenofobicznym i chuligańskim. Kobiecie grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.
2: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie lekkie opady deszczu. W Białymstoku zobaczymy 21 stopni i umiarkowane opady deszczu. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy. Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na 2. miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
2: Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Haugseng Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire, ale jego pierwszy występ nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Drużyna z Chicago przegrała na wyjeździe z Interem Miami 2-3, a główną rolę odegrał Luis Suarez, który zdobył 2 bramki. Mimo porażki, Chicago Fire utrzymuje 3. miejsce w konferencji wschodniej. Lewandowski będzie potrzebował czasu, by w pełni wkomponować się w zespół i zrozumieć specyfikę ligi MLS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. szansy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Chociaż pogoda nie sprzyja wakacyjnym planom, wciąż może sprzyjać bliskości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi emocjonujący zwrot akcji. W nowym sezonie, który już niebawem zagości na ekranach, przyjaźń Dominiki i Renaty zostanie wystawiona na ciężką próbę. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good przerodzi się w otwartą wojnę. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, nie zgodzi się na propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w firmie. Sytuacja zaostrzy się, gdy Renata poczuje się odsunięta i pozbawiona wpływu na miejsce, które współtworzyła. Nawet Marcin Kodur i Damian zauważą, że Renata zmaga się z głębszymi problemami. Czy Dominika zdecyduje się walczyć o przyjaźń? Czy uzna, że dalsza współpraca nie ma sensu? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów na całym świecie. Już 5 sierpnia TVP 2 wyemituje 163 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie zniknięcie Hanser wywołuje prawdziwą burzę emocji. Cemil, wściekły i zdesperowany, niemal doprowadza do pożaru w rezydencji. Melich, wierny przyjaciel, nadal wspiera Hanser, choć sam wpada w tarapaty, gdy Mahmud odkrywa jego kłamstwa. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce można oglądać od stycznia. Panna Młoda to produkcja, która z pewnością zostanie z nami na dłużej, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turk Seve jako Cihan.
1: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: Na Wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość wraca z jesiennymi odcinkami pełnymi emocji. W 1938 odcinku, który zadebiutuje po wakacyjnej przerwie, Kasia Sanocka stanie przed dramatycznym wyborem. Zmuszona przez Aleksandra Sowińskiego, plącze się w intrygę, która zagraża rodzinie Chodakowskich. Szantaż i zdrada będą na porządku dziennym, a prawda o ojcostwie Zosi stanie się kluczowym elementem tej skomplikowanej układanki. Aneta, obserwując relacje Olka z Klaudią, straci cierpliwość, co tylko pogłębi napięcia. Przepowiednia Tereski z kart Tarota zapowiada mroczne wydarzenia, które mogą mieć tragiczne konsekwencje. Czy Kasia zdoła wyjść z tej sytuacji bez szwanku? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. W 4254 odcinku na Wspólnej Basia postanawia skonfrontować się z Krzysztofem i jego domniemaną kochanką. Zaskakująco, Smolny ujawnia prawdę, która wstrząsa Basią. Okazuje się, że jej były mąż, Andrzej, jest zamieszany w kryminalny proceder handlu dyplomami. Tymczasem Igor próbuje pomóc córce Julce, która zmaga się z problemem narkotykowym. Julka jednak bardziej interesuje się zakupem prezentu na urodziny Maćka. W rodzinie Bergów również nie brakuje emocji. Kuratorka odwiedza ich dom, co wywołuje napięcie, a Junior wybucha podczas rozmowy. Jarek natomiast spędza czas z Martyną, ale jego myśli krążą wokół Elizy. Serial Rancho powraca z nowym sezonem już tej jesieni. Widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Jedną z najbardziej zaskakujących zmian będzie metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Aktorka, znana z Rudych Loków, teraz nosi krótkie włosy z delikatną siwizną, co oznacza, że jej postać przejdzie znaczącą przemianę. Lodzia, żona Arkadiusza Czerepacha, stanie się panią premierową, co wprowadzi ją w zupełnie nowe życie w Warszawie. Fani serialu są zaskoczeni i nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy bohaterów z Wilkowej. Szczegóły dotyczące daty emisji zostaną podane pod koniec sierpnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Gdańska termometry ukażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci. To są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Minęła 12.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat. Dwa tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi. Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Na północno-wschodniej flance NATO w ramach programu Tarcza Wschód przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehry. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej, co ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
4: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Chcesz wprowadzić do swojego domu zapach luksusu? Wystarczy, że przygotujesz domowy dyfuzor z patyczkami. Połącz olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne, a następnie umieść patyczki w naczyniu. Taki ekologiczny odświeżacz zapewni subtelny aromat, który wypełni całe mieszkanie.
4: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność.
3: W Lubniu doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów. Kierowca Seata po zderzeniu z innym pojazdem uciekł pieszo z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannych pasażerów. Policja zatrzymała 37-letniego sprawcę następnego dnia, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, z składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem. W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie panny młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Kanal Plus, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania. Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu. Paweł Bodzianny, znany z programu Rolnik szuka żony, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Choć z żoną Martą doczekali się dwojga dzieci, Paweł nie kryje żalu, że poznali się tak późno. W swoim emocjonalnym wywodzie stwierdził, że dzieci zabierają sen i spokój, ale dają coś, czego nie zastąpi żadna egzotyczna podróż czy kariera. Cóż, wygląda na to, że rolnik znalazł receptę na szczęście, choć nie wszyscy młodzi ludzie podzielają jego entuzjazm.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Piotr Kupicha, lider zespołu Feel, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe. R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone. W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie – to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana.
1: Słuchacie Radia Super Express. W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orszowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc.
2: Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat. Liverpool. Miasto cudów i niespodzianek. Podczas wycieczki śladami The Beatles turyści przeżyli prawdziwy kosmiczny moment, gdy na jednym ze skrzyżowań obok ich autobusu zatrzymał się samochód z samym Paulem McCartneyem, który radośnie pomachał do fanów. Jakby tego było mało, Paul rozmawiał przez aplikację z Ringo Starrem, co wywołało prawdziwą euforię wśród uczestników. A to wszystko w dniu, gdy jego nowy album The Boys of Dungeon Lane podbija brytyjskie listy przebojów. Czyżby Liverpool stał się nową stolicą science fiction?
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Raciąż mieszkanka uratowała młodego bociana, który wypadł z gniazda. Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy, a policjanci z Płońska szybko zareagowali. Ptak został zabezpieczony i przetransportowany do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Baboszewie, gdzie jest pod stałą opieką weterynaryjną.
2: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki z Półtuska, która pełniła dyżur z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mimo że przyjęła 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Utrzymanie jednego więźnia w Polsce kosztuje rocznie ponad 83 tysiące złotych. W tej kwocie zawarte są wszystkie koszty, od wyżywienia i opieki zdrowotnej po pensje strażników. Każdy osadzony otrzymuje niezbędne wyposażenie, w tym odzież i artykuły higieniczne. Dodatkowo więźniowie mogą robić zakupy w kantynie za pieniądze z konta depozytowego. Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł ogromny pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej. Płonął salon samochodowy oraz przyległe warsztaty i komisy, a nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Na miejscu pracuje 45 zastępów strażaków, a akcja dogaszania może potrwać wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru ze względu na możliwe szkodliwe substancje w powietrzu.
1: Sąd Okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Tunel tramwajowy przy warszawskim Dworcu Zachodnim jest na ukończeniu. Większość torów już ułożono, a prace wykończeniowe trwają. Dzięki temu jeszcze w te wakacje kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie. Uruchomienie nowej trasy tramwajowej planowane jest na koniec roku, po zakończeniu wszystkich testów technicznych. Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże.
1: Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się dynamicznej zmiany pogody w nadchodzący weekend. Piątek będzie chłodny i wietrzny, z temperaturą do 20 stopni i możliwością niewielkich opadów. Sobota przyniesie poprawę, z temperaturą do 25 stopni i słabszym wiatrem. Niedziela zapowiada się gorąco, z temperaturą sięgającą 30 stopni i dużą ilością słońca. W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
2: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina z kaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł.
1: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała 3 nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
2: W Jeleniej Górze znaleziono 2 niewybuchy z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii Nowy Rynek. Służby ewakuowały około 160 osób z galerii oraz mieszkańców okolicznych budynków. Akcja zakończyła się po północy, a saperzy zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne znaleziska do neutralizacji. Znalezisko było efektem wcześniejszych prac rozbiórkowych przy ulicy Lubeckiej. Na dolnośląskim odcinku drogi S3 w kierunku granicy z Czechami doszło do pożaru Mercedesa. Zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem i spowodowało całkowite zamknięcie jezdni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale oba pasy ruchu są zablokowane, co powoduje duże utrudnienia. Strażacy apelują o ostrożność i korzystanie z objazdów przez węzeł Kamienna Góra Północ. Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane opady deszczu. We Wrocławiu zobaczymy też 19 stopni i lekkie opady deszczu. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe, płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe.
2: Nestle zamyka swoją fabrykę czekolady w Düzgior na Węgrzech po ponad 6 dekadach działalności. Decyzja wynika z malejącego zainteresowania sezonowymi słodyczami. Produkcja zostanie przeniesiona do Wielkiej Brytanii, ale sprzedaż figurek będzie kontynuowana. Przyszłość pracowników fabryki pozostaje niepewna, choć firma poszukuje inwestora, który mógłby przejąć zakład. Nestle podkreśla, że chce zachować jak najwięcej miejsc pracy. To koniec ważnego rozdziału dla lokalnej społeczności i przemysłu spożywczego w regionie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków. Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to jedno z kluczowych zobowiązań koalicji rządzącej. Jeśli zmiany wejdą w życie, miliony Polaków mogą płacić niższy podatek już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych.
2: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce trwa.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Eksperci z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali, jak TikTok przedstawia Chiny swoim użytkownikom. Wyniki wskazują, że algorytm platformy może sprzyjać budowaniu korzystnego wizerunku Chin. Najwięcej prochińskich treści dotyczyło Xinjiangu i Tybetu, a także praw człowieka w Chinach. Z kolei materiały o masakrze na placu Tiananmen były bardziej krytyczne wobec władz. Badacze zauważyli, że aż 89% treści związanych z obozami reedukacyjnymi nie dotyczyło tego tematu. Zamiast tego użytkownicy widzieli materiały o odchudzaniu czy nagrania Chinek kręcących hula hoop.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnia ulewa chłodzi emocje. Może to czas na letnie porządki?
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 989 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa podwójną grę Semicha i planuje brutalną zemstę. Diler uśpi Nanę na oczach jej przerażonego brata Kansela, a jego samego dotkliwie pobije. Mimo błagań o litość i obietnic zwrotu skradzionych pieniędzy, Burhan nie zamierza odpuścić. Porwanie Nany staje się faktem, a jej los wisi na włosku. Czy żona Poiraza zdoła się uwolnić? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emisja już 25 lipca. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 4 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Cihan zaskoczy Derię wiadomością o ciąży Hanser. Mahmud planuje trudną rozmowę z Melichem, a Derya próbuje przekonać Cemila, by zrezygnował z planów wydania Hanser za mąż. Sytuacja staje się napięta, gdy Melich pomaga Hanser potajemnie opuścić rezydencję brata. W tle tych wydarzeń Mukadder odmawia przyjęcia wnuka w swoje ramiona. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany jeszcze przez długi czas. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. Agnes, bohaterka serialu M jak miłość, znika z ekranu, ale tylko na czas wakacji. Aktorka Amanda Mincewicz nagrała swoje ostatnie sceny przed przerwą, co wzbudziło emocje wśród fanów. Jednak uspokajamy, że Agnes powróci w nowym sezonie po wakacjach. W nadchodzących odcinkach czekają wiele wyzwań, w tym wyjazd z grabiny po zdradzie Artura. Agnes nie będzie w stanie ukrywać prawdy przed Marysią i Barbarą, co doprowadzi do rodzinnych napięć. Wątek Agnes i Pawła również nabierze tempa, gdy Paweł zatrudni opiekunkę dla Antosia. Czy Agnes i Paweł stworzą rodzinę? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Iwona Reisner i Arkadiusz Smoleński, odgrywający rolę Doroty i Bartka, właśnie zakończyli zdjęcia do nadchodzących odcinków. Choć ich pożegnanie na planie było pełne emocji, fani mogą spać spokojnie. Lisieccy nie znikną z serialu. Wręcz przeciwnie, ich wątek nabierze tempa po adopcji Franka. Nowe odcinki pojawią się na ekranach we wrześniu, a tajemnicze zakończenie zdjęć w nowym miejscu pozostaje zagadką. Czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka? Odpowiedzi poznamy pod koniec roku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Na dobre i na złe wciąż trzyma fanów w napięciu. Wszyscy czekają na rozwój historii Aliny i Stefana Tretera, którzy zaręczyli się 1,5 roku temu. Choć obiecali sobie ślub, ich wątek zszedł na dalszy plan. Ostatni raz widziano ich razem w lutym zeszłego roku. Alina odrzuciła wtedy propozycję powrotu do Stanów Zjednoczonych od byłego kochanka, profesora Kałużyńskiego. Teraz nie wiadomo, co się z nią dzieje, a Stefan nadal pracuje w Leśnej Górze. Czy ich ślub dojdzie do skutku w nowym sezonie? Wszystko zależy od decyzji twórców serialu.
1: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą dramatyczne chwile. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, relacja Dominiki i Renaty stanie przed poważnym wyzwaniem. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good może na zawsze zmienić ich przyjaźń. Renata, zmagająca się z demonami przeszłości, odrzuca propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w kawiarni. To tylko pogłębia przepaść między przyjaciółkami. Marcin Kodur i Damian zauważają, że Renata zamyka się na otoczenie, co nie wróży dobrze. Czy Dominika zdoła uratować te relacje, czy też przyjaźń zostanie tylko wspomnieniem? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poiraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poiraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolny. Smolnego.
2: Słuchacie Radia Super Express. Rancho powraca na ekrany po kilku latach przerwy, a fani już nie mogą się doczekać nowych odcinków. Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, z radością wróciła na plan, czując się jak w domu. Aktorka podkreśla, że atmosfera na planie jest pełna ciepła i wzajemnej radości. Choć część obsady pracowała razem przy innych projektach, spotkanie na planie Rancha było wyjątkowe. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla samej Ostrowskiej scenariusz nie był niespodzianką. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale nowe odcinki zobaczymy już tej jesieni. Fani mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek w Wilkowyjach. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Gdańska termometry ukażą 19 stopni i lekkie opady deszczu. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru. Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
2: Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych. Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Działdowa ukarali dwoje młodych kierowców za niebezpieczne zachowania na miejskim parkingu. 20-letnia kobieta przewoziła pasażerów na masce auta, a 18-latek celowo wprowadzał samochód w poślizg. Dzięki nagraniom z monitoringu oboje zostali zidentyfikowani i otrzymali wysokie mandaty oraz punkty karne. Policja przypomina o konieczności odpowiedzialnej jazdy i zapowiada surowe kary za łamanie zasad bezpieczeństwa. Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu.
1: Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
2: Dziś, 24 lipca, obchodzimy Święto Policji. To dzień, w którym funkcjonariusze otrzymują awanse i odznaczenia za swoją służbę. Święto nawiązuje do ustawy z 1919 roku, która powołała Policję Państwową. W internecie nie brakuje też memów z dystansem, które pokazują sytuacje znane każdemu kierowcy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej. Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą. Kasia Tusk zaskoczyła swoich fanów, prezentując nietypowy element garderoby. Blogerka pokazała na Instagramie potężne metalowe ochraniacze na buty, które przypominają połączenie sprzętu narciarskiego ze średniowieczną zbroją. Choć nie trafią one do jesiennej kolekcji, stanowią ciekawy dodatek do jej klasycznej stylizacji. Tusk podkreśliła, że ochraniacze mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Joanna Senyszyn, znana z politycznej aktywności, nie zwalnia tempa. Niedawno założyła własną partię, Nową Falę, jako odpowiedź na sytuację polityczną w kraju. Oprócz polityki, Senyszyn realizuje się również na korcie tenisowym, biorąc udział w Narodowych Mistrzostwach Polski w Gdyni. Po zmaganiach na korcie znalazła czas na relaks i rozmowy ze znajomymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Choć to tylko chwilowy deszcz, nasz kraj nabierze dzięki niemu wyjątkowego letniego klimatu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z burzliwego życia prywatnego, znów zaskakuje. Po krótkiej przerwie w mediach społecznościowych wrócił z hukiem, publikując serię kontrowersyjnych nagrań. W jednym z nich, podczas wizyty w Białymstoku, nie tylko obrażał swoich rodziców, ale i mieszkańców miasta, narzekając na brak dostępu do królewskich używek. Cóż, wygląda na to, że książę Martyniuk nie przestaje nas zadziwiać swoją nieprzewidywalnością. Joan Collins, nieustraszona 93-letnia, pokazuje światu, że wiek to tylko liczba. Zamiast spokojnej emerytury wybiera życie pełne blasku, młodszego partnera i drinków w Saint-Tropez. Na Instagramie chwali się zdjęciami z basenu, a na czerwonym dywanie w Cannes lśni jak gwiazda. 5 małżeństw, a ostatnie trwa już 24 lata. Joan udowadnia, że życie można przeżyć z rozmachem, niezależnie od metryki. Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emocjonujące, że makijaż musiał być poprawiany po licznych uściskach. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla Ostrowskiej scenariusz był jak stary znajomy. Premiera już tej jesieni, więc przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w 5-gwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad 500 000. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kajra znowu na językach. Tym razem 42-letnia gwiazda postanowiła zaszaleć w czarnych, skórzanych spodniach i gorsecie, który odsłaniał więcej niż zakrywał. Na Instagramie prężyła się przed lustrem, a później z dumą prezentowała się na scenie, gdzie jej odważny strój lśnił w blasku reflektorów. Fani oszaleli z zachwytu, a Kajra, jak zawsze, emanowała pewnością siebie i seksapilem, który aż kipi z ekranu. Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach? Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach. Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Aerosmith, zespół, który miał pożegnać się z fanami już 2 lata temu, wciąż trzyma nas w niepewności. Choć Steven Tyler zaskoczył wszystkich występem na koncercie Black Sabbath, a Joe Perry sugeruje, że może kiedyś wrócą na scenę, to na razie skupiają się na filmie dokumentalnym. Tak, zamiast koncertów dostaniemy historię zespołu z perspektywy każdego z muzyków. Może to nowy sposób na pożegnanie z fanami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od Aerosmith.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden zakończyło europejski etap trasy Run for Our Lives z hukiem na festiwalu Edfest w Knebworth Park. Było wszystko. Koncerty, muzeum, a nawet wesołe miasteczko. Niestety, nie obyło się bez incydentów. Ktoś postanowił pożyczyć parasole z baru Eddie's Dive Bar. A na deser, po 2 dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame. Choć na uroczystości ich nie zobaczymy, bo będą w trasie. Nu Metal, ten nieśmiertelny podgatunek metalu, wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2020

0: W 2004 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu-metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty. Sztuczna inteligencja nie przestaje nas zaskakiwać. Tym razem ChatGPT, popularny program, który zyskał 1 000 000 użytkowników w zaledwie 5 dni, napisał nowy tekst do klasycznego utworu Metallica Ride the Lightning. Co więcej, głos brzmiący jak sam James Hetfield śpiewa te nowe słowa, co pokazuje, że sztuczna inteligencja potrafi nawet podrabiać głosy. Ciekawe, czy Metallica powinna się bać o swoją twórczość, czy może już czas na nowy album z udziałem cyfrowego Jamesa? Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej, znaleziono pozostawioną walizkę, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Na miejsce przybyła żandarmeria wojskowa i pirotechnicy, a ruch w okolicy został wstrzymany. Walizka nie zawierała materiałów niebezpiecznych, jednak prokuratura nadal bada sprawę. Funkcjonariusze próbują ustalić, kto pozostawił bagaż.
2: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski. Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł pożar, który strawił salon samochodowy i przyległe obiekty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów Straży Pożarnej, a akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkańcy proszeni są o unikanie rejonu zdarzenia z powodu gęstego dymu i ryzyka obecności toksycznych substancji w powietrzu. Ulica Krasnobrodzka jest zamknięta, ale trasa S8 pozostaje przejezdna.
1: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Starszy mężczyzna zginął przygnieciony przez koło ciągnika rolniczego podczas transportu drewna w lesie. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja i prokuratura badają teraz okoliczności tego zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dwa historyczne dworce kolejowe na Pomorzu Zachodnim, w Międzyzdrojach i Stargardzie, czeka gruntowna modernizacja. PKP SA rozpoczęło etap projektowy, a przebudowa w Stargardzie będzie w dużej mierze finansowana z funduszy unijnych. W Międzyzdrojach planowane są kompleksowe prace, które zachowają unikalny charakter budynku. Oba dworce mają stać się nowoczesnymi i funkcjonalnymi miejscami dla podróżnych.
2: Hajnowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o czyny pedofilskie, wobec kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura rejonowa w Hajnówce wydała decyzję o jego zatrzymaniu. Śledczy podejrzewają, że mógł on popełnić podobne przestępstwa w przeszłości. Apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami na temat tych zdarzeń.
1: W Jeleniej Górze zakończyła się akcja służb związana z odnalezieniem dwóch niewybuchów z czasów II wojny światowej przy galerii Nowy Rynek. Ewakuowano około 160 osób z centrum handlowego i okolicznych budynków. Działania trwały do północy, a saperzy z Wrocławia zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne przedmioty do neutralizacji. Ruch w centrum miasta został przywrócony. Przed nami gorący weekend we Wrocławiu. Już w piątek temperatura sięgnie 25 stopni, ale możliwe są przelotne opady deszczu. Sobota zapowiada się jako najlepszy dzień na aktywność na świeżym powietrzu z temperaturą do 27 stopni i bez deszczu. W niedzielę termometry pokażą nawet 32 stopnie, ale mogą pojawić się opady, które przyniosą chwilową ulgę od upału.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Powszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo, że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
1: W Lubniu doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów. Kierowca Seata po zderzeniu z innym pojazdem uciekł pieszo z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannych pasażerów. Policja zatrzymała 37-letniego sprawcę następnego dnia, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nowy obrońca Lecha Poznań, Ter Jegwe. Już po 2 meczach zdobył serca kibiców. Ganijczyk, porównywany do Halka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Jegwe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Robert Lewandowski zadebiutował w MLS, ale jego Chicago Fire przegrało 2-3 z Interem Miami. Polski napastnik nie zdobył gola i po meczu otwarcie mówił o trudnym początku w nowej lidze. Wskazał na ekstremalne warunki pogodowe i potrzebę cierpliwości ze strony kibiców. Lewandowski podkreślił, że adaptacja w takich warunkach wymaga czasu. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
1: Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i 2 dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Hauksenk-Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
2: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia nadchodzi emocjonujący zwrot akcji. W nowym sezonie, który już niebawem zagości na ekranach, przyjaźń Dominiki i Renaty zostanie wystawiona na ciężką próbę. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good przerodzi się w otwartą wojnę. Renata, zmagająca się z uzależnieniem od leków, nie zgodzi się na propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w firmie. Sytuacja zaostrzy się, gdy Renata poczuje się odsunięta i pozbawiona wpływu na miejsce, które współtworzyła. Nawet Marcin Kodur i Damian zauważą, że Renata zmaga się z głębszymi problemami. Czy Dominika zdecyduje się walczyć o przyjaźń? Czy uzna, że dalsza współpraca nie ma sensu? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która podbiła serca widzów na całym świecie. Już 5 sierpnia TVP 2 wyemituje 163 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie zniknięcie Hanser wywołuje prawdziwą burzę emocji. Cemil, wściekły i zdesperowany, niemal doprowadza do pożaru w rezydencji. Melich, wierny przyjaciel, nadal wspiera Hanser, choć sam wpada w tarapaty, gdy Mahmud odkrywa jego kłamstwa. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce można oglądać od stycznia. Panna Młoda to produkcja, która z pewnością zostanie z nami na dłużej, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turk Seve jako Cihan. M jak Miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nowym sezonie Po wakacjach. Mariusz, grany przez Mateusza Mosiewicza, nagrywał swoje ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną, co wywołało spekulacje o jego odejściu. Jednak aktor potwierdził, że wróci na plan po wakacjach, co oznacza, że jego postać nie zniknie na dobre. W nadchodzących odcinkach prawda o zdradach Kasi i ojcostwie Zosi może wyjść na jaw, co wpłynie na losy Mariusza. Sanocki będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a jego relacje z innymi bohaterami będą pełne napięcia. Fani serialu mogą spodziewać się wielu niespodzianek i emocji w nowych odcinkach. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 20.15 na TVN, Basia zmierzy się z szokującymi rewelacjami. Po burzliwej kłótni wyrzuca Krzysztofa z domu, przekonana o jego zdradzie z Marceliną. Gwiazda dolewa oliwy do ognia, potwierdzając romans swojej żony z Krzysztofem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Sandra upchnęła intrygę, by wrobić Smolnego w romans i wywołać skandal. Basia dowie się, że Krzysztof i Marcelina prowadzili wspólne śledztwo w Poznaniu, związane z aferą na uczelni, gdzie zamieszany jest jej były mąż Andrzej. Czy prawda uratuje ich małżeństwo?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo?
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 924 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 lipca o 18.25 na TVP1, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, która porwała dziecko. Tymczasem Leonor próbuje ratować Florę, oskarżoną o morderstwo Hindusa, prosząc o pomoc Felipe. Silvia Reyes, uprowadzona przez handlarza niewolników Blasco, zostaje ocalona w ostatniej chwili przez Estebana i policję. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów tajemnicami i dramatycznymi zwrotami akcji. To prawdziwy hit dla miłośników historycznych klimatów i burzliwych romansów. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berueso, gwarantuje niezapomniane emocje.
2: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Relacja Kasi z Anetą stanie pod ogromnym znakiem zapytania, a ich przyjaźń może nie przetrwać intryg. Kasia, zmuszona do utrzymywania mrocznych sekretów, podejmie bezwzględne decyzje, które mogą zniszczyć jej relacje. Nowe odcinki przyniosą kolejne żądania ze strony Aleksandra, co postawi Kasię w trudnej sytuacji. Aneta może ostatecznie zerwać kontakt, ale Kasia nie zostanie sama. W jej życiu pojawi się nowa lekarka, co zapowiada kolejne zawirowania. Anna Bierzyńska zadebiutuje w serialu, prowadząc świeżość i nowe emocje.
1: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Aneta Chodakowska stanie w obliczu niepokojącej przepowiedni. Początkowo karty wróżki Tereski zapowiadają sielankę i szczęście w małżeństwie, a nawet szansę na kolejnego potomka. Jednak szybko okazuje się, że to tylko cisza przed burzą. Wróżba wskazuje na zagrożenie ze strony kogoś, kto chce zniszczyć spokój rodziny. Aneta zaczyna podejrzewać, że chodzi o dyrektora kliniki, Aleksandra Sowińskiego. Ale to może być tylko wierzchołek góry lodowej. Przepowiednia dotyczy młodej kobiety, której losy mogą skończyć się tragicznie. Czy Chodakowscy zyskają nowego wroga? Tajemnicza kobieta z wróżby może być kluczem do rozwiązania tej zagadki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat. Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. 2 tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi. Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna. Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chcesz wprowadzić do swojego domu zapach luksusu? Wystarczy, że przygotujesz domowy dyfuzor z patyczkami. Połącz olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne, a następnie umieść patyczki w naczyniu. Taki ekologiczny odświeżacz zapewni subtelny aromat, który wypełni całe mieszkanie.
2: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
0: W Lubniu doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem 2 samochodów. Kierowca Seata po zderzeniu z innym pojazdem uciekł pieszo z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannych pasażerów. Policja zatrzymała 37-letniego sprawcę następnego dnia, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów. W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Krakowie, z wiatrem zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Szczecinie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 20 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
2: Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie Panny Młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Canal+, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania. Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Monika Jarosińska, znana z seriali i reality show Królowa Przetrwania, znowu na językach. Po burzliwym okresie, pełnym zdrowotnych wyzwań i nieudanych zabiegów estetycznych, aktorka przyznała, że hejterzy mieli rację. Z dystansem do siebie, otwarcie mówi o swoich błędach i przemianach. Teraz, po kolejnej metamorfozie, znów zachwyca wyglądem, udowadniając, że życie to nieustanna lekcja.
2: Trwają nagrania do nowego sezonu Rancha, a już teraz wiadomo, że powrócą kultowe miejsca, takie jak sklep Więcławskiej i słynna ławeczka. Jerzy Niemczuk, współtwórca serialu, miał ostatnio pecha. Podczas podróży do miejsca inspiracji dla ławeczki, jego samochód spotkał się z jeepem z Warszawy. Na szczęście nikt nie stracił przytomności, ale film się urwał, jak to ujął Niemczuk. Cóż, wygląda na to, że nawet twórcy kultowych seriali nie są odporni na codzienne absurdy życia. Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany. R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orszowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc.
2: Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat.
2: Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty skali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W gminie Raciąż mieszkanka uratowała młodego bociana, który wypadł z gniazda. Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy, a policjanci z Płońska szybko zareagowali. Ptak został zabezpieczony i przetransportowany do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Baboszewie, gdzie jest pod stałą opieką weterynaryjną.
2: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki z Półtuska, która pełniła dyżur z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mimo że przyjęła 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Utrzymanie jednego więźnia w Polsce kosztuje rocznie ponad 83 tysiące złotych. W tej kwocie zawarte są wszystkie koszty, od wyżywienia i opieki zdrowotnej po pensje strażników. Każdy osadzony otrzymuje niezbędne wyposażenie, w tym odzież i artykuły higieniczne. Dodatkowo więźniowie mogą robić zakupy w kantynie za pieniądze z konta depozytowego. Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł ogromny pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej. Płonął salon samochodowy oraz przyległe warsztaty i komisy, a nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Na miejscu pracuje 45 zastępów strażaków, a akcja dogaszania może potrwać wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru ze względu na możliwe szkodliwe substancje w powietrzu.
1: Sąd Okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Tunel tramwajowy przy warszawskim Dworcu Zachodnim jest na ukończeniu. Większość torów już ułożono, a prace wykończeniowe trwają. Dzięki temu jeszcze w te wakacje kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie. Uruchomienie nowej trasy tramwajowej planowane jest na koniec roku, po zakończeniu wszystkich testów technicznych. W nadchodzący weekend w Warszawie czeka nas pogodowa huśtawka. Piątek przyniesie przelotne opady deszczu i temperaturę około 22 stopni. Sobota będzie spokojniejsza, bez deszczu, z temperaturą do 25 stopni. Niedziela zaskoczy nas upałem do 31 stopni, ale także powrotem deszczu i silniejszym wiatrem. Łomnica Zdrój, malownicza miejscowość w Małopolsce, znana jest z bogatej historii i naturalnych źródeł mineralnych. Choć w przeszłości dwukrotnie uległa wyludnieniu, dziś jest popularnym uzdrowiskiem. Otoczona górami Beskidu Sądeckiego, oferuje nie tylko lecznicze wody, ale także liczne szlaki turystyczne i unikalne zjawiska przyrodnicze, jak wulkaniczne mofety. To idealne miejsce na regenerację i odpoczynek w ciszy i spokoju. Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże.
1: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
2: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
1: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała 3 nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
2: W Jeleniej Górze znaleziono 2 niewybuchy z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii Nowy Rynek. Służby ewakuowały około 160 osób z galerii oraz mieszkańców okolicznych budynków. Akcja zakończyła się po północy, a saperzy zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne znaleziska do neutralizacji. Znalezisko było efektem wcześniejszych prac rozbiórkowych przy ulicy Lubeckiej. Na dolnośląskim odcinku drogi S3 w kierunku granicy z Czechami doszło do pożaru Mercedesa. Zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem i spowodowało całkowite zamknięcie jezdni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale oba pasy ruchu są zablokowane, co powoduje duże utrudnienia. Strażacy apelują o ostrożność i korzystanie z objazdów przez węzeł Kamienna Góra Północ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Letni deszcz nie zna umiaru. Warto dostosować plany i ubiór.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mare i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy. Na polskim rynku paliwowym obserwujemy dziś różne kierunki zmian cen. Olej napędowy wyraźnie drożeje, podczas gdy ceny benzyny PB95 i PB98 nieznacznie spadają. Orlen i Aramco oferują najtańszą benzynę, natomiast Orlen prowadzi w cenach oleju napędowego. Na globalnym rynku ropy sytuacja jest napięta, a baryłka Brent kosztuje około $96,5. Wzrost cen ropy i słaby złoty podnoszą koszty dla polskich rafinerii. Kierowcy muszą przygotować się na droższe tankowanie diesla przed weekendem. Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami. Jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości. Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed popularnym daniem gotowym – bigosem z mięsem i kiełbasą. W produkcie wykryto niezadeklarowany gluten, co stanowi zagrożenie dla osób z nietolerancją tego składnika. Ostrzeżenie dotyczy partii z datami minimalnej trwałości od października 2027 do kwietnia 2028 roku. Producent Miedzychód Nowicka, spółka jawna, podjął działania w celu wycofania wadliwych partii z rynku. Osoby z alergią na gluten powinny unikać spożycia tego bigosu i zwrócić go do sklepu. W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały, dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacyjny czas. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
2: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 4 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Cichan zaskoczy Derię wiadomością o ciąży Hanser. Mahmud planuje trudną rozmowę z Melichem, a Derya próbuje przekonać Cemila, by zrezygnował z planów wydania Hanser za mąż. Sytuacja staje się napięta, gdy Melich pomaga Hanser potajemnie opuścić rezydencję brata. W tle tych wydarzeń Mukadder odmawia przyjęcia wnuka w swoje ramiona. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany jeszcze przez długi czas. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującej konfrontacji. Basia, podejrzewając Krzysztofa o romans, postanawia zmierzyć się z nim i jego domniemaną kochanką. Finał tej rozmowy przyniesie jej ogromne zaskoczenie. Krzysztof wyzna, że nie zdradzał, lecz odkrył nielegalne interesy Andrzeja, jej byłego męża. Tymczasem Igor stara się pomóc córce Julce, która zmaga się z problemami związanymi z narkotykami. W rodzinie Bergów również nie brakuje napięć, gdyż wizyta kuratorki wywołuje sporo emocji. Junior obwinia Elizę o kłopoty ojca, co prowadzi do wybuchu podczas rozmowy. Jarek natomiast próbuje odnaleźć się w nowej relacji z Martyną, choć myślami wciąż jest przy Elizie. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 930 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, mieszkańcy pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula pogrąża się w szaleństwie i grozi Samuelowi ujawnieniem prawdy. Trini odkrywa, że Antonito symuluje uraz kolana, by skupić się na swoim wynalazku. Flor błaga Felipe o obronę Elpeni, a pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok, co prowadzi do niezdarnych prób pomocy. W tle tych wydarzeń Ursulę odwiedza jej ojciec. Serial przedstawia także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, co dodaje całości jeszcze więcej napięcia.
2: W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poyraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poyraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. M jak miłość wraca z jesiennymi odcinkami pełnymi emocji. W 1938 odcinku, który zadebiutuje po wakacyjnej przerwie, Kasia Sanocka stanie przed dramatycznym wyborem. Zmuszona przez Aleksandra Sowińskiego, plącze się w intrygę, która zagraża rodzinie Chodakowskich. Szantaż i zdrada będą na porządku dziennym, a prawda o ojcostwie Zosi stanie się kluczowym elementem tej skomplikowanej układanki. Aneta, obserwując relacje Olka z Klaudią, straci cierpliwość, co tylko pogłębi napięcia. Przepowiednia Tereski z kart Tarota zapowiada mroczne wydarzenia, które mogą mieć tragiczne konsekwencje. Czy Kasia zdoła wyjść z tej sytuacji bez szwanku? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
3: Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło.
2: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
3: Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na północno-wschodniej flance NATO w ramach programu Tarcza Wschód przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehry. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej. To ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów.
2: Pensje policjantów w 2026 roku różnią się w zależności od stażu, stopnia i miejsca służby. Kursanci przed 26 rokiem życia zarabiają złotych netto, a po ukończeniu 26 lat złotych. Po szkoleniu wynagrodzenie wzrasta, sięgając złotych netto dla młodszych funkcjonariuszy. Dodatki, takie jak świadczenie mieszkaniowe czy mundurówka, znacząco wpływają na ostateczną kwotę wypłaty.
3: Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szansę do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu.
2: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
3: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej. Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Ponad 20 tysięcy złotych z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Informacje o tych wydatkach ujawnione na platformie X wywołały publiczną dyskusję na temat zasadności finansowania takich usług z budżetu państwa. Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków, co rodzi pytania o granice między niezbędną obsługą a prywatnymi wydatkami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Choć to tylko chwilowy deszcz, nasz kraj nabierze dzięki niemu wyjątkowego letniego klimatu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, znany z burzliwego życia prywatnego, znów zaskakuje. Po krótkiej przerwie w mediach społecznościowych wrócił z hukiem, publikując serię kontrowersyjnych nagrań. W jednym z nich, podczas wizyty w Białymstoku, nie tylko obrażał swoich rodziców, ale i mieszkańców miasta, narzekając na brak dostępu do królewskich używek. Cóż, wygląda na to, że książę Martyniuk nie przestaje nas zadziwiać swoją nieprzewidywalnością. Joan Collins, nieustraszona 93-letnia, pokazuje światu, że wiek to tylko liczba. Zamiast spokojnej emerytury wybiera życie pełne blasku, młodszego partnera i drinków w Saint-Tropez. Na Instagramie chwali się zdjęciami z basenu, a na czerwonym dywanie w Cannes lśni jak gwiazda. 5 małżeństw, a ostatnie trwa już 24 lata. Joan udowadnia, że życie można przeżyć z rozmachem, niezależnie od metryki.
2: Emilia z 8 edycji Sanatorium Miłości to prawdziwa bohaterka, która zrzuciła 40 kg, ale nie tylko wagi, lecz także życiowego ciężaru. Po latach opieki nad chorym mężem i zmaganiach z depresją odnalazła nową siebie. Choć w programie przeżyła krótką przygodę z Henrykiem, który szybko wybrał inną, Emilia nie traci energii i uroku. Jej historia to dowód, że życie potrafi zaskoczyć, a prawdziwa siła tkwi w nas samych.
1: Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emocjonujące, że makijaż musiał być poprawiany po licznych uściskach. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla Ostrowskiej scenariusz był jak stary znajomy. Premiera już tej jesieni, więc przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w 5-gwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad 500 000. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe.
2: Stanisław Tym, niezapomniany gwiazdor polskiej komedii, zmarł w grudniu 2024 roku, a jego pogrzeb na warszawskich Powązkach odbył się bez księdza, co z pewnością zaskoczyło niejednego tradycjonalistę. Na jego grobie pojawiła się tabliczka z humorystycznym przesłaniem: wszystkie Staszki to porządne chłopy, co jest przeróbką słynnej kwestii z Misia. Fani nie zapomnieli o swoim idolu, zostawiając na pomniku pluszowe misie i inne pamiątki, które przypominają o jego niezrównanym talencie do rozśmieszania.
1: Iron Maiden zakończyło europejski etap trasy Run for Our Lives z hukiem na festiwalu Edfest w Knebworth Park. Było wszystko. Koncerty, muzeum, a nawet wesołe miasteczko. Niestety, nie obyło się bez incydentów. Ktoś postanowił pożyczyć parasole z baru Eddie's Dive Bar. A na deser, po dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame. Choć na uroczystości ich nie zobaczymy, bo będą w trasie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Deep Purple znowu na scenie, a Ian Gillan, mimo że ledwo widzi, zapewnia, że nie zamierza przechodzić na emeryturę. Wokalista, który w tym roku kończy 81 lat, przyznaje, że jego wzrok to już tylko 30% dawnej świetności, ale przecież nie śpiewa oczami. Choć plotki o emeryturze krążą jak szalone, Gillan twierdzi, że zespół nadal ma mnóstwo energii i chęci do koncertowania. Cóż, wygląda na to, że rock and roll naprawdę nie zna granic wieku.
1: Nu metal

0: Ten nieśmiertelny podgatunek metalu wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2024 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty.
1: Zy Hale z Hailstorm i Matt Cameron z Soundgarden połączyli siły w projekcie King Ultra Mega, by oddać hołd Chrisowi Cornellowi. Ich najnowszy cover Birth Ritual z filmu Singles to prawdziwa muzyczna petarda. Hale z charakterystyczną chrypą i Cameron, który grał w oryginalnej wersji, tworzą razem coś, co można nazwać muzycznym tańcem z duchami przeszłości. A wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia artystów zmagających się z problemami psychicznymi. Na koncercie Spirit Box w Phoenix doszło do niecodziennego incydentu. Wokalistka Courtney LaPlante przerwała występ, by wyrzucić agresywnego fana, który najwyraźniej pomylił koncert z zawodami karate. Publiczność szybko wskazała winowajcę, a ochrona wyprowadziła go z obiektu. Spirit Box, znani z troski o bezpieczeństwo swoich fanów, przypomnieli, że na koncertach nie ma miejsca na przemoc. A zamiast tego powinniśmy podnosić tych, którzy upadają.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Krople tańczą na balkonach i dachach. Domowe lenistwo nabiera nowego uroku.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej, znaleziono pozostawioną walizkę, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Na miejsce przybyła żandarmeria wojskowa i pirotechnicy, a ruch w okolicy został wstrzymany. Walizka nie zawierała materiałów niebezpiecznych, jednak prokuratura nadal bada sprawę. Funkcjonariusze próbują ustalić, kto pozostawił bagaż.
2: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł pożar, który strawił salon samochodowy i przyległe obiekty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów Straży Pożarnej, a akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkańcy proszeni są o unikanie rejonu zdarzenia z powodu gęstego dymu i ryzyka obecności toksycznych substancji w powietrzu. Ulica Krasnobrodzka jest zamknięta, ale trasa S8 pozostaje przejezdna. W Nadleśnictwie Andrychów doszło do bulwersującego zdarzenia. Mężczyzna porzucił dwa małe kotki w lesie, myśląc, że uniknie odpowiedzialności. Jego czyn został jednak zarejestrowany przez ukrytą kamerę, a nagranie trafiło na policję. Dzięki szybkiej reakcji leśników kotki są już bezpieczne pod profesjonalną opieką. Porzucenie zwierząt to przestępstwo, za które grożą surowe kary.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok uniewinniający trzech lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca polityka Zbigniewa Ziobry. Wobec czwartego lekarza wyrok uchylono, ale postępowanie umorzono z powodu przedawnienia. Sprawa, która trwała blisko 20 lat, wzbudzała duże emocje wśród opinii publicznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Hajnowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o czyny pedofilskie, wobec kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura rejonowa w Hajnówce wydała decyzję o jego zatrzymaniu. Śledczy podejrzewają, że mógł on popełnić podobne przestępstwa w przeszłości. Apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami na temat tych zdarzeń.
1: Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. W Jeleniej Górze zakończyła się akcja służb związana z odnalezieniem dwóch niewybuchów z czasów II wojny światowej przy galerii Nowy Rynek. Ewakuowano około 160 osób z centrum handlowego i okolicznych budynków. Działania trwały do północy, a saperzy z Wrocławia zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne przedmioty do neutralizacji. Ruch w centrum miasta został przywrócony. W niedzielę, 19 lipca, policjanci z Sulęcina pomogli mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki rozmowie telefonicznej dyżurnego z poszkodowanym udało się ustalić jego lokalizację. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i przekazali mężczyznę pod opiekę medyczną. Cała akcja pokazała, jak ważne są umiejętności komunikacyjne w sytuacjach kryzysowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś w Komornikach na drodze krajowej numer 94 doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Mężczyzna prowadzący Volvo wjechał do rowu, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Interweniował młodszy aspirant Mateusz Żukowski, który w czasie wolnym od służby uniemożliwił kierowcy ucieczkę. Na miejscu pojawiła się także inna kierująca, która wezwała służby ratunkowe. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia.
1: Dziś w Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji drogówki. 30-letni kierowca, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie zatrzymał się do kontroli i doprowadził do kolizji. Po próbie ucieczki pieszo został odnaleziony przez psa służbowego, ukryty w śmietniku. Okazało się, że jego samochód nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Fikusy, popularne rośliny doniczkowe, mogą być kapryśne i wymagać szczególnej uwagi. Jeśli zauważysz opadające liście lub zahamowany wzrost, warto sięgnąć po cynamon. Ta przyprawa, znana ze swoich właściwości przeciwgrzybiczych, może pomóc wzmocnić roślinę. Wystarczy posypać ziemię cienką warstwą cynamonu lub przygotować roztwór do podlewania. Pamiętajmy jednak, że to tylko dodatek do właściwej pielęgnacji. Policja w Gdańsku zatrzymała 37-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo w Gdyni z 2011 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody genealogii genetycznej. Podejrzany przyznał się do winy i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 12 lat więzienia do dożywocia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą podobnie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahce w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Hauksen-Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 989 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa podwójną grę Semicha i planuje brutalną zemstę. Diler uśpi Nanę na oczach jej przerażonego brata Kansela, a jego samego dotkliwie pobije. Mimo błagań o litość i obietnic zwrotu skradzionych pieniędzy, Burhan nie zamierza odpuścić. Porwanie Nany staje się faktem, a jej los wisi na włosku. Czy żona Poyraza zdoła się uwolnić? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emisja już 25 lipca. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Iwona Reisner i Arkadiusz Smoleński, odgrywający rolę Doroty i Bartka, właśnie zakończyli zdjęcia do nadchodzących odcinków. Choć ich pożegnanie na planie było pełne emocji, fani mogą spać spokojnie. Lisieccy nie znikną z serialu. Wręcz przeciwnie, ich wątek nabierze tempa po adopcji Franka. Nowe odcinki pojawią się na ekranach we wrześniu, a tajemnicze zakończenie zdjęć w nowym miejscu pozostaje zagadką. Czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka? Odpowiedzi poznamy pod koniec roku. M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nowym sezonie Po wakacjach. Mariusz, grany przez Mateusza Mosiewicza, nagrywał swoje ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną, co wywołało spekulacje o jego odejściu. Jednak aktor potwierdził, że wróci na plan Po wakacjach, co oznacza, że jego postać nie zniknie na dobre. W nadchodzących odcinkach prawda o zdradach Kasi i ojcostwie Zosi może wyjść na jaw, co wpłynie na losy Mariusza. Sanocki będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a jego relacje z innymi bohaterami będą pełne napięcia. Fani serialu mogą spodziewać się wielu niespodzianek i emocji w nowych odcinkach.
0: Serial Na dobre i na złe wciąż trzyma fanów w napięciu. Wszyscy czekają na rozwój historii Aliny i Stefana Tretera, którzy zaręczyli się 1,5 roku temu. Choć obiecali sobie ślub, ich wątek zszedł na dalszy plan. Ostatni raz widziano ich razem w lutym zeszłego roku. Alina odrzuciła wtedy propozycję powrotu do Stanów Zjednoczonych od byłego kochanka, profesora Kałużyńskiego. Teraz nie wiadomo, co się z nią dzieje, a Stefan nadal pracuje w Leśnej Górze. Czy ich ślub dojdzie do skutku w nowym sezonie? Wszystko zależy od decyzji twórców serialu.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Monika i Kajtek z Na wspólnej zakończyli swoje zdjęcia przed wakacjami. Sylwia Gliwa i Mikołaj Szostek pożegnali się z widzami na Instagramie, życząc wszystkim udanych wakacji. Choć serial jest emitowany przez całe lato, ekipa potrzebuje przerwy. Dlatego aktorzy wrócą na plan Po wakacjach. Fani mogą być spokojni, bo nagrano wystarczająco dużo odcinków, by cieszyć się ulubionymi bohaterami przez całe lato. W ostatnich odcinkach rodzina Cieślików zmagała się z trudnymi chwilami, ale teraz czas na chwilę oddechu. Co przyniosą nowe odcinki? O tym przekonamy się już wkrótce. Serial Rancho powraca z 11. sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta. Jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 931 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia, Flora obiecuje pomóc Elpeni wyjść z więzienia. Ursula próbuje wyłudzić od Blanki informacje o Moisesie, ale Blanka nie daje się oszukać. Trini odkrywa, że Antonito symuluje ból kolana, by poświęcić czas na tajemniczy wynalazek. Ursula żąda, by Carmen do niej wróciła, a Antonito prosi Trini o jeden dzień na dokończenie swojego projektu. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel.
0: Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 924 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 lipca o 18.25 na TVP1, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, która porwała dziecko. Tymczasem Leonor próbuje ratować Florę, oskarżoną o morderstwo Hindusa, prosząc o pomoc Felipe. Silvia Reyes, uprowadzona przez handlarza niewolników Blasco, zostaje ocalona w ostatniej chwili przez Estebana i policję. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów tajemnicami i dramatycznymi zwrotami akcji. To prawdziwy hit dla miłośników historycznych klimatów i burzliwych romansów. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berwezo, gwarantuje niezapomniane emocje.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rancho powraca na ekrany po kilku latach przerwy, a fani już nie mogą się doczekać nowych odcinków. Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, z radością wróciła na plan, czując się jak w domu. Aktorka podkreśla, że atmosfera na planie jest pełna ciepła i wzajemnej radości. Choć część obsady pracowała razem przy innych projektach, projektach. Spotkanie na planie Rancha było wyjątkowe. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla samej Ostrowskiej scenariusz nie był niespodzianką. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale nowe odcinki zobaczymy już tej jesieni. Fani mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek w Wilkowyjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
3: Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego w programie Poranny Ring. Nazwał byłego premiera manipulatorem i hipokrytą, zarzucając mu nadużycia i bezprawie podczas jego rządów. Bosak podważył polityczną wiarygodność Morawieckiego, twierdząc, że jego działania rozmijają się z deklaracjami o jednoczeniu prawicy. Lider Konfederacji uważa, że próby budowania przez Morawieckiego nowej pozycji w PiS nie mają szans powodzenia. Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, co wywołało spore kontrowersje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pod presją, by opóźnić tę ceremonię, ale zdecydował się uszanować wyniki wyborów. Włodzimierz Czarzasty, zapytany o to, co by zrobił na jego miejscu, przyznał, że sytuacja była trudna i mogła prowadzić do konfliktu. Podkreślił, że Polska potrzebuje teraz spokoju i rozsądku.
2: Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. W niedzielę, 19 lipca, policjanci z Sulęcina pomogli mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki rozmowie telefonicznej dyżurnego z poszkodowanym udało się ustalić jego lokalizację. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i przekazali mężczyznę pod opiekę medyczną. Cała akcja pokazała, jak ważne są umiejętności komunikacyjne w sytuacjach kryzysowych.
3: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla, komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fikusy, popularne rośliny doniczkowe, mogą być kapryśne i wymagać szczególnej uwagi. Jeśli zauważysz opadające liście lub zahamowany wzrost, warto sięgnąć po cynamon. Ta przyprawa, znana ze swoich właściwości przeciwgrzybiczych, może pomóc wzmocnić roślinę. Wystarczy posypać ziemię cienką warstwą cynamonu lub przygotować roztwór do podlewania. Pamiętajmy jednak, że to tylko dodatek do właściwej pielęgnacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Letni krajobraz zaskoczy nas dzisiaj lekkim deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie Panny Młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Canal+, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania. Kajra znowu na językach. Tym razem 42-letnia gwiazda postanowiła zaszaleć w czarnych, skórzanych spodniach i gorsecie, który odsłaniał więcej niż zakrywał. Na Instagramie prężyła się przed lustrem, a później z dumą prezentowała się na scenie, gdzie jej odważny strój lśnił w blasku reflektorów. Fani oszaleli z zachwytu, a Kajra, jak zawsze, emanowała pewnością siebie i seksapilem, który aż kipi z ekranu. Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Monika Jarosińska, znana z seriali i reality show Królowa Przetrwania, znowu na językach. Po burzliwym okresie, pełnym zdrowotnych wyzwań i nieudanych zabiegów estetycznych, aktorka przyznała, że hejterzy mieli rację. Z dystansem do siebie, otwarcie mówi o swoich błędach i przemianach. Teraz, po kolejnej metamorfozie, znów zachwyca wyglądem, udowadniając, że życie to nieustanna lekcja.
1: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany. R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone.
2: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orszowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat.
1: Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi. Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na dwóch scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty skali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W gminie Raciąż mieszkanka uratowała młodego bociana, który wypadł z gniazda. Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy, a policjanci z Płońska szybko zareagowali. Ptak został zabezpieczony i przetransportowany do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Baboszewie, gdzie jest pod stałą opieką weterynaryjną.
1: Utrzymanie jednego więźnia w Polsce kosztuje rocznie ponad 83 tysiące złotych. W tej kwocie zawarte są wszystkie koszty. Od wyżywienia i opieki zdrowotnej po pensje strażników. Każdy osadzony otrzymuje niezbędne wyposażenie, w tym odzież i artykuły higieniczne. Dodatkowo więźniowie mogą robić zakupy w kantynie za pieniądze z konta depozytowego. Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł ogromny pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej. Płonął salon samochodowy oraz przyległe warsztaty i komisy, a nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Na miejscu pracuje 45 zastępów strażaków, a akcja dogaszania może potrwać wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru ze względu na możliwe szkodliwe substancje w powietrzu.
0: Sąd okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tunel tramwajowy przy warszawskim Dworcu Zachodnim jest na ukończeniu. Większość torów już ułożono, a prace wykończeniowe trwają. Dzięki temu jeszcze w te wakacje kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie. Uruchomienie nowej trasy tramwajowej planowane jest na koniec roku, po zakończeniu wszystkich testów technicznych.
0: Od jutra, 24 lipca, kierowcy w Warszawie mogą ponownie korzystać z odcinka ulicy Grzybowskiej, między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, co wymaga znajomości nowych zasad i objazdów. Przebudowa ulicy trwa, a jej zakończenie planowane jest na wiosnę 2027 roku.
1: Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże. We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie ratownicy przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową. 7 osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku, a jeden z mężczyzn, który próbował pomóc, wymagał pomocy medycznej. Od początku czerwca w Polsce odnotowano już 89 utonięć, co przypomina, jak niebezpieczne mogą być nasze wody. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad morzem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia Słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. Dziś w Międzyzdrojach wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu sztormowej pogody. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Temperatura powietrza wynosi 18 stopni, a wody 19 stopni. Mimo trudnych warunków pogodowych, woda jest wolna od sinic i bezpieczna pod względem sanitarnym. 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
0: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała 3 nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jeleniej Górze znaleziono 2 niewybuchy z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii Nowy Rynek. Służby ewakuowały około 160 osób z galerii oraz mieszkańców okolicznych budynków. Akcja zakończyła się po północy, a saperzy zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne znaleziska do neutralizacji. Znalezisko było efektem wcześniejszych prac rozbiórkowych przy ulicy Lubeckiej. Na dolnośląskim odcinku drogi S3 w kierunku granicy z Czechami doszło do pożaru Mercedesa. Zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem i spowodowało całkowite zamknięcie jezdni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale oba pasy ruchu są zablokowane, co powoduje duże utrudnienia. Strażacy apelują o ostrożność i korzystanie z objazdów przez węzeł Kamienna Góra Północ.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę firm oferujących pracę przez aplikacje mobilne. ZUS sprawdza, czy kurierzy i kierowcy są prawidłowo zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nich wszystkie należne składki. Kontrole mają na celu wyjaśnienie, czy umowy zawierane z pracownikami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmy mogą zostać zobowiązane do zapłaty zaległych składek z odsetkami. Dla pracowników to szansa na uporządkowanie sytuacji ubezpieczeniowej, co ma znaczenie dla przyszłych świadczeń.
2: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków. Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to jedno z kluczowych zobowiązań koalicji rządzącej. Jeśli zmiany wejdą w życie, miliony Polaków mogą płacić niższy podatek już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych. Chatboty w sklepach internetowych stają się coraz większym problemem. Aż 59% Polaków rezygnuje z zakupów online, gdy automaty nie potrafią im pomóc. Mimo że 80% konsumentów wierzy w rekomendacje AI, aż 94% z nich weryfikuje je samodzielnie. To pokazuje, że źle wdrożona sztuczna inteligencja może szkodzić sprzedaży. Klienci oczekują wsparcia, a nie cyfrowej ściany, co prowadzi do rezygnacji z zakupów. Branża e-commerce musi zbudować zaufanie, by uniknąć dalszych strat. Na Podlasiu stacja paliw należąca do gwiazdora Disco Polo Skolima oferuje paliwo nawet o 50-60 groszy taniej niż Orlen. Sprawa trafiła do rządu, a rzecznik Adam Szłapka zapowiedział, że Orlen przyjrzy się cenom na swoich stacjach. Tymczasem kierowcy w całym kraju zmagają się z rosnącymi cenami paliw, co jest efektem napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą jeszcze wzrosnąć, a niektórzy przewidują nawet 10 zł za litr. Rząd nie wyklucza powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, choć jego koszty są ogromne. ogromne. Na razie kierowcy muszą uważnie śledzić ceny na stacjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące Flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 4 sierpnia TVP2 wyemituje 165. odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Cihan odnajduje nieprzytomną Hanser w zrujnowanym budynku, co zapowiada dramatyczne zwroty akcji. Deria przekaże Cemilowi radosną wiadomość o ciąży Hanser, jednak nad bohaterami wisi groźba ze strony zdesperowanej Bejzy. Kobieta planuje z zimną krwią zamordować Hanser i jej nienarodzone dziecko. Serial, który zadebiutował w tureckiej telewizji w 2024 roku. W Polsce można oglądać od stycznia tego roku. Dzięki podziałowi oryginalnych odcinków polscy widzowie mogą liczyć na długie lata emocji z Hanser i Cihanem. W głównych rolach występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującej konfrontacji. Basia, podejrzewając Krzysztofa o romans, postanawia zmierzyć się z nim i jego domniemaną kochanką. Finał tej rozmowy przyniesie jej ogromne zaskoczenie. Krzysztof wyzna, że nie zdradzał, lecz odkrył nielegalne interesy Andrzeja, jej byłego męża. Tymczasem Igor stara się pomóc córce Julce, która zmaga się z problemami związanymi z narkotykami. W rodzinie Bergów również nie brakuje napięć, gdyż wizyta kuratorki wywołuje sporo emocji. Junior obwinia Elizę o kłopoty ojca, co prowadzi do wybuchu podczas rozmowy. Jarek natomiast próbuje odnaleźć się w nowej relacji z Martyną, choć myślami wciąż jest przy Elizie. W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki.
0: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia Eldursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 930 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, mieszkańcy pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula pogrąża się w szaleństwie i grozi Samuelowi ujawnieniem prawdy. Trini odkrywa, że Antonito symuluje uraz kolana, by skupić się na swoim wynalazku. Flor błaga Felipe o obronę El Peni, a pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok, co prowadzi do niezdarnych prób pomocy. W tle tych wydarzeń Ursulę odwiedza jej ojciec. Serial przedstawia także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, co dodaje całości jeszcze więcej napięcia.
0: W najnowszym 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa, że Semih próbował go oszukać, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Gangster nie zamierza odpuścić i postanawia się zemścić. W kulminacyjnym momencie Burhan uśpi Nanę, co wywołuje przerażenie u jej brata, Kansela. Semih, zrozpaczony, błaga o litość, ale Burhan nie zamierza się zatrzymać. Ostatecznie porywa Nanę, żonę Poyraza, co stawia pod znakiem zapytania jej dalszy los. Czy Burhan posunie się do ostateczności? Odpowiedzi poznamy już w sobotę, 25 lipca o godzinie 16 na TVP1.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witewski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witewski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcję mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura tak samo 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie. Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
3: Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło. W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło dwoje nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pensje policjantów w 2026 roku różnią się w zależności od stażu, stopnia i miejsca służby. Kursanci przed 26 rokiem życia zarabiają złotych netto, a po ukończeniu 26 lat złotych. Po szkoleniu wynagrodzenie wzrasta, sięgając złotych netto dla młodszych funkcjonariuszy. Dodatki, takie jak świadczenie mieszkaniowe czy mundurówka, znacząco wpływają na ostateczną kwotę wypłaty. Dziś w Komornikach na drodze krajowej numer 94 doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Mężczyzna prowadzący Volvo wjechał do rowu, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Interweniował młodszy aspirant Mateusz Żukowski, który w czasie wolnym od służby uniemożliwił kierowcy ucieczkę. Na miejscu pojawiła się także inna kierująca, która wezwała służby ratunkowe. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia.
3: Dziś w Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji drogówki. 30-letni kierowca, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie zatrzymał się do kontroli i doprowadził do kolizji. Po próbie ucieczki pieszo został odnaleziony przez psa służbowego, ukryty w śmietniku. Okazało się, że jego samochód nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Dziś, 24 lipca, obchodzimy Święto Policji. To dzień, w którym funkcjonariusze otrzymują awanse i odznaczenia za swoją służbę. Święto nawiązuje do ustawy z 1919 roku, która powołała Policję Państwową. W internecie nie brakuje też memów z dystansem, które pokazują sytuacje znane każdemu kierowcy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki. We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Policja w Gdańsku zatrzymała 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo w Gdyni z 2011 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody genealogii genetycznej. Podejrzany przyznał się do winy i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 12 lat więzienia do dożywocia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Ponad 20 tysięcy złotych z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jabłońskiej. Informacje o tych wydatkach ujawnione na platformie X wywołały publiczną dyskusję na temat zasadności finansowania takich usług z budżetu państwa. Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków, co rodzi pytania o granice między niezbędną obsługą a prywatnymi wydatkami. Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 16 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Tylko liczba. Zamiast spokojnej emerytury wybiera życie pełne blasku, młodszego partnera i drinków w Saint-Tropez. Na Instagramie chwali się zdjęciami z basenu, a na czerwonym dywanie w Cannes lśni jak gwiazda. 5 małżeństw, a ostatnie trwa już 24 lata. Joan udowadnia, że życie można przeżyć z rozmachem, niezależnie od metryki. Dominik Rupiński, influencer, który zaczynał od tańca w internecie, teraz zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Z ponad 4 milionami obserwujących na TikToku, Dominik zamienia plac budowy swojego domu na salę treningową. Czy jego doświadczenie z choreograficznych filmików pomoże mu zdobyć kryształową kulę? Jesienią przekonamy się, czy jego taneczne kroki będą równie popularne jak perfumy o zapachu waty cukrowej.
1: Emilia z 8 edycji Sanatorium Miłości to prawdziwa bohaterka, która zrzuciła 40 kg, ale nie tylko wagi, lecz także życiowego ciężaru. Po latach opieki nad chorym mężem i zmaganiach z depresją odnalazła nową siebie. Choć w programie przeżyła krótką przygodę z Henrykiem, który szybko wybrał inną, Emilia nie traci energii i uroku. Jej historia to dowód, że życie potrafi zaskoczyć, a prawdziwa siła tkwi w nas samych.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a powrotu do mandaryny. Podczas koncertu w Opolu lider ich troje przerwał występ, by wykrzyczeć swoje uczucia do byłej żony, używając przy tym niecenzuralnych słów. Fani są zachwyceni, a na wakacyjnych stoiskach królują soki wiśnia z mandarynką. Czy to wielki powrót miłości, czy tylko kolejny odcinek celebryckiego serialu? Eksperci nie pozostawiają złudzeń, że to raczej łabędzi śpiew Wiśniewskiego.
0: W Warszawie zapanowała nowa moda na ekologiczne protesty. Działacze ruchu klimatycznego Jazda postanowili oblać sklepy Małgorzaty Rozenek-Majdan i influencerki Andziaks sztucznymi odchodami. Wszystko oczywiście zarejestrowali na kamerach, bo przecież bez tego akcja nie miałaby sensu. Internauci już okrzyknęli ich wandalami, a policja zajmuje się sprawą. Ciekawe, czy to nowy sposób na walkę z konsumpcjonizmem, czy po prostu kolejny odcinek reality show. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe.
1: Rok temu świat stracił jedną z największych ikon heavy metalu, Ozziego Osborna. Muzyk zmarł nagle w wieku 76 lat, zaledwie 2 tygodnie po swoim ostatnim koncercie, który odbył się w Birmingham. Choć na scenie siedział na tronie niczym król ciemności, za kulisami czaiła się śmierć. Jak się okazuje, Ozzy wiedział, że jego czas się kończy, ale mimo to postanowił pożegnać się z fanami w wielkim stylu, ignorując ostrzeżenia lekarzy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aerosmith, zespół, który miał pożegnać się z fanami już 2 lata temu, wciąż trzyma nas w niepewności. Choć Steven Tyler zaskoczył wszystkich występem na koncercie Black Sabbath, a Joe Perry sugeruje, że może kiedyś wrócą na scenę, to na razie skupiają się na filmie dokumentalnym. Tak, zamiast koncertów dostaniemy historię zespołu z perspektywy każdego z muzyków. Może to nowy sposób na pożegnanie z fanami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od Aerosmith.
1: The Hales, Hailstorm i Matt Cameron z Soundgarden połączyli siły w projekcie King Ultra Mega, by oddać hołd Chrisowi Cornellowi. Ich najnowszy cover Birth Ritual z filmu Singles to prawdziwa muzyczna petarda. Hale z charakterystyczną chrypą i Cameron, który grał w oryginalnej wersji, tworzą razem coś, co można nazwać muzycznym tańcem z duchami przeszłości. A wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia artystów zmagających się z problemami psychicznymi.
0: Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
1: Na koncercie Spirit Box w Phoenix doszło do niecodziennego incydentu. Wokalistka Courtney LaPlante przerwała występ, by wyrzucić agresywnego fana, który najwyraźniej pomylił koncert z zawodami karate. Publiczność szybko wskazała winowajcę, a ochrona wyprowadziła go z obiektu. Spirit Box, znani z troski o bezpieczeństwo swoich fanów, przypomnieli, że na koncertach nie ma miejsca na przemoc. A zamiast tego powinniśmy podnosić tych, którzy upadają.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywitana z temperaturą 15 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry też pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej, znaleziono pozostawioną walizkę, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Na miejsce przybyła żandarmeria wojskowa i pirotechnicy, a ruch w okolicy został wstrzymany. Walizka nie zawierała materiałów niebezpiecznych, jednak prokuratura nadal bada sprawę. Funkcjonariusze próbują ustalić, kto pozostawił bagaż. Rozpoczął się sezon grzybowy, a lasy pełne są miłośników grzybobrania. Deszczowa pogoda sprzyja rekordowym zbiorom, co widać po licznych zdjęciach w sieci. Lasy państwowe przypominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.
2: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł pożar, który strawił salon samochodowy i przyległe obiekty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów Straży Pożarnej, a akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkańcy proszeni są o unikanie rejonu zdarzenia z powodu gęstego dymu i ryzyka obecności toksycznych substancji w powietrzu. Ulica Krasnobrodzka jest zamknięta, ale trasa S8 pozostaje przejezdna.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok uniewinniający trzech lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca polityka Zbigniewa Ziobry. Wobec czwartego lekarza wyrok uchylono, ale postępowanie umorzono z powodu przedawnienia. Sprawa, która trwała blisko 20 lat, wzbudzała duże emocje wśród opinii publicznej. Piekary Śląskie mogą wkrótce odzyskać połączenia kolejowe dzięki rządowemu programowi Nasza Kolej. Plan zakłada przywrócenie pasażerskich kursów do Katowic i Bytomia, co ma zakończyć komunikacyjne wykluczenie miasta. Projekt jest na etapie planowania, a jego realizacja wymaga budowy nowego przystanku. Mieszkańcy muszą jeszcze poczekać, ale zapowiedź daje nadzieję na lepszy dostęp do transportu.
2: Na plażach w Łazach wprowadzono dziś bezwzględny zakaz kąpieli z powodu ekstremalnie trudnych warunków pogodowych. Silne prądy wsteczne i fale sięgające 2,5 metra stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ratownicy apelują o respektowanie zakazu i zwracanie uwagi na czerwoną flagę. Choć woda jest wolna od sinic, to szalejący żywioł uniemożliwia bezpieczną rekreację.
1: 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków.
2: W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: Dziś o godzinie 12 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. To długo wyczekiwana rozmowa, która może zadecydować o przyszłości byłego premiera i spokoju w partii. W PiS od tygodni panuje napięcie, a spotkanie ma na celu omówienie bieżącej sytuacji w ugrupowaniu. Politycy i obserwatorzy z niecierpliwością czekają na wyniki tej rozmowy.
2: Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, co wywołało spore kontrowersje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pod presją, by opóźnić tę ceremonię, ale zdecydował się uszanować wyniki wyborów. Włodzimierz Czarzasty, zapytany o to, co by zrobił na jego miejscu, przyznał, że sytuacja była trudna i mogła prowadzić do konfliktu. Podkreślił, że Polska potrzebuje teraz spokoju i rozsądku.
1: Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
2: PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
1: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ganijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
1: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Hauksen-Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
0: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
1: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Frank. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury. Lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 989 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa podwójną grę Semicha i planuje brutalną zemstę. Diler uśpi Nanę na oczach jej przerażonego brata Kansela, a jego samego dotkliwie pobije. Mimo błagań o litość i obietnic zwrotu skradzionych pieniędzy, Burhan nie zamierza odpuścić. Porwanie Nany staje się faktem, a jej los wisi na włosku. Czy żona Poiraza zdoła się uwolnić? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emisja już 25 lipca.
0: M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie. Serial Na dobre i na złe wciąż trzyma fanów w napięciu. Wszyscy czekają na rozwój historii Aliny i Stefana Tretera, którzy zaręczyli się 1,5 roku temu. Choć obiecali sobie ślub, ich wątek zszedł na dalszy plan. Ostatni raz widziano ich razem w lutym zeszłego roku. Alina odrzuciła wtedy propozycję powrotu do Stanów Zjednoczonych od byłego kochanka, profesora Kałużyńskiego. Teraz nie wiadomo, co się z nią dzieje, a Stefan nadal pracuje w Leśnej Górze. Czy ich ślub dojdzie do skutku w nowym sezonie? Wszystko zależy od decyzji twórców serialu. W 4259 odcinku Na Wspólnej Eliza odkryje, że jej mąż Jarek ma romans z Martyną. Ta wiadomość wstrząśnie nią do głębi, zwłaszcza, że sama wcześniej zdradziła Jarka z Bartkiem. Eliza spotka się z Bartkiem, który wciąż nie może pogodzić się z ich rozstaniem. Czy to spotkanie będzie początkiem nowego rozdziału w ich życiu? Jarek i Martyna wydają się być coraz bliżej siebie, co stawia Elizę przed trudnym wyborem. Czy zdecyduje się wrócić do Bartka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już 6 sierpnia o 20.15 na TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta. Jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poiraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poiraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Relacja Kasi z Anetą stanie pod ogromnym znakiem zapytania, a ich przyjaźń może nie przetrwać intryg. Kasia, zmuszona do utrzymywania mrocznych sekretów, podejmie bezwzględne decyzje, które mogą zniszczyć jej relacje. Nowe odcinki przyniosą kolejne żądania ze strony Aleksandra, co postawi Kasię w trudnej sytuacji. Aneta może ostatecznie zerwać kontakt, ale Kasia nie zostanie sama. W jej życiu pojawi się nowa lekarka, co zapowiada kolejne zawirowania. Anna Wierzyńska zadebiutuje w serialu, wprowadzając świeżość i nowe emocje. W 4254 odcinku Na Wspólnej Basia postanawia skonfrontować się z Krzysztofem i jego domniemaną kochanką. Zaskakująco, Smolny ujawnia prawdę, która wstrząsa Basią. Okazuje się, że jej były mąż, Andrzej, jest zamieszany w kryminalny proceder handlu dyplomami. Tymczasem Igor próbuje pomóc córce Julce, która zmaga się z problemem narkotykowym. Julka jednak bardziej interesuje się zakupem prezentu na urodziny Maćka. W rodzinie Bergów również nie brakuje emocji. Kuratorka odwiedza ich dom, co wywołuje napięcie, a Junior wybucha podczas rozmowy. Jarek natomiast spędza czas z Martyną, ale jego myśli krążą wokół Elizy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rancho powraca na ekrany po kilku latach przerwy, a fani już nie mogą się doczekać nowych odcinków. Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, z radością wróciła na plan, czując się jak w domu. Aktorka podkreśla, że atmosfera na planie jest pełna ciepła i wzajemnej radości. Choć część obsady pracowała razem przy innych projektach, spotkanie na planie Rancha było wyjątkowe. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla samej Ostrowskiej scenariusz nie był niespodzianką. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale nowe odcinki zobaczymy już tej jesieni. Fani mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek w Wilkowyjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
3: Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego w programie Poranny Ring. Nazwał byłego premiera manipulatorem i hipokrytą, zarzucając mu nadużycia i bezprawie podczas jego rządów. Bosak podważył polityczną wiarygodność Morawieckiego, twierdząc, że jego działania rozmijają się z deklaracjami o jednoczeniu prawicy. Lider Konfederacji uważa, że próby budowania przez Morawieckiego nowej pozycji w PiS nie mają szans powodzenia. Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, co wywołało spore kontrowersje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pod presją, by opóźnić tę ceremonię, ale zdecydował się uszanować wyniki wyborów. Włodzimierz Czarzasty, zapytany o to, co by zrobił na jego miejscu, przyznał, że sytuacja była trudna i mogła prowadzić do konfliktu. Podkreślił, że Polska potrzebuje teraz spokoju i rozsądku.
2: Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
2: Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
1: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fikusy, popularne rośliny doniczkowe, mogą być kapryśne i wymagać szczególnej uwagi. Jeśli zauważysz opadające liście lub zahamowany wzrost, warto sięgnąć po cynamon. Ta przyprawa, znana ze swoich właściwości przeciwgrzybiczych, może pomóc wzmocnić roślinę. Wystarczy posypać ziemię cienką warstwą cynamonu lub przygotować roztwór do podlewania. Pamiętajmy jednak, że to tylko dodatek do właściwej pielęgnacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emot, że makijaż musiał

0: Jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
1: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden zakończyło europejski etap trasy Run for Our Lives z hukiem na festiwalu Edfest w Knebworth Park. Było wszystko. Koncerty, muzeum, a nawet wesołe miasteczko. Niestety, nie obyło się bez incydentów. Ktoś postanowił pożyczyć parasole z baru Eddie's Dive Bar. A na deser, po dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame. Choć na uroczystości ich nie zobaczymy, bo będą w trasie.
0: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orzowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc. Larry Lalonde, gitarzysta zespołu Primus, wspomina czasy, gdy grał w legendarnym Possessed. Okazuje się, że nie wszyscy byli fanami ich twórczości. Cliff Burton z Metallica bez ogródek stwierdził, że nienawidzi ich zespołu, porównując ich do podróbki Slayera. Lalonde przyjął to z humorem, uznając szczerość Burtona za odświeżającą. Tymczasem Primus szykuje się do powrotu do Polski, gdzie zagrają 6 sierpnia na letniej scenie Progressive w Warszawie. To dopiero drugi koncert zespołu w naszym kraju, więc warto się wybrać. Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba, z Bikcyca, porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica, zespół, który wstrząsnął światem metalu, powstał dzięki młodzieńczej wizji Larsa Ulricha. Zaledwie 18-letni perkusista z Danii, zainspirowany brytyjskim heavy metalem, postanowił stworzyć coś nowego. Debiutancki album Kill 'Em All z 1983 roku, choć początkowo nie odniósł komercyjnego sukcesu, szybko zdobył uznanie krytyków za swoje innowacyjne brzmienie. Dziś uznawany jest za kamień milowy w historii metalu, a Metallica wciąż nie zwalnia tempa, pokazując, że młodzieńcza pasja może zmienić świat. Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi. Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na dwóch scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty skali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą również 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów. Utrzymanie jednego więźnia w Polsce kosztuje rocznie ponad 83 tysiące złotych. W tej kwocie zawarte są wszystkie koszty, od wyżywienia i opieki zdrowotnej po pensje strażników. Każdy osadzony otrzymuje niezbędne wyposażenie, w tym odzież i artykuły higieniczne. Dodatkowo więźniowie mogą robić zakupy w kantynie za pieniądze z konta depozytowego. Tunel tramwajowy przy warszawskim Dworcu Zachodnim jest na ukończeniu. Większość torów już ułożono, a prace wykończeniowe trwają. Dzięki temu jeszcze w te wakacje kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie. Uruchomienie nowej trasy tramwajowej planowane jest na koniec roku, po zakończeniu wszystkich testów technicznych.
2: Od jutra, 24 lipca, kierowcy w Warszawie mogą ponownie korzystać z odcinka ulicy Grzybowskiej, między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, co wymaga znajomości nowych zasad i objazdów. Przebudowa ulicy trwa, a jej zakończenie planowane jest na wiosnę 2027 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łomnica Zdrój, malownicza miejscowość w Małopolsce, znana jest z bogatej historii i naturalnych źródeł mineralnych. Choć w przeszłości dwukrotnie uległa wyludnieniu, dziś jest popularnym uzdrowiskiem. Otoczona górami Beskidu Sądeckiego, oferuje nie tylko lecznicze wody, ale także liczne szlaki turystyczne i unikalne zjawiska przyrodnicze, jak wulkaniczne mofety. To idealne miejsce na regenerację i odpoczynek w ciszy i spokoju. Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże. 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
2: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polkowice mogą wkrótce zyskać pasażerską stację kolejową. Miasto znalazło się na liście rządowego programu Nasza Kolej, który zakłada budowę nowoczesnej sieci połączeń kolejowych w Polsce. To ważna wiadomość dla mieszkańców Dolnego Śląska, którzy od lat czekają na lepszy dostęp do transportu. Na razie to jednak tylko plany, a szczegóły inwestycji nie są jeszcze znane. Na dolnośląskim odcinku drogi S3 w kierunku granicy z Czechami doszło do pożaru Mercedesa. Zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem i spowodowało całkowite zamknięcie jezdni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale oba pasy ruchu są zablokowane, co powoduje duże utrudnienia. Strażacy apelują o ostrożność i korzystanie z objazdów przez węzeł Kamienna Góra Północ.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
1: W Jarosławiu służby ratunkowe uratowały 65-letniego mężczyznę, który od kilku dni nie nawiązywał kontaktu ze znajomymi. Policjanci, powiadomieni przez zaniepokojoną kobietę, weszli do mieszkania i znaleźli seniora w złym stanie. Po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Dzięki szybkiej interwencji udało się zapewnić mu niezbędną opiekę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywitana z temperaturą 14 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe, płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mare i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy.
2: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
1: Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. Kolejna globalna awaria dotknęła serwisy społecznościowe Facebook, Instagram i Messenger. Użytkownicy na całym świecie, w tym w Polsce, zgłaszają problemy z logowaniem i dostępem do swoich kont. To już druga taka sytuacja w ciągu kilku dni, co budzi niepokój wśród użytkowników. W szczytowym momencie odnotowano blisko 2500 zgłoszeń dotyczących Facebooka. Choć liczba zgłoszeń maleje, firma Meta nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu. Technicy pracują nad rozwiązaniem problemu. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
2: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce naprawdę trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Kiedyś zrozumiem, że ja...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
3: W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki.
2: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia El Dursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość. Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 924 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 lipca o 18.25 na TVP1, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, która porwała dziecko. Tymczasem Leonor próbuje ratować Florę, oskarżoną o morderstwo Hindusa, prosząc o pomoc Felipe. Silvia Reyes, uprowadzona przez handlarza niewolników Blasco, zostaje ocalona w ostatniej chwili przez Estebana i policję. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów tajemnicami i dramatycznymi zwrotami akcji. To prawdziwy hit dla miłośników historycznych klimatów i burzliwych romansów. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berwezo, gwarantuje niezapomniane emocje.
3: W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg staje przed trudnym zadaniem odbudowy relacji z synem, Juniorem. Chłopak jest wściekły po tym, jak przyłapał ojca z Martyną, co przypomina mu sytuację z Elizą. Junior czuje się zdradzony i nie chce współczuć Jarkowi, widząc, jak jego rodzina cierpi. W tym odcinku pojawia się także Bruno, który zaprasza Juniora na mecz tenisa, co daje szansę na rozmowę ojca z synem. Czy Jarek zdoła przekonać Juniora do wybaczenia? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu na antenie TVN. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witebski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witebski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcję mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Gdańsku z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę także 16 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Łukaszowi Mejzie. Dokument trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Teraz Sejm zdecyduje, czy Mejza zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Szczegóły zarzutów nie są jeszcze znane.
3: Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie.
2: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu półtora roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego.
3: Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło. W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło dwoje nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji.
3: Tragiczny wypadek nad rzeką Scioto w Ohio. 5 wędkarzy utonęło, próbując ratować siebie nawzajem. Na brzegu pozostały ich dzieci, które szukały pomocy. Amerykańskie służby potwierdziły, że 4 ofiary to obywatele Hondurasu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
2: W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla. Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli Twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ponad 20 tysięcy złotych z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Informacje o tych wydatkach ujawnione na platformie X wywołały publiczną dyskusję na temat zasadności finansowania takich usług z budżetu państwa. Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków. co rodzi pytania o granice między niezbędną obsługą a prywatnymi wydatkami. Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Barciś, znany z komediowego talentu, postanowił, że nie będzie się wygłupiać w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Aktor przyznał, że występy na żywo to dla niego za dużo stresu, a emocji ma już pod dostatkiem w teatrze. Cóż, nie każdy musi być mistrzem w naśladowaniu gwiazd, zwłaszcza gdy ma się już swoje miejsce na scenie. A może po prostu nie chciał, by ktoś go pomylił z kolejną celebrytką twarzą? Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co nie z powodu nowego filmu. Aktorka

0: Jego doświadczenie z choreograficznych filmików pomoże mu zdobyć kryształową kulę? Jesienią przekonamy się, czy jego taneczne kroki będą równie popularne jak perfumy o zapachu waty cukrowej. Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie Panny Młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Kanal Plus, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania.
1: Emilia z 8 edycji Sanatorium Miłości to prawdziwa bohaterka, która zrzuciła 40 kg, ale nie tylko wagi, lecz także życiowego ciężaru. Po latach opieki nad chorym mężem i zmaganiach z depresją odnalazła nową siebie. Choć w programie przeżyła krótką przygodę z Henrykiem, który szybko wybrał inną, Emilia nie traci energii i uroku. Jej historia to dowód, że życie potrafi zaskoczyć, a prawdziwa siła tkwi w nas samych.
0: Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. Po latach ciszy Piknik Country wraca na ekrany TVP, a to wszystko z okazji 45-lecia festiwalu. Już jutro, 24 lipca, TVP2 zaserwuje widzom prawdziwą ucztę muzyczną prosto z Mrągowa. Na scenie pojawią się zarówno polskie gwiazdy, jak i światowe legendy country, w tym Albert Lee i Sarah Jory. Ciekawe, czy nostalgia za kowbojskimi kapeluszami i dźwiękami pedal steel guitar przyciągnie tłumy przed telewizory. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe.
1: Monika Jarosińska, znana z seriali i reality show Królowa Przetrwania, znowu na językach. Po burzliwym okresie, pełnym zdrowotnych wyzwań i nieudanych zabiegów estetycznych, aktorka przyznała, że hejterzy mieli rację. Z dystansem do siebie otwarcie mówi o swoich błędach i przemianach. Teraz, po kolejnej metamorfozie, znów zachwyca wyglądem, udowadniając, że życie to nieustanna lekcja. Rok temu świat stracił jedną z największych ikon heavy metalu, Ozziego Osborna. Muzyk zmarł nagle w wieku 76 lat, zaledwie 2 tygodnie po swoim ostatnim koncercie, który odbył się w Birmingham. Choć na scenie siedział na tronie niczym król ciemności, za kulisami czaiła się śmierć. Jak się okazuje, Ozzy wiedział, że jego czas się kończy, ale mimo to postanowił pożegnać się z fanami w wielkim stylu, ignorując ostrzeżenia lekarzy. Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat. Na koncercie Spirit Box w Phoenix doszło do niecodziennego incydentu. Wokalistka Courtney LaPlante przerwała występ, by wyrzucić agresywnego fana, który najwyraźniej pomylił koncert z zawodami karate. Publiczność szybko wskazała winowajcę, a ochrona wyprowadziła go z obiektu. Spirit Box, znani z troski o bezpieczeństwo swoich fanów, przypomnieli, że na koncertach nie ma miejsca na przemoc, a zamiast tego powinniśmy podnosić tych, którzy upadają.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 14 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Rozpoczął się sezon grzybowy, a lasy pełne są miłośników grzybobrania. Deszczowa pogoda sprzyja rekordowym zbiorom, co widać po licznych zdjęciach w sieci. Lasy państwowe przypominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.
2: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł pożar, który strawił salon samochodowy i przyległe obiekty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów Straży Pożarnej, a akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkańcy proszeni są o unikanie rejonu zdarzenia z powodu gęstego dymu i ryzyka obecności toksycznych substancji w powietrzu. Ulica Krasnobrodzka jest zamknięta, ale trasa S8 pozostaje przejezdna.
1: We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie ratownicy przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową. 7 osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku, a jeden z mężczyzn, który próbował pomóc, wymagał pomocy medycznej. Od początku czerwca w Polsce odnotowano już 89 utonięć, co przypomina, jak niebezpieczne mogą być nasze wody. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad morzem. Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
2: Na plażach w Łazach wprowadzono dziś bezwzględny zakaz kąpieli z powodu ekstremalnie trudnych warunków pogodowych. Silne prądy wsteczne i fale sięgające 2,5 metra stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ratownicy apelują o respektowanie zakazu i zwracanie uwagi na czerwoną flagę. Choć woda jest wolna od sinic, to szalejący żywioł uniemożliwia bezpieczną rekreację.
1: 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków.
2: W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny. Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
2: Dziś po południu zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i sytuacji w partii, jednak nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć. Parlamentarzyści PiS mają czas do północy na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. To kluczowy moment dla jedności ugrupowania. W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii. Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
1: Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić też 13 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ghanijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
2: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
1: Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamrot. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahce w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Haugseng-Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
2: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linette i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Warszawy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym początkiem nowego sezonu. W centrum uwagi znajdzie się Karolina, której grozi więzienie za sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu. Justin, jeden z inwestorów, nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by udowodnić jej winę. Bruno, mąż Karoliny, mimo świadomości jej przewinienia, stanie murem za żoną, grożąc Justinowi. Konflikt między nimi zaostrza się, a w hotelu Bruna wybucha prawdziwa wojna. Justin nie boi się gruźb i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Czy Karolina rzeczywiście trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygująco. M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
1: Monika i Kajtek z Na Wspólnej zakończyli swoje zdjęcia przed wakacjami. Sylwia Gliwa i Mikołaj Szostek pożegnali się z widzami na Instagramie, życząc wszystkim udanych wakacji. Choć serial jest emitowany przez całe lato, ekipa potrzebuje przerwy, dlatego aktorzy wrócą na plan po wakacjach. Fani mogą być spokojni, bo nagrano wystarczająco dużo odcinków, by cieszyć się ulubionymi bohaterami przez całe lato. W ostatnich odcinkach rodzina Cieślików zmagała się z trudnymi chwilami, ale teraz czas na chwilę oddechu. Co przyniosą nowe odcinki? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta, jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce. W 159 odcinku serialu Panna Młoda, pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witebski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witebski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcję mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
2: Rancho powraca na ekrany po kilku latach przerwy, a fani już nie mogą się doczekać nowych odcinków. Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, z radością wróciła na plan, czując się jak w domu. Aktorka podkreśla, że atmosfera na planie jest pełna ciepła i wzajemnej radości. Choć część obsady pracowała razem przy innych projektach, spotkanie na planie Rancha było wyjątkowe. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla samej Ostrowskiej scenariusz nie był niespodzianką. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale nowe odcinki zobaczymy już tej jesieni. Fani mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek w Wilkowyjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 8:20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
3: Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego w programie Poranny Ring. Nazwał byłego premiera manipulatorem i hipokrytą, zarzucając mu nadużycia i bezprawie podczas jego rządów. Bosak podważył polityczną wiarygodność Morawieckiego, twierdząc, że jego działania rozmijają się z deklaracjami o jednoczeniu prawicy. Lider Konfederacji uważa, że próby budowania przez Morawieckiego nowej pozycji w PiS nie mają szans powodzenia. Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, co wywołało spore kontrowersje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pod presją, by opóźnić tę ceremonię, ale zdecydował się uszanować wyniki wyborów. Włodzimierz Czarzasty, zapytany o to, co by zrobił na jego miejscu, przyznał, że sytuacja była trudna i mogła prowadzić do konfliktu. Podkreślił, że Polska potrzebuje teraz spokoju i rozsądku.
2: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Dziś po południu zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i sytuacji w partii, jednak nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć. Parlamentarzyści PiS mają czas do północy na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. To kluczowy moment dla jedności ugrupowania. PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
2: Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
3: Pensje policjantów w 2026 roku różnią się w zależności od stażu, stopnia i miejsca służby. Kursanci przed 26 rokiem życia zarabiają złotych netto, a po ukończeniu 26 lat złotych. Po szkoleniu wynagrodzenie wzrasta, sięgając złotych netto dla młodszych funkcjonariuszy. Dodatki, takie jak świadczenie mieszkaniowe czy mundurówka, znacząco wpływają na ostateczną kwotę wypłaty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
2: Mariusz Trynkiewicz to nazwisko, którego sam wydźwięk do dziś wywołuje ciarki na plecach. Szatan z Piotrkowa, bo taki przydomek nadały mu media, brutalnie zamordował 4 małoletnich chłopców. Zabójca i przestępca seksualny otrzymał 4 wyroki śmierci, ale ostatecznie nie został stracony. Przez pewien okres cieszył się nawet wolnością, choć nie trwała ona długo i ostatecznie Trynkiewicz wrócił za kratki. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
3: Pokój zbrodni.
2: To jeden z najgroźniejszych i najbardziej zwyrodniałych przestępców w Polsce. Szatana z Piotrkowa znają niemal wszyscy. Mariusz Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim, a ludzie znają go jako seryjnego mordercę dzieci oraz przestępcę seksualnego. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, więc miał bliski kontakt z małoletnimi. Miał jasno wybraną ścieżkę zawodową. Po skończeniu szkoły podstawowej przez rok uczęszczał do liceum, ale później zmienił szkołę na technikum mechaniczne, które ukończył w 1981 roku. Początkowo chciał wyjechać na studia. Myślał, że będzie kontynuował naukę w Krakowie. Mariusz Trynkiewicz do wymarzonej placówki się jednak nie dostał, ale nie porzucił nadziei na uzyskanie wyższego wykształcenia. Aplikował do piotrkowskiej filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i tam mu się udało. Został studentem. Pracę w szkole podstawowej nr 11 rozpoczął dokładnie 1 września 1984 roku. Dosyć szybko udało mu się zostać nauczycielem. Szatan z Piotrkowa uczył wychowania fizycznego, prowadził zajęcia praktyczno-techniczne dla chłopców z klas 5-8, zorganizował w szkole również koło fotograficzne i koło strzeleckie, które cieszyły się wśród jego wychowanków sporą popularnością. Jego praca magisterska została jednak odrzucona przez uczelnię z uwagi na błędy w maszynopisie. Aż nagle Trynkiewicz dostał powołanie do wojska. Jak sam zeznawał, wtedy jego życie się zawaliło. Długo bronił się przed poborem, ponieważ bał się surowej dyscypliny i żołnierskich obyczajów. Wiedział, że jest inny, że różni się od mężczyzn w jego wieku i obawiał się prześladowań. To właśnie podczas posługi wojskowej po raz pierwszy szatanowi z Piotrkowa udowodniono wyrodne zachowania wobec małoletnich. Trynkiewicz dostał przepustkę wojskową. W czasie jej trwania zwabił do domku letniskowego swoich rodziców 12-letniego chłopca, Szymona F. Dotykał go po obnażonych częściach ciała. Sprawa szybko wyszła na jaw i dotarła do przełożonych mężczyzny. Został on skazany przez sąd na 1,5 roku odsiadki, ale nie trafił finalnie do więzienia. Na prośbę rodziców sąd udzielił mu bowiem przerwy w odbywaniu kary do 2 sierpnia 1988 roku. I ta decyzja okazała się horrendalna w skutkach. Gdyby bowiem Trynkiewicz trafił wówczas za kratki, być może nie doszłoby do wstrząsających czynów, jakich się później dopuścił. Przerwę w odbywaniu kary tłumaczono tym, że mężczyzna musi zajmować się chorą matką. Trynkiewicz, wykorzystując swoje aktualne położenie, postanowił namierzyć kolejną ofiarę. 4 lipca 1988 roku, miesiąc przed upłynięciem zawieszenia kary, zwabił do swojego mieszkania przy ulicy Działkowej w Piotrkowie Trybunalskim przypadkowo spotkanego chłopca. Wojciech P. miał tylko 13 lat. Był przez Trynkiewicza dotykany, wykorzystany. Po wszystkim sprawca udusił swoją ofiarę, a ciało zakopał w lesie. Niecały miesiąc później Trynkiewicz znów uderzył. W bardzo podobnych okolicznościach zwabił do swojego mieszkania aż 3 chłopców, 11-letniego Tomka oraz 12-letnich Artura i Krzysztofa. Wykorzystał ich, a potem zabił. Szatan z Piotrkowa odczekał kilka dni, zanim wywiózł ciała wszystkich ofiar.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia za brutalne morderstwo właściciela firmy budowlanej, Marka D. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Warszawie, gdzie obrona złożyła nowe wnioski dowodowe, co spowodowało odroczenie rozprawy do października. Rodzina ofiary wyraża rozczarowanie przedłużającym się procesem i domaga się surowszej kary. Rozpoczął się sezon grzybowy, a lasy pełne są miłośników grzybobrania. Deszczowa pogoda sprzyja rekordowym zbiorom, co widać po licznych zdjęciach w sieci. Lasy państwowe przypominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.
2: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł pożar, który strawił salon samochodowy i przyległe obiekty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów Straży Pożarnej, a akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkańcy proszeni są o unikanie rejonu zdarzenia z powodu gęstego dymu i ryzyka obecności toksycznych substancji w powietrzu. Ulica Krasnobrodzka jest zamknięta, ale trasa S8 pozostaje przejezdna.
1: We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie ratownicy przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową. 7 osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku, a jeden z mężczyzn, który próbował pomóc, wymagał pomocy medycznej. Od początku czerwca w Polsce odnotowano już 89 utonięć, co przypomina, jak niebezpieczne mogą być nasze wody. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad morzem.
0: Słuchacie Radia Super Express. ORP Iskra, słynny polski żaglowiec szkoleniowy, zacumował przy szczecińskich wałach Chrobrego. Do sobotniego poranka można bezpłatnie zwiedzać ten historyczny okręt. To wyjątkowa okazja, by poznać tajniki służby na morzu przed zbliżającą się imprezą Żagle 2026. ORP Iskra powróci do Szczecina w sierpniu podczas Wielkiego Święta Żeglarskiego.
1: Barlinek, Pyrzyce i Połczyn-Zdrój mogą wkrótce doczekać się powrotu pociągów pasażerskich. W ramach nowego programu Nasza Kolej, rząd Donalda Tuska planuje przywrócenie połączeń kolejowych do tych miast. To szansa na lepszą komunikację i rozwój lokalny, zwłaszcza dla Połczyna-Zdroju, znanego uzdrowiska. Na szczegóły dotyczące realizacji programu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
2: Na plażach w Łazach wprowadzono dziś bezwzględny zakaz kąpieli z powodu ekstremalnie trudnych warunków pogodowych. Silne prądy wsteczne i fale sięgające 2,5 metra stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ratownicy apelują o respektowanie zakazu i zwracanie uwagi na czerwoną flagę. Choć woda jest wolna od sinic, to szalejący żywioł uniemożliwia bezpieczną rekreację.
1: Na placu zabaw w Świeciu znaleziono niebezpieczne odłamki szkła, które mogły zagrażać dzieciom. Służby natychmiast zamknęły teren i rozpoczęły wymianę piasku. Policja poszukuje sprawcy tego incydentu, a lokalne władze apelują o pomoc w jego ujęciu. Dzieci wrócą na plac zabaw dopiero po całkowitym uprzątnięciu terenu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
2: Dziś po południu zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i sytuacji w partii, jednak nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć. Parlamentarzyści PiS mają czas do północy na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. To kluczowy moment dla jedności ugrupowania.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu 1,5 roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej numer 323 w pobliżu Starej Góry w województwie dolnośląskim. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły 2 osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe intensywnie pracują na miejscu. Policja prowadzi szczegółowe oględziny i wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.
1: Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Białegostoku spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie.
1: Raków Częstochowa rozpoczął dziś walkę w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA, mierząc się z maltańską Valettą FC. Mecz rozpoczął się o godzinie 18:30. Trener Rakowa, Dawid Kroczek, podkreśla, że żadnego przeciwnika nie można lekceważyć, mimo że to Raków jest faworytem. Spotkanie można oglądać na żywo w internecie, na kanale sportowym w serwisie YouTube.
0: Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
1: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Hauksen Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek.
0: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto. który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręg. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Warszawie, z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 17 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym początkiem nowego sezonu. W centrum uwagi znajdzie się Karolina, której grozi więzienie za sfałszowanie nagrania z monitoringu hotelu. Justin, jeden z inwestorów, nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by udowodnić jej winę. Bruno, mąż Karoliny, mimo świadomości jej przewinienia, stanie murem za żoną, grożąc Justinowi. Konflikt między nimi zaostrza się, a w hotelu Bruna wybucha prawdziwa wojna. Justin nie boi się gruźb i zapowiada, że prawda wyjdzie na jaw. Czy Karolina rzeczywiście trafi za kratki? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące. M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
1: W 4259 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Martyna, stęskniona za Jarkiem, odwiedza go w mieszkaniu, co prowadzi do namiętnych chwil. Jednak ich spokój zostaje brutalnie przerwany przez niespodziewany powrót juniora. Przybrany syn Berga wpada w szał na widok ojca z inną kobietą, przypominając sobie zdradę Elizy. Junior, który wcześniej stanął po stronie ojca, teraz odwraca się od niego, znienawidziwszy go tak samo jak matkę. Czy Bruno zdoła naprawić ich relacje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Monika i Kajtek z Na Wspólnej zakończyli swoje zdjęcia przed wakacjami. Sylwia Gliwa i Mikołaj Szostek pożegnali się z widzami na Instagramie, życząc wszystkim udanych wakacji. Choć serial jest emitowany przez całe lato, ekipa potrzebuje przerwy. Dlatego aktorzy wrócą na plan po wakacjach. Fani mogą być spokojni, bo nagrano wystarczająco dużo odcinków, by cieszyć się ulubionymi bohaterami przez całe lato. W ostatnich odcinkach rodzina Cieślików zmagała się z trudnymi chwilami. Ale teraz czas na chwilę oddechu. Co przyniosą nowe odcinki? O tym przekonamy się już wkrótce. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta. Jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce. W 159 odcinku serialu Panna Młoda, Pancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hanser kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hanser stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witebski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witebski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcję reakcje mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
0: Słuchacie Radia Super Express. Rancho powraca na ekrany po kilku latach przerwy, a fani już nie mogą się doczekać nowych odcinków. Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, z radością wróciła na plan, czując się jak w domu. Aktorka podkreśla, że atmosfera na planie jest pełna ciepła i wzajemnej radości. Choć część obsady pracowała razem przy innych projektach, spotkanie na planie Rancha było wyjątkowe. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla samej Ostrowskiej scenariusz nie był niespodzianką. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale nowe odcinki zobaczymy już tej jesieni. Fani mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek w Wilkowyjach. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego w programie Poranny Ring. Nazwał byłego premiera manipulatorem i hipokrytą, zarzucając mu nadużycia i bezprawie podczas jego rządów. Bosak podważył polityczną wiarygodność Morawieckiego, twierdząc, że jego działania rozmijają się z deklaracjami o jednoczeniu prawicy. Lider Konfederacji uważa, że próby budowania przez Morawieckiego nowej pozycji w PiS nie mają szans powodzenia.
3: Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Zarzuty dotyczą znieważenia i pomówienia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Macierewicz miał oskarżyć ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Polityk odrzuca zarzuty, twierdząc, że jego wypowiedzi nie zawierały konkretnych nazwisk i mają charakter polityczny.
2: Dziś po południu zakończyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus i sytuacji w partii, jednak nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć. Parlamentarzyści PiS mają czas do północy na złożenie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. To kluczowy moment dla jedności ugrupowania. Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
3: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy, ostrzega, że problemy w ochronie zdrowia mogą przyczynić się do przegranej w wyborach, jeśli nie zostaną rozwiązane w ciągu półtora roku. Czarzasty podkreśla, że obecny system jest dziurawy i wymaga radykalnych zmian, a dosypywanie pieniędzy bez poprawy sposobu ich wydawania jest nieskuteczne. Zwraca również uwagę na potrzebę rozdzielenia praktyki prywatnej od publicznej oraz racjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty. Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój.
2: Pensje policjantów w 2026 roku różnią się w zależności od stażu, stopnia i miejsca służby. Kursanci przed 26 rokiem życia zarabiają złotych netto, a po ukończeniu 26 lat złotych. Po szkoleniu wynagrodzenie wzrasta, sięgając złotych netto dla młodszych funkcjonariuszy. Dodatki, takie jak świadczenie mieszkaniowe czy mundurówka, znacząco wpływają na ostateczną kwotę wypłaty.
3: Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura także 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emocjonujące, że makijaż musiał być poprawiany po licznych uściskach. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla Ostrowskiej scenariusz był jak stary znajomy. Premiera już tej jesieni, więc przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów.
2: Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a powrotu do Mandaryny. Podczas koncertu w Opolu lider ich troje przerwał występ, by wykrzyczeć swoje uczucia do byłej żony, używając przy tym niecenzuralnych słów. Fani są zachwyceni, a na wakacyjnych stoiskach królują soki wiśnia z mandarynką. Czy to wielki powrót miłości, czy tylko kolejny odcinek celebryckiego serialu? Eksperci nie pozostawiają złudzeń, że to raczej łabędzi śpiew Wiśniewskiego.
1: Dziś mija 20 lat od tragicznej śmierci Ewy Sałackiej, aktorki, którą widzowie uwielbiali za jej charyzmę i niezapomniane role. Jej córka, Matylda Kirsztajn, przypomniała o tej smutnej rocznicy, publikując wzruszający wpis na Instagramie. Sałacka zmarła w wyniku wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu przez OSE, co do dziś pozostaje niewiarygodnym przypadkiem. Mimo upływu lat, jej fani wciąż nie mogą pogodzić się z tą stratą, a jej pamięć jest żywa jak nigdy. Maria Prokop, znana dotąd głównie jako była żona Marcina Prokopa, zaskoczyła wszystkich, zostając prowadzącą nowego reality show Polsatu – Wielka Miłość w Małym Mieście. To jej debiut w telewizji, ale kto by się tym przejmował? Marcin Prokop, gwiazda konkurencyjnego TVN-u, zaskakująco ciepło wspiera byłą żonę, życząc jej sukcesów. Ciekawe, czy to nowy trend w show biznesie – wspieranie konkurencji?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
1: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany.
2: Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba, z Bikcyca, porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali. The Hales Hailstorm i Matt Cameron z Soundgarden połączyli siły w projekcie King Ultra Mega, by oddać hołd Chrisowi Cornellowi. Ich najnowszy cover Birth Ritual z filmu Singles to prawdziwa muzyczna petarda. Hale z charakterystyczną chrypą i Cameron, który grał w oryginalnej wersji, tworzą razem coś, co można nazwać muzycznym tańcem z duchami przeszłości. A wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia artystów zmagających się z problemami psychicznymi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica, zespół, który wstrząsnął światem metalu, powstał dzięki młodzieńczej wizji Larsa Ulricha. Zaledwie 18-letni perkusista z Danii, zainspirowany brytyjskim heavy metalem, postanowił stworzyć coś nowego. Debiutancki album Kill 'Em All z 1983 roku, choć początkowo nie odniósł komercyjny album Kill

0: obecnie.
1: Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na dwóch scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty skali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów.
2: Rząd Donalda Tuska ogłosił program hashtag Nasza Kolej, który ma przywrócić połączenia kolejowe do miast na Mazowszu, takich jak Grójec, Pułtusk, Przasnysz, Maków Mazowiecki i Węgrów. Dla mieszkańców tych miejscowości oznacza to szansę na lepsze połączenia z Warszawą i innymi częściami regionu. Program ma na celu zmniejszenie zależności od transportu drogowego, ale na szczegóły i harmonogramy inwestycji trzeba jeszcze poczekać.
1: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł ogromny pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej. Płonął salon samochodowy oraz przyległe warsztaty i komisy, a nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Na miejscu pracuje 45 zastępów strażaków, a akcja dogaszania może potrwać wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru ze względu na możliwe szkodliwe substancje w powietrzu. W Warszawie trwa sprawa apelacyjna byłego policjanta Marcina Z., skazanego na 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo Marka D. Sąd apelacyjny odroczył rozprawę do października, po tym jak obrona złożyła nowe wnioski dowodowe. Rodzina ofiary wyraziła rozczarowanie, domagając się dożywocia dla oskarżonego. Sąd podkreślił, że potrzebuje czasu na dokładne rozpoznanie wszystkich kwestii.
0: Słuchacie Radia Super Express. Od jutra, 24 lipca, kierowcy w Warszawie mogą ponownie korzystać z odcinka ulicy Grzybowskiej, między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, co wymaga znajomości nowych zasad i objazdów. Przebudowa ulicy trwa, a jej zakończenie planowane jest na wiosnę 2027 roku. Sezon na grzyby w pełni, a lasy w Polsce obfitują w prawdziwki, kurki i podgrzybki. Grzybiarze chwalą się swoimi zdobyczami w mediach społecznościowych, a niektórzy wracają z lasu nawet z pełnymi taczkami. Pamiętajmy jednak, że nie wszędzie można zbierać grzyby. Zakazane są między innymi rezerwaty i tereny wojskowe. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas wypraw do lasu, takich jak informowanie bliskich o swoich planach i zabieranie telefonu komórkowego.
1: Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże. Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok uniewinniający trzech lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca polityka Zbigniewa Ziobry. Wobec czwartego lekarza wyrok uchylono, ale postępowanie umorzono z powodu przedawnienia. Sprawa, która trwała blisko 20 lat, wzbudzała duże emocje wśród opinii publicznej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. W Bałtyku jednocześnie tonęło 7 osób. Dzięki szybkiej reakcji ratowników i świadków wszyscy zostali uratowani. Choć jeden z mężczyzn, który pomagał, potrzebował później pomocy medycznej. To kolejny dowód na to, jak zdradliwy może być Bałtyk, nawet przy pozornie spokojnej wodzie. ORP Iskra, znany okręt szkolny marynarki wojennej RP, przypłynął dziś do Szczecina i pozostanie tu do soboty. To doskonała okazja, by zwiedzić jednostkę za darmo przy Bulwarze Chrobrego. Zwiedzanie możliwe jest dziś do godziny 18, a jutro od 10 do 18. Wizyta Iskry to przedsmak wielkiego wydarzenia żeglarskiego Żagle 2026, które rozpocznie się 14 sierpnia.
2: W Mrzeżynie zamknięto wszystkie kąpieliska z powodu niebezpiecznych warunków wodnych. Silne prądy wsteczne i wysokie fale, będące skutkiem niedawnego sztormu na Bałtyku, uniemożliwiają bezpieczne kąpiele. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem w regionie. Ratownicy apelują o przestrzeganie zakazu wchodzenia do wody.
1: Na placu zabaw przy ulicy Kościuszki w Świeciu znaleziono setki ostrych fragmentów szkła, co zmusiło władze do natychmiastowego zamknięcia terenu. Niektóre kawałki miały nawet 20 cm długości i były częściowo wbite w piasek. Policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za to niebezpieczne działanie. Obecnie trwa wymiana piasku, a plac zabaw zostanie ponownie otwarty dopiero po zakończeniu prac.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: W Jeleniej Górze zakończyła się akcja służb związana z odnalezieniem dwóch niewybuchów z czasów II wojny światowej przy galerii Nowy Rynek. Ewakuowano około 160 osób z centrum handlowego i okolicznych budynków. Działania trwały do północy, a saperzy z Wrocławia zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne przedmioty do neutralizacji. Ruch w centrum miasta został przywrócony.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mer i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę firm oferujących pracę przez aplikacje mobilne. ZUS sprawdza, czy kurierzy i kierowcy są prawidłowo zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nich wszystkie należne składki. Kontrole mają na celu wyjaśnienie, czy umowy zawierane z pracownikami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmy mogą zostać zobowiązane do zapłaty zaległych składek z odsetkami. Dla pracowników to szansa na uporządkowanie sytuacji ubezpieczeniowej, co ma znaczenie dla przyszłych świadczeń.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami, jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości.
1: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed popularnym daniem gotowym – bigosem z mięsem i kiełbasą. W produkcie wykryto niezadeklarowany gluten, co stanowi zagrożenie dla osób z nietolerancją tego składnika. Ostrzeżenie dotyczy partii z datami minimalnej trwałości od października 2027 do kwietnia 2028 roku. Producent Międzychód Nowicka, spółka jawna, podjął działania w celu wycofania wadliwych partii z rynku. Osoby z alergią na gluten powinny unikać spożycia tego bigosu i zwrócić go do sklepu. Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Eksperci z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK zbadali, jak TikTok przedstawia Chiny swoim użytkownikom. Wyniki wskazują, że algorytm platformy może sprzyjać budowaniu korzystnego wizerunku Chin. Najwięcej prochińskich treści dotyczyło Xinjiangu i Tybetu, a także praw człowieka w Chinach. Z kolei materiały o masakrze na placu Tiananmen były bardziej krytyczne wobec władz. Badacze zauważyli, że aż 89% treści związanych z obozami reedukacyjnymi nie dotyczyło tego tematu. Zamiast tego użytkownicy widzieli materiały o odchudzaniu czy nagrania Chinek kręcących hula hoop.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane opady deszczu w Warszawie z temperaturą 16 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Oliwka, po trudnym rozstaniu z Tomaszem Kępskim, zaczyna nowy rozdział w hotelu Stańskich. Jej związek z Kępskim zakończył się, gdyż mężczyzna nie potrafił uwolnić się od uczuć do Grażyny. Tymczasem na scenę wraca Sergiusz, którego widzowie nie widzieli od 3 lat. Jego powrót wzbudza wiele pytań, zwłaszcza, że na zdjęciach z planu widać go uśmiechniętego obok Oliwki. Czy to początek nowej relacji? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale fani już spekulują. Nowe odcinki zapowiadają się naprawdę intrygujące. M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
2: W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki.
1: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise powraca z 13 edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia El Dursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek. Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poyraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poyraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. W 159 odcinku serialu Panna Młoda, Hancer podejmuje dramatyczną decyzję, by odsunąć od siebie Cichana. Wmawia mu, że nie jest ojcem jej nienarodzonego dziecka, chcąc dotrzymać obietnicy danej Bejzie. Cichan jednak nie daje się zwieść i z determinacją walczy o powrót ukochanej. Spotkanie w wynajętym domu, gdzie Hancer kiedyś pracowała, staje się areną emocjonalnej walki. Cichan, pełen nadziei, przygotowuje romantyczną kolację, ale Hancer stanowczo odrzuca jego uczucia. Mimo jej kłamstw, Cichan nie traci wiary w ich miłość i nie zamierza się poddać. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
2: Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego w programie Poranny Ring. Nazwał byłego premiera manipulatorem i hipokrytą, zarzucając mu nadużycia i bezprawie podczas jego rządów. Bosak podważył polityczną wiarygodność Morawieckiego, twierdząc, że jego działania rozmijają się z deklaracjami o jednoczeniu prawicy. Lider Konfederacji uważa, że próby budowania przez Morawieckiego nowej pozycji w PiS nie mają szans powodzenia. Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, co wywołało spore kontrowersje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pod presją, by opóźnić tę ceremonię, ale zdecydował się uszanować wyniki wyborów. Włodzimierz Czarzasty, zapytany o to, co by zrobił na jego miejscu, przyznał, że sytuacja była trudna i mogła prowadzić do konfliktu. Podkreślił, że Polska potrzebuje teraz spokoju i rozsądku.
0: Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. W niedzielę, 19 lipca, policjanci z Sulęcina pomogli mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki rozmowie telefonicznej dyżurnego z poszkodowanym udało się ustalić jego lokalizację. Funkcjonariusze szybko dotarli na miejsce i przekazali mężczyznę pod opiekę medyczną. Cała akcja pokazała, jak ważne są umiejętności komunikacyjne w sytuacjach kryzysowych.
2: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo, że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Fikusy, popularne rośliny doniczkowe, mogą być kapryśne i wymagać szczególnej uwagi. Jeśli zauważysz opadające liście lub zahamowany wzrost, warto sięgnąć po cynamon. Ta przyprawa, znana ze swoich właściwości przeciwgrzybiczych, może pomóc wzmocnić roślinę. Wystarczy posypać ziemię cienką warstwą cynamonu lub przygotować roztwór do podlewania. Pamiętajmy jednak, że to tylko dodatek do właściwej pielęgnacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie Panny Młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Kanal Plus, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania. Kajra znowu na językach. Tym razem 42-letnia gwiazda postanowiła zaszaleć w czarnych, skórzanych spodniach i gorsecie, który odsłaniał więcej niż zakrywał. Na Instagramie prężyła się przed lustrem, a później z dumą prezentowała się na scenie, gdzie jej odważny strój lśnił w blasku reflektorów. Fani oszaleli z zachwytu, a Kajra, jak zawsze, emanowała pewnością siebie i seksapilem, który aż kipi z ekranu. Olga Frycz, znana aktorka i mama trojga dzieci, postanowiła osłodzić życie swojej córce Zosi, zabierając ją do cukierni. Jednak w drodze po słodkości gwiazda postanowiła złamać przepisy, przechodząc przez podwójną ciągłą. Cóż, kto by się przejmował przepisami, gdy w grę wchodzi kawa i ciastko na wynos? Może następnym razem warto rozważyć przejście dla pieszych, które było tuż za rogiem. W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Monika Jarosińska, znana z seriali i reality show Królowa Przetrwania, znowu na językach. Po burzliwym okresie, pełnym zdrowotnych wyzwań i nieudanych zabiegów estetycznych, aktorka przyznała, że hejterzy mieli rację. Z dystansem do siebie, otwarcie mówi o swoich błędach i przemianach. Teraz, po kolejnej metamorfozie, znów zachwyca wyglądem, udowadniając, że życie to nieustanna lekcja.
1: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany. R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone.
2: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orszowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Expo.
1: Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Bob Geldof, kiedyś uważany za muzycznego mesjasza, który miał zmieniać świat rock'n'rollem, teraz sam siebie nazywa cynikiem. W latach 80. przekonał miliony, że muzyka może poruszyć sumienia i zmusić polityków do działania. Jednak po latach, zderzając się z brutalną rzeczywistością polityki, przyznał, że nie można ufać ani politykom, ani gwiazdom rocka. To gorzka lekcja dla każdego, kto wierzył, że kilka dobrych piosenek naprawi świat.
1: Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi. Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na 2 scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40. 20-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W gminie Raciąż mieszkanka uratowała młodego bociana, który wypadł z gniazda. Kobieta zadzwoniła na numer alarmowy, a policjanci z Płońska szybko zareagowali. Ptak został zabezpieczony i przetransportowany do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Baboszewie, gdzie jest pod stałą opieką weterynaryjną.
1: Utrzymanie jednego więźnia w Polsce kosztuje rocznie ponad 83 tysiące złotych. W tej kwocie zawarte są wszystkie koszty. Od wyżywienia i opieki zdrowotnej po pensje strażników. Każdy osadzony otrzymuje niezbędne wyposażenie, w tym odzież i artykuły higieniczne. Dodatkowo więźniowie mogą robić zakupy w kantynie za pieniądze z konta depozytowego. Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł ogromny pożar przy ulicy Krasnobrodzkiej. Płonął salon samochodowy oraz przyległe warsztaty i komisy, a nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Na miejscu pracuje 45 zastępów strażaków, a akcja dogaszania może potrwać wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca pożaru ze względu na możliwe szkodliwe substancje w powietrzu.
0: Sąd okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tunel tramwajowy przy warszawskim Dworcu Zachodnim jest na ukończeniu. Większość torów już ułożono, a prace wykończeniowe trwają. Dzięki temu jeszcze w te wakacje kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie. Uruchomienie nowej trasy tramwajowej planowane jest na koniec roku, po zakończeniu wszystkich testów technicznych.
0: Od jutra, 24 lipca, kierowcy w Warszawie mogą ponownie korzystać z odcinka ulicy Grzybowskiej, między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, co wymaga znajomości nowych zasad i objazdów. Przebudowa ulicy trwa, a jej zakończenie planowane jest na wiosnę 2027 roku.
1: Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże. We wtorkowy wieczór na plaży w Dziwnowie ratownicy przeprowadzili dramatyczną akcję ratunkową. 7 osób znalazło się w niebezpieczeństwie w Bałtyku, a jeden z mężczyzn, który próbował pomóc, wymagał pomocy medycznej. Od początku czerwca w Polsce odnotowano już 89 utonięć, co przypomina, jak niebezpieczne mogą być nasze wody. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad morzem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia Słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. Dziś w Międzyzdrojach wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu sztormowej pogody. Silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Temperatura powietrza wynosi 18 stopni, a wody 19 stopni. Mimo trudnych warunków pogodowych, woda jest wolna od sinic i bezpieczna pod względem sanitarnym. 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
0: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała 3 nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jeleniej Górze znaleziono 2 niewybuchy z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii Nowy Rynek. Służby ewakuowały około 160 osób z galerii oraz mieszkańców okolicznych budynków. Akcja zakończyła się po północy, a saperzy zabezpieczyli i wywieźli niebezpieczne znaleziska do neutralizacji. Znalezisko było efektem wcześniejszych prac rozbiórkowych przy ulicy Lubeckiej. Na dolnośląskim odcinku drogi S3 w kierunku granicy z Czechami doszło do pożaru Mercedesa. Zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem i spowodowało całkowite zamknięcie jezdni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale oba pasy ruchu są zablokowane, co powoduje duże utrudnienia. Strażacy apelują o ostrożność i korzystanie z objazdów przez węzeł Kamienna Góra Północ.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę firm oferujących pracę przez aplikacje mobilne. ZUS sprawdza, czy kurierzy i kierowcy są prawidłowo zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nich wszystkie należne składki. Kontrole mają na celu wyjaśnienie, czy umowy zawierane z pracownikami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmy mogą zostać zobowiązane do zapłaty zaległych składek z odsetkami. Dla pracowników to szansa na uporządkowanie sytuacji ubezpieczeniowej, co ma znaczenie dla przyszłych świadczeń.
2: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków. Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to jedno z kluczowych zobowiązań koalicji rządzącej. Jeśli zmiany wejdą w życie, miliony Polaków mogą płacić niższy podatek już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych. Chatboty w sklepach internetowych stają się coraz większym problemem. Aż 59% Polaków rezygnuje z zakupów online, gdy automaty nie potrafią im pomóc. Mimo że 80% konsumentów wierzy w rekomendacje AI, aż 94% z nich weryfikuje je samodzielnie. To pokazuje, że źle wdrożona sztuczna inteligencja może szkodzić sprzedaży. Klienci oczekują wsparcia, a nie cyfrowej ściany, co prowadzi do rezygnacji z zakupów. Branża e-commerce musi zbudować zaufanie, by uniknąć dalszych strat. Na Podlasiu stacja paliw należąca do gwiazdora Disco Polo Skolima oferuje paliwo nawet o 50-60 groszy taniej niż Orlen. Sprawa trafiła do rządu, a rzecznik Adam Szłapka zapowiedział, że Orlen przyjrzy się cenom na swoich stacjach. Tymczasem kierowcy w całym kraju zmagają się z rosnącymi cenami paliw, co jest efektem napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą jeszcze wzrosnąć, a niektórzy przewidują nawet 10 zł za litr. Rząd nie wyklucza powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, choć jego koszty są ogromne. ogromne. Na razie kierowcy muszą uważnie śledzić ceny na stacjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 4 sierpnia TVP2 wyemituje 165. odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Cihan odnajduje nieprzytomną Hanser w zrujnowanym budynku, co zapowiada dramatyczne zwroty akcji. Deria przekaże Cemilowi radosną wiadomość o ciąży Hanser. Jednak nad bohaterami wisi groźba ze strony zdesperowanej Bejzy. Kobieta planuje z zimną krwią zamordować Hanser i jej nienarodzone dziecko. Serial, który zadebiutował w tureckiej telewizji w 2024 roku. W Polsce można oglądać od stycznia tego roku. Dzięki podziałowi oryginalnych odcinków polscy widzowie mogą liczyć na długie lata emocji z Hanser i Cihanem. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami emocjonującej konfrontacji. Basia, podejrzewając Krzysztofa o romans, postanawia zmierzyć się z nim i jego domniemaną kochanką. Finał tej rozmowy przyniesie jej ogromne zaskoczenie. Krzysztof wyzna, że nie zdradzał, lecz odkrył nielegalne interesy Andrzeja, jej byłego męża. Tymczasem Igor stara się pomóc córce Julce, która zmaga się z problemami związanymi z narkotykami. W rodzinie Bergów również nie brakuje napięć, gdyż wizyta kuratorki wywołuje sporo emocji. Junior obwinia Elizę o kłopoty ojca, co prowadzi do wybuchu podczas rozmowy. Jarek natomiast próbuje odnaleźć się w nowej relacji z Martyną, choć myślami wciąż jest przy Elizie. W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki.
0: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia Eldursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 930 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, mieszkańcy pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula pogrąża się w szaleństwie i grozi Samuelowi ujawnieniem prawdy. Trini odkrywa, że Antonito symuluje uraz kolana, by skupić się na swoim wynalazku. Flor błaga Felipe o obronę El Peni, a pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok, co prowadzi do niezdarnych prób pomocy. W tle tych wydarzeń Ursulę odwiedza jej ojciec. Serial przedstawia także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, co dodaje całości jeszcze więcej napięcia.
0: W najnowszym 989 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa, że Semih próbował go oszukać, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. Gangster nie zamierza odpuścić i postanawia się zemścić. W kulminacyjnym momencie Burhan uśpi Nanę, co wywołuje przerażenie u jej brata, Kansela. Semih, zrozpaczony, błaga o litość, ale Burhan nie zamierza się zatrzymać. Ostatecznie porywa Nanę, żonę Poyraza, co stawia pod znakiem zapytania jej dalszy los. Czy Burhan posunie się do ostateczności? Odpowiedzi poznamy już w sobotę, 25 lipca o godzinie 16 na TVP1.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witewski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witewski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcje mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Aj.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska jest bliska stworzenia największej siły militarnej w tej części Europy. Rozwój armii finansowany jest z krajowego budżetu oraz funduszy Unii Europejskiej. Tusk podkreślił, że zmiany są widoczne nie tylko w Polsce, ale także w oczach zagranicznych partnerów. Program Perun i inne nowoczesne inicjatywy mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji Polski w regionie. Anna Maria Żukowska z Lewicy zaskoczyła, wyrażając uznanie dla Mateusza Morawieckiego. Posłanka przyznała, że woli prowadzić polityczny dialog z byłym premierem niż z Przemysławem Czarnkiem. Żukowska ceni merytoryczne podejście Morawieckiego i jego pomysły na rozwój kraju. W tym samym czasie Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Morawieckiego, nazywając jego premierostwo szkodliwym.
0: Południe Europy zmaga się z falą pożarów i rekordowymi upałami. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na Sycylii z ogniem walczy 6 tysięcy strażaków, a jeden z nich zginął podczas akcji. W Hiszpanii ewakuowano mieszkańców, a temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że zagrożenie będzie rosło. W Wielkiej Brytanii rozpoczął się proces dotyczący tragicznego wypadku z hrabstwa Kent, w którym zginęło dwoje nastolatków. 17-letni Adam Dudziński, prowadząc bez uprawnień, wjechał do rowu melioracyjnego, co doprowadziło do śmierci jego i 16-letniej Chloe Ann Naylor. Trzecia pasażerka przeżyła dzięki interwencji ojca, który zlokalizował pojazd za pomocą aplikacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pensje policjantów w 2026 roku różnią się w zależności od stażu, stopnia i miejsca służby. Kursanci przed 26 rokiem życia zarabiają złotych netto, a po ukończeniu 26 lat złotych. Po szkoleniu wynagrodzenie wzrasta, sięgając złotych netto dla młodszych funkcjonariuszy. Dodatki, takie jak świadczenie mieszkaniowe czy mundurówka, znacząco wpływają na ostateczną kwotę wypłaty. Dziś w Komornikach na drodze krajowej numer 94 doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Mężczyzna prowadzący Volvo wjechał do rowu, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Interweniował młodszy aspirant Mateusz Żukowski, który w czasie wolnym od służby uniemożliwił kierowcy ucieczkę. Na miejscu pojawiła się także inna kierująca, która wezwała służby ratunkowe. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia.
0: Dziś w Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji drogówki. 30-letni kierowca, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, nie zatrzymał się do kontroli i doprowadził do kolizji. Po próbie ucieczki pieszo został odnaleziony przez psa służbowego, ukryty w śmietniku. Okazało się, że jego samochód nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Dziś, 24 lipca, obchodzimy Święto Policji. To dzień, w którym funkcjonariusze otrzymują awanse i odznaczenia za swoją służbę. Święto nawiązuje do ustawy z 1919 roku, która powołała Policję Państwową. W internecie nie brakuje też memów z dystansem, które pokazują sytuacje znane każdemu kierowcy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dietetycy coraz częściej rekomendują jedzenie kiwi razem ze skórką. To właśnie w niej znajduje się dużo błonnika i przeciwutleniaczy, które wspierają zdrowie jelit i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Skórka kiwi, choć często pomijana, jest jadalna i pełna cennych składników odżywczych. Dla osób, którym przeszkadza meszek, poleca się odmiany o gładszej skórce lub krojenie owoców plasterki. We wtorek w Sopocie policjanci odnaleźli samotną 6-letnią dziewczynkę w tłumie turystów. Dziecko zgubiło się podczas zabawy na placu zabaw, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy szybko wróciło do rodziców. Mundurowi przypominają, że w sezonie letnim łatwo o chwilenie uwagi, dlatego warto uczyć dzieci, by w razie zagubienia szukały pomocy u policjantów. Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych, ale ich pielęgnacja bywa wyzwaniem. Jeśli Twoje rośliny tracą liście i nie kwitną, warto spróbować domowej odżywki z obierek jabłek. Skórki zawierają potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i rozwój korzeni. Wystarczy zalać obierki wodą, odstawić na 48 godzin, a następnie używać płynu do podlewania co 2 tygodnie. Policja w Gdańsku zatrzymała 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o zabójstwo w Gdyni z 2011 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody genealogii genetycznej. Podejrzany przyznał się do winy i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 12 lat więzienia do dożywocia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Ponad 20 tysięcy złotych z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Japońskiej. Informacje o tych wydatkach ujawnione na platformie X wywołały publiczną dyskusję na temat zasadności finansowania takich usług z budżetu państwa. Polskie prawo nie precyzuje limitów wydatków publicznych na wizerunek polityków, co rodzi pytania o granice między niezbędną obsługą a prywatnymi wydatkami. Serial Rancho powraca na ekrany. Trwają już zdjęcia do nowej serii, w której nie zabraknie ulubionych postaci, takich jak Czerepach i Lodzia. Kultowy serial, który Polacy pokochali 20 lat temu, znów zagości w naszych domach. Fani długo czekali na ten moment, a ich cierpliwość została w końcu nagrodzona.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić podobnie 14 stopni Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Demi Moore, ikona Hollywood, znów na językach, ale tym razem nie z powodu nowego filmu. Aktorka, która niedawno świętowała sukces Substancji, dosłownie znika w oczach, co niepokoi jej fanów. Wychudzona sylwetka Moore wywołuje burzę w mediach społecznościowych, a internauci zastanawiają się, czy to nowy trend, czy może coś poważniejszego. Hollywood znów pokazuje, że w pogoni za ideałem można stracić więcej niż tylko kilogramy. Joan Collins, nieustraszona 93-letnia, pokazuje światu, że wiek to tylko liczba. Zamiast spokojnej emerytury wybiera życie pełne blasku, młodszego partnera i drinków w Saint-Tropez. Na Instagramie chwali się zdjęciami z basenu, a na czerwonym dywanie w Cannes lśni jak gwiazda. 5 małżeństw, a ostatnie trwa już 24 lata. Joan udowadnia, że życie można przeżyć z rozmachem, niezależnie od metryki. Dominik Rupiński, influencer, który zaczynał od tańca w internecie, teraz zamierza podbić parkiet tańca z gwiazdami. Z ponad 4 milionami obserwujących na TikToku, Dominik zamienia plac budowy swojego domu na salę treningową. Czy jego doświadczenie z choreograficznych filmików pomoże mu zdobyć kryształową kulę? Jesienią przekonamy się, czy jego taneczne kroki będą równie popularne jak perfumy o zapachu waty cukrowej.
3: Emilia z 8 edycji Sanatorium Miłości to prawdziwa bohaterka, która zrzuciła 40 kg, ale nie tylko wagi, lecz także życiowego ciężaru. Po latach opieki nad chorym mężem i zmaganiach z depresją odnalazła nową siebie. Choć w programie przeżyła krótką przygodę z Henrykiem, który szybko wybrał inną, Emilia nie traci energii i uroku. Jej historia to dowód, że życie potrafi zaskoczyć, a prawdziwa siła tkwi w nas samych.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Michał Wiśniewski znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu, a powrotu do mandaryny. Podczas koncertu w Opolu lider ich troje przerwał występ, by wykrzyczeć swoje uczucia do byłej żony, używając przy tym niecenzuralnych słów. Fani są zachwyceni, a na wakacyjnych stoiskach królują soki wiśnia z mandarynką. Czy to wielki powrót miłości, czy tylko kolejny odcinek celebryckiego serialu? Eksperci nie pozostawiają złudzeń, że to raczej łabędzi śpiew Wiśniewskiego.
2: W Warszawie zapanowała nowa moda na ekologiczne protesty. Działacze ruchu klimatycznego Jazda postanowili oblać sklepy Małgorzaty Rozenek-Majdan i influencerki Andziaks sztucznymi odchodami. Wszystko oczywiście zarejestrowali na kamerach, bo przecież bez tego akcja nie miałaby sensu. Internauci już okrzyknęli ich wandalami, a policja zajmuje się sprawą. Ciekawe, czy to nowy sposób na walkę z konsumpcjonizmem, czy po prostu kolejny odcinek reality show. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie zamierza polegać na emeryturze z ZUS. Zamiast tego inwestuje w nieruchomości i samochody, bo przecież każdy wie, że jedno mieszkanie to jak emerytura. Muzyk podkreśla, że pieniądze nie są najważniejsze, ale kto by nie chciał jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu? Kupicha, fan motoryzacji. Szczególnie ceni sobie stare modele aut, które, jak twierdzi, mają wyjątkową duszę i pachną inaczej niż te nowe.
3: Rok temu świat stracił jedną z największych ikon heavy metalu, Ozziego Osborna. Muzyk zmarł nagle w wieku 76 lat, zaledwie 2 tygodnie po swoim ostatnim koncercie, który odbył się w Birmingham. Choć na scenie siedział na tronie niczym król ciemności, za kulisami czaiła się śmierć. Jak się okazuje, Ozzy wiedział, że jego czas się kończy, ale mimo to postanowił pożegnać się z fanami w wielkim stylu, ignorując ostrzeżenia lekarzy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aerosmith, zespół, który miał pożegnać się z fanami już 2 lata temu, wciąż trzyma nas w niepewności. Choć Steven Tyler zaskoczył wszystkich występem na koncercie Black Sabbath, a Joe Perry sugeruje, że może kiedyś wrócą na scenę, to na razie skupiają się na filmie dokumentalnym. Tak, zamiast koncertów dostaniemy historię zespołu z perspektywy każdego z muzyków. Może to nowy sposób na pożegnanie z fanami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od Aerosmith.
3: Zee Hales, Hailstorm i Matt Cameron z Soundgarden połączyli siły w projekcie King Ultra Mega, by oddać hołd Chrisowi Cornellowi. Ich najnowszy cover Birth Ritual z filmu Singles to prawdziwa muzyczna petarda. Hale z charakterystyczną chrypą i Cameron, który grał w oryginalnej wersji, tworzą razem coś, co można nazwać muzycznym tańcem z duchami przeszłości. A wszystko to dla szczytnego celu – wsparcia artystów zmagających się z problemami psychicznymi.
2: Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalne.

0: Zielone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej, znaleziono pozostawioną walizkę, co uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Na miejsce przybyła żandarmeria wojskowa i pirotechnicy, a ruch w okolicy został wstrzymany. Walizka nie zawierała materiałów niebezpiecznych, jednak prokuratura nadal bada sprawę. Funkcjonariusze próbują ustalić, kto pozostawił bagaż. Rozpoczął się sezon grzybowy, a lasy pełne są miłośników grzybobrania. Deszczowa pogoda sprzyja rekordowym zbiorom, co widać po licznych zdjęciach w sieci. Lasy państwowe przypominają o zakazach zbierania grzybów w niektórych miejscach, a policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas leśnych wędrówek.
2: Dziś rano na warszawskim Brudnie wybuchł pożar, który strawił salon samochodowy i przyległe obiekty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu działa 45 zastępów straży pożarnej, a akcja do gaszania może potrwać jeszcze wiele godzin. Mieszkańcy proszeni są o unikanie rejonu zdarzenia z powodu gęstego dymu i ryzyka obecności toksycznych substancji w powietrzu. Ulica Krasnobrodzka jest zamknięta, ale trasa S8 pozostaje przejezdna.
1: Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok uniewinniający 3 lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca polityka Zbigniewa Ziobry. Wobec 4. lekarza wyrok uchylono, ale postępowanie umorzono z powodu przedawnienia. Sprawa, która trwała blisko 20 lat, wzbudzała duże emocje wśród opinii publicznej. Piekary Śląskie mogą wkrótce odzyskać połączenia kolejowe dzięki rządowemu programowi Nasza Kolej. Plan zakłada przywrócenie pasażerskich kursów do Katowic i Bytomia, co ma zakończyć komunikacyjne wykluczenie miasta. Projekt jest na etapie planowania, a jego realizacja wymaga budowy nowego przystanku. Mieszkańcy muszą jeszcze poczekać, ale zapowiedź daje nadzieję na lepszy dostęp do transportu.
2: Na plażach w Łazach wprowadzono dziś bezwzględny zakaz kąpieli z powodu ekstremalnie trudnych warunków pogodowych. Silne prądy wsteczne i fale sięgające 2,5 metra stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ratownicy apelują o respektowanie zakazu i zwracanie uwagi na czerwoną flagę. Choć woda jest wolna od sinic, to szalejący żywioł uniemożliwia bezpieczną rekreację.
1: 2 lata po zaginięciu Jowity Zielińskiej grzybiarze znaleźli szczątki kobiety zaledwie 500 metrów od jej domu. Choć czekamy na potwierdzenie tożsamości przez badania DNA, znalezione przy szczątkach ubrania i wisiorek wskazują na zaginioną. Eksperci sugerują, że rower Jowity mógł być podrzucony, by zmylić trop, co utrudniło poszukiwania. Śledztwo wciąż trwa, a kluczowe będą wyniki badań odnalezionych szczątków.
2: W Białymstoku odbyła się oficjalna prezentacja drużyny Jagiellonii i nowych koszulek na nadchodzący sezon Ekstraklasy. Rynek Kościuszki wypełnił się kibicami, którzy mieli okazję spotkać się z gwiazdami zespołu. Już w sobotę Jagiellonia zmierzy się z Koroną Kielce na Horten Arenie. Początek meczu o 14:45.
1: Dziś o godzinie 12 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. To długo wyczekiwana rozmowa, która może zadecydować o przyszłości byłego premiera i spokoju w partii. W PiS od tygodni panuje napięcie, a spotkanie ma na celu omówienie bieżącej sytuacji w ugrupowaniu. Politycy i obserwatorzy z niecierpliwością czekają na wyniki tej rozmowy.
2: Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, co wywołało spore kontrowersje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pod presją, by opóźnić tę ceremonię, ale zdecydował się uszanować wyniki wyborów. Włodzimierz Czarzasty, zapytany o to, co by zrobił na jego miejscu, przyznał, że sytuacja była trudna i mogła prowadzić do konfliktu. Podkreślił, że Polska potrzebuje teraz spokoju i rozsądku.
1: Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
2: W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
1: Waldemar Żurek po roku kierowania Ministerstwem Sprawiedliwości otrzymał surową ocenę od Rzeczpospolitej. Gazeta wskazuje, że nie udało się zakończyć kryzysu w sądach, a kluczowe reformy utknęły. Pozycja ministra w rządzie Donalda Tuska osłabła, a prezydent zawetował ważne nowelizacje. Trybunał Konstytucyjny nadal zmaga się z chaosem, a problemy z przewlekłością postępowań pozostają nierozwiązane. Policja zatrzymała 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry podejrzanego o podrzucenie niewybuchów w pobliżu galerii Nowy Rynek. Do zdarzenia doszło 22 lipca wieczorem, co spowodowało ewakuację 160 osób. Trwają poszukiwania drugiego podejrzanego. W Staniszowie, gdzie znaleziono kolejne materiały wybuchowe, saperzy prowadzą działania, a droga przez miejscowość jest zamknięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Nowy obrońca Lecha Poznań, Terry Yegbe. Już po dwóch meczach zdobył serca kibiców. Ganijczyk, porównywany do Hulka, zachwycił swoją żelazną obroną i spektakularnym golem z dystansu. Jego siła, szybkość i doświadczenie na europejskich boiskach przewyższyły oczekiwania sztabu. Debiut Yegbe zapowiada przełomowy sezon dla kolejorza. Do Ekstraklasy wracają znani polscy piłkarze, w tym reprezentanci Karol Świderski i Bartosz Bereszyński. Świderski dołącza do Widzewa, a Bereszyński zasila Motor Lublin. Mateusz Lis ponownie zagra w Lechu Poznań, a Filip Marchwiński w Krakowi. Czy te powroty wpłyną na poziom ligi i przyniosą sukcesy? Czas pokaże, jak poradzą sobie w nowym sezonie. Rodri, pomocnik Manchesteru City, jest coraz bliżej przeprowadzki do Realu Madryt. Negocjacje między klubami są zaawansowane, a prezydent Królewskich, Florentino Perez, zmienił zdanie i jest teraz otwarty na ten transfer. Sprowadzenie Rodriego może wpłynąć na przyszłość innych zawodników Realu, takich jak Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Tymczasem Manchester City już przygotowuje się na ewentualne odejście Hiszpana, sprowadzając nowych graczy.
1: Reprezentacja Ukrainy nie będzie już rozgrywać swoich meczów w Polsce. Ukraińska Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że nowym domem dla drużyny podczas Ligi Narodów 2026 i 2027 będzie Słowacja. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców, którzy przyzwyczaili się do wspierania ukraińskiej kadry na polskich stadionach. Kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi.
0: Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
1: Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne. Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach. Erling Haaland, gwiazdor Manchesteru City, odpoczywa na francuskiej Rivierze po intensywnym sezonie i mundialu. Norweski napastnik spędza czas na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez, gdzie świętował swoje 23. urodziny. Towarzyszą mu najbliżsi przyjaciele, rodzina oraz partnerka Isabel Haugseng Johansen. Haaland korzysta z wodnych atrakcji i relaksuje się przed nadchodzącymi rozgrywkami Premier League. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS, ale jego występ nie był udany. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Przy okazji Lewandowski odniósł się do swojej radości podczas finału Mistrzostw Świata 2026, gdzie kibicował Hiszpanii. Wyjaśnił, że wspierał Hiszpanów ze względu na lata spędzone w Barcelonie i przyjaźnie z tamtejszymi piłkarzami.
0: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
1: Iga Świątek i Maja Chwalińska wystąpią w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. Obie tenisistki wracają do gry po przerwie od Wimbledonu i rozpoczną rywalizację od 2 rundy. W zawodach wezmą udział także Magda Linet i Magdalena Fręk. Tymczasem lista nieobecnych w turnieju rośnie, a wśród nich są Wiktoria Mboko i Karolina Muchowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 989 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa podwójną grę Semicha i planuje brutalną zemstę. Diler uśpi Nanę na oczach jej przerażonego brata Kansela, a jego samego dotkliwie pobije. Mimo błagań o litość i obietnic zwrotu skradzionych pieniędzy, Burhan nie zamierza odpuścić. Porwanie Nany staje się faktem, a jej los wisi na włosku. Czy żona Poiraza zdoła się uwolnić? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emisja już 25 lipca.
0: M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie. Serial Na dobre i na złe wciąż trzyma fanów w napięciu. Wszyscy czekają na rozwój historii Aliny i Stefana Tretera, którzy zaręczyli się 1,5 roku temu. Choć obiecali sobie ślub, ich wątek zszedł na dalszy plan. Ostatni raz widziano ich razem w lutym zeszłego roku. Alina odrzuciła wtedy propozycję powrotu do Stanów Zjednoczonych od byłego kochanka, profesora Kałużyńskiego. Teraz nie wiadomo, co się z nią dzieje, a Stefan nadal pracuje w Leśnej Górze. Czy ich ślub dojdzie do skutku w nowym sezonie? Wszystko zależy od decyzji twórców serialu. W 4259 odcinku Na Wspólnej Eliza odkryje, że jej mąż Jarek ma romans z Martyną. Ta wiadomość wstrząśnie nią do głębi, zwłaszcza, że sama wcześniej zdradziła Jarka z Bartkiem. Eliza spotka się z Bartkiem, który wciąż nie może pogodzić się z ich rozstaniem. Czy to spotkanie będzie początkiem nowego rozdziału w ich życiu? Jarek i Martyna wydają się być coraz bliżej siebie, co stawia Elizę przed trudnym wyborem. Czy zdecyduje się wrócić do Bartka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już 6 sierpnia o 20.15 na TVN.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim ponownie zobaczymy uwielbianą przez widzów Violetkę. Magdalena Waligórska, która wciela się w tę postać, początkowo miała zagrać zupełnie inną rolę. Aktorka starała się o postać Klaudii, córki wójta. Jednak twórcy mieli wobec niej inne plany. Violetka miała być jedynie epizodyczną postacią, ale szybko zdobyła serca fanów i stała się jedną z głównych bohaterek. W nowym sezonie do Wilkowej wróci także Stasiek, który przeszedł znaczącą metamorfozę. Jak potoczą się losy tej pary, pozostaje na razie tajemnicą. Premiera nowych odcinków już wkrótce. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 995 odcinku. Poiraz, mimo osłabienia, podejmuje ryzykowną decyzję, by wymknąć się spod opieki bliskich i dopaść ludzi Burhana. Tymczasem w innych domach trwają nietypowe przygotowania do nowych ról, a miłosne intrygi komplikują relacje. Cennet obwinia Nanę za nieszczęścia syna, ale Poiraz staje murem za żoną, co prowadzi do pojednania z matką. W innym wątku Ezgi upokarza rywalkę, walcząc o uczucia Sinana. Kolejny odcinek tej tureckiej produkcji będzie można obejrzeć w piątek, 31 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to wielowątkowa opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Relacja Kasi z Anetą stanie pod ogromnym znakiem zapytania, a ich przyjaźń może nie przetrwać intryg. Kasia, zmuszona do utrzymywania mrocznych sekretów, podejmie bezwzględne decyzje, które mogą zniszczyć jej relacje. Nowe odcinki przyniosą kolejne żądania ze strony Aleksandra, co postawi Kasię w trudnej sytuacji. Aneta może ostatecznie zerwać kontakt, ale Kasia nie zostanie sama. W jej życiu pojawi się nowa lekarka, co zapowiada kolejne zawirowania. Anna Wierzyńska zadebiutuje w serialu, prowadząc świeżość i nowe emocje. W 4254 odcinku Na Wspólnej Basia postanawia skonfrontować się z Krzysztofem i jego domniemaną kochanką. Zaskakująco, Smolny ujawnia prawdę, która wstrząsa Basią. Okazuje się, że jej były mąż, Andrzej, jest zamieszany w kryminalny proceder handlu dyplomami. Tymczasem Igor próbuje pomóc córce Julce, która zmaga się z problemem narkotykowym. Julka jednak bardziej interesuje się zakupem prezentu na urodziny Maćka. W rodzinie Bergów również nie brakuje emocji. Kuratorka odwiedza ich dom, co wywołuje napięcie, a Junior wybucha podczas rozmowy. Jarek natomiast spędza czas z Martyną, ale jego myśli krążą wokół Elizy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rancho powraca na ekrany po kilku latach przerwy, a fani już nie mogą się doczekać nowych odcinków. Ilona Ostrowska, serialowa Lucy, z radością wróciła na plan, czując się jak w domu. Aktorka podkreśla, że atmosfera na planie jest pełna ciepła i wzajemnej radości. Choć część obsady pracowała razem przy innych projektach, spotkanie na planie Rancha było wyjątkowe. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla samej Ostrowskiej scenariusz nie był niespodzianką. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale nowe odcinki zobaczymy już tej jesieni. Fani mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek w Wilkowyjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce trwa gorąca debata na temat wieku emerytalnego kobiet. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała zrównanie wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z mężczyznami, co oznaczałoby podniesienie go z 60 do 65 lat. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem społecznym. Aż 62% Polaków jest przeciwko tej zmianie. Minister podkreśla jednak potrzebę otwartej dyskusji na ten temat.
2: Krzysztof Bosak z Konfederacji ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego w programie Poranny Ring. Nazwał byłego premiera manipulatorem i hipokrytą, zarzucając mu nadużycia i bezprawie podczas jego rządów. Bosak podważył polityczną wiarygodność Morawieckiego, twierdząc, że jego działania rozmijają się z deklaracjami o jednoczeniu prawicy. Lider Konfederacji uważa, że próby budowania przez Morawieckiego nowej pozycji w PiS nie mają szans powodzenia. Rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, co wywołało spore kontrowersje. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był pod presją, by opóźnić tę ceremonię, ale zdecydował się uszanować wyniki wyborów. Włodzimierz Czarzasty, zapytany o to, co by zrobił na jego miejscu, przyznał, że sytuacja była trudna i mogła prowadzić do konfliktu. Podkreślił, że Polska potrzebuje teraz spokoju i rozsądku.
0: Od przyszłego roku renta wdowia wzrośnie do około 600 zł. To ważna informacja dla ponad 1,2 miliona osób, które już korzystają z tego wsparcia. Renta wdowia pozwala na łączenie emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia zeszłego roku, a seniorzy mogą sami decydować, które świadczenie chcą pobierać w całości, a które w części.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W PiS trwa napięcie po ostrej wymianie zdań między Dariuszem Mateckim a Moniką Pawłowską. Posłanka zarzuciła Mateckiemu nagonkę i zapowiedziała skierowanie sprawy do Komisji Etyki Poselskiej oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Konflikt zaostrzyły zdjęcia Pawłowskiej z ogólnopolskiego strajku kobiet, które pojawiły się na profilu Suwerennej Polski. Matecki skrytykował jej udział w protestach, twierdząc, że takie osoby nie powinny zbliżać się do konserwatywnych partii.
0: Piotr Moczulski, który od ponad 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po tragicznym wypadku, jest coraz bliżej powrotu do Polski. Szpital zgodził się na jego wypisanie bez natychmiastowej spłaty zaległych rachunków. Rodzina Piotra, przebywająca obecnie na Filipinach, finalizuje formalności związane z transportem medycznym i wizą. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa możliwość zorganizowania specjalistycznego transportu do kraju. Argentyńska prokuratura wydała międzynarodowy list gończy za Janem Korzenieckim, podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki, Luciany Ojedy z Kordoby. Kobieta zmarła mimo szybkiej reakcji służb, po tym jak zdążyła wcisnąć przycisk alarmowy. Korzeniecki uciekł z kraju, a jego poszukiwania prowadzi Interpol. W chwili tragedii w mieszkaniu była 5-letnia córka zmarłej, która jest teraz pod opieką krewnych. W miejscowości Mentana pod Rzymem doszło do wycieku chloru na basenie, co spowodowało zatrucie 8 osób. Ewakuowano około 50 osób, a do szpitala trafiło 5 dzieci i 3 dorosłych. Najpoważniej ucierpiał 5-letni chłopiec, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Włoskie służby badają przyczyny awarii, a kompleks sportowy pozostaje zamknięty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemieckie haubice kołowe RCH-155 mogą już być na Ukrainie, choć brak oficjalnego potwierdzenia. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, podczas wizyty w zakładach KNDS w Kassel zasugerował, że sprzęt ten jest dobrze przyjęty na Ukrainie. Wciąż jednak nie ma dowodów na ich obecność na froncie. Ukraina jest pierwszym krajem, który używa tego systemu w warunkach bojowych, co może wpłynąć na jego dalszy rozwój. Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków. Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowej żywności, radzi, by odcinać tylko twardą końcówkę strączka, pozostawiając cienki ogonek. Młode strączki gotujemy około 10 minut w osolonej wodzie z dodatkiem cukru, by zachować ich smak i sprężystość.
2: Imię Ligia, choć rzadko spotykane w Polsce, ma swoje korzenie w greckim słowie oznaczającym czysty głos. Rozpowszechnił je Henryk Sienkiewicz w swojej powieści Quo Vadis. Mimo że Ligia kojarzona jest z siłą charakteru i szlachetnością, w Polsce nosi je zaledwie 780 kobiet. W ostatnich latach imię to nadano tylko kilka razy, co podkreśla jego unikalność. Latem komary stają się bardziej aktywne, a naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie odkryli, że kolor ubrań może wpływać na to, kogo wybiorą na cel. Po wykryciu dwutlenku węgla komary najchętniej przyciągają kolory takie jak czerwony, pomarańczowy, czarny i cyjan. Z kolei białe, niebieskie, zielone i fioletowe ubrania są mniej atrakcyjne dla tych owadów. Warto więc wybierać jasne kolory, by zmniejszyć ryzyko ukąszeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Fikusy, popularne rośliny doniczkowe, mogą być kapryśne i wymagać szczególnej uwagi. Jeśli zauważysz opadające liście lub zahamowany wzrost, warto sięgnąć po cynamon. Ta przyprawa, znana ze swoich właściwości przeciwgrzybiczych, może pomóc wzmocnić roślinę. Wystarczy posypać ziemię cienką warstwą cynamonu lub przygotować roztwór do podlewania. Pamiętajmy jednak, że to tylko dodatek do właściwej pielęgnacji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót do Wilkowej. Po latach przerwy Rancho znowu na ekranach, a Ilona Ostrowska, czyli nasza Lucy, czuje się jak w domu. Aktorka zdradza, że powitania na planie były tak emocjonujące, że makijaż musiał być poprawiany po licznych uściskach. Nowe odcinki mają zaskoczyć widzów, choć dla Ostrowskiej scenariusz był jak stary znajomy. Premiera już tej jesieni, więc przygotujcie się na powrót ulubionych bohaterów. Dziś mija 20 lat od tragicznej śmierci Ewy Sałackiej, aktorki, którą widzowie uwielbiali za jej charyzmę i niezapomniane role. Jej córka, Matylda Kirsztajn, przypomniała o tej smutnej rocznicy, publikując wzruszający wpis na Instagramie. Sałacka zmarła w wyniku wstrząsu anafilaktycznego po urządleniu przez OSE, co do dziś pozostaje niewiarygodnym przypadkiem. Mimo upływu lat, jej fani wciąż nie mogą pogodzić się z tą stratą, a jej pamięć jest żywa jak nigdy.
2: Jerzy Niemczuk, współtwórca kultowego Rancha, miał wypadek samochodowy, który mógłby być scenariuszem do kolejnego odcinka serialu. Po tym, jak urwał mu się film, jego samochód został poturbowany, ale on i jego towarzysze wyszli z tego bez szwanku. Jakby tego było mało, następnego dnia jego auto dostało drugi cios na parkingu. Niemczuk, z typowym dla siebie stoicyzmem, przyjął to na klatę, wypełniając kolejne formularze.
1: Daniel Martyniuk, znany z nocnych wybryków w mediach społecznościowych, zniknął z internetu, by pojawić się w wojsku. Syn króla disco polo, Zenona Martyniuka, wziął udział w programie Nasi w mundurach, gdzie jego zmagania w kamaszach będzie mogła śledzić cała Polska. Czy Daniel odnajdzie się w wojskowych warunkach i czy to pomoże mu w odnalezieniu prawdziwego mężczyzny? Odpowiedzi poznamy jesienią, gdy program trafi na ekrany.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden zakończyło europejski etap trasy Run for Our Lives z hukiem na festiwalu Edfest w Knebworth Park. Było wszystko. Koncerty, muzeum, a nawet wesołe miasteczko. Niestety, nie obyło się bez incydentów. Ktoś postanowił pożyczyć parasole z baru Eddie's Dive Bar. A na deser, po dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafi do Rock and Roll Hall of Fame. Choć na uroczystości ich nie zobaczymy, bo będą w trasie.
2: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orszowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc. Larry Lalonde, gitarzysta zespołu Primus, wspomina czasy, gdy grał w legendarnym Possessed. Okazuje się, że nie wszyscy byli fanami ich twórczości. Cliff Burton z Metalliki bez ogródek stwierdził, że nienawidzi ich zespołu, porównując ich do podróbki Slayera. Lalonde przyjął to z humorem, uznając szczerość Burtona za odświeżającą. Tymczasem Primus szykuje się do powrotu do Polski, gdzie zagrają 6 sierpnia na letniej scenie Progresji w Warszawie. To dopiero drugi koncert zespołu w naszym kraju, więc warto się wybrać. Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, nie przestaje zaskakiwać. Choć niedawno ogłosił, że zmniejszy liczbę koncertów z powodu zdrowia, to teraz stał się bohaterem internetowej burzy. Krzysztof Skiba, z Bikcyca, porównał go do papieża Polaka. Oczywiście wszystko w żartach, ale niektórzy internauci nie zrozumieli dowcipu, co zmusiło Skibę do wyjaśnień. Cóż, Kazik jako Jan Paweł II. Tego jeszcze nie grali.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica, zespół, który wstrząsnął światem metalu, powstał dzięki młodzieńczej wizji Larsa Ulricha. Zaledwie 18-letni perkusista z Danii, zainspirowany brytyjskim heavy metalem, postanowił stworzyć coś nowego. Debiutancki album Kill 'Em All z 1983 roku, choć początkowo nie odniósł komercyjnego sukcesu, szybko zdobył uznanie krytyków za swoje innowacyjne brzmienie. Dziś uznawany jest za kamień milowy w historii metalu, a Metallica wciąż nie zwalnia tempa, pokazując, że młodzieńcza pasja może zmienić świat. Rok po śmierci Ozziego Osborna świat muzyki wciąż nie może się otrząsnąć. Książę Ciemności, mimo zdrowotnych problemów, dał ostatni koncert, który przeszedł do historii. Jak się okazuje, artysta wiedział, że jego dni są policzone, ale nie zrezygnował z pożegnania z fanami. Sharon Osborne ujawnia, że lekarze ostrzegali go przed tragicznym finałem, ale Ozzy postanowił zagrać na przekór losowi. Już za tydzień startuje 32. edycja Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, który odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Przez 3 dni, od 30 lipca do 1 sierpnia, będzie można cieszyć się darmowymi koncertami na 2 scenach. Wśród gwiazd znajdą się takie zespoły jak Dropkick Murphys, Godsmack czy Mysłowic. Czas więc szykować kalosze i namioty, bo to wydarzenie, które po prostu trzeba przeżyć. Cóż za niespodzianka. Zespół The Bill świętuje swoje 40-lecie i to w wielkim stylu. Już 22 sierpnia w Pionkach na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert, który z pewnością zapisze się w historii. Na scenie pojawią się dawni członkowie zespołu Soko i Mielony, a także młode talenty skali Doom. Wstęp za darmo, więc nie ma wymówek, by nie przyjść i nie poczuć tej rockowej energii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016. Kraju obecnie zobaczymy zachmurzone

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Dłutowie, w województwie mazowieckim, znaleziono ciała dwóch osób w jednym z garaży. Prokuratura w Płońsku prowadzi dwa oddzielne śledztwa w tej sprawie. 23-letni mężczyzna pozostawił listy pożegnalne, a okoliczności śmierci 33-letniej obywatelki Ukrainy są nadal badane. Sekcje zwłok mają pomóc ustalić przyczyny zgonów. Utrzymanie jednego więźnia w Polsce kosztuje rocznie ponad 83 tysiące złotych. W tej kwocie zawarte są wszystkie koszty, od wyżywienia i opieki zdrowotnej po pensje strażników. Każdy osadzony otrzymuje niezbędne wyposażenie, w tym odzież i artykuły higieniczne. Dodatkowo więźniowie mogą robić zakupy w kantynie za pieniądze z konta depozytowego. Tunel tramwajowy przy warszawskim Dworcu Zachodnim jest na ukończeniu. Większość torów już ułożono, a prace wykończeniowe trwają. Dzięki temu jeszcze w te wakacje kierowcy odzyskają pełne Aleje Jerozolimskie. Uruchomienie nowej trasy tramwajowej planowane jest na koniec roku, po zakończeniu wszystkich testów technicznych.
2: Od jutra, 24 lipca, kierowcy w Warszawie mogą ponownie korzystać z odcinka ulicy Grzybowskiej między Siedmiogrodzką a Przyokopową. Ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, co wymaga znajomości nowych zasad i objazdów. Przebudowa ulicy trwa, a jej zakończenie planowane jest na wiosnę 2027 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łomnica Zdrój, malownicza miejscowość w Małopolsce, znana jest z bogatej historii i naturalnych źródeł mineralnych. Choć w przeszłości dwukrotnie uległa wyludnieniu, dziś jest popularnym uzdrowiskiem. Otoczona górami Beskidu Sądeckiego, oferuje nie tylko lecznicze wody, ale także liczne szlaki turystyczne i unikalne zjawiska przyrodnicze, jak wulkaniczne mofety. To idealne miejsce na regenerację i odpoczynek w ciszy i spokoju. Podróżni mogą teraz zaoszczędzić na biletach PKP dzięki specjalnej sekcji Łowcy Promo na stronie przewoźnika. To narzędzie pozwala znaleźć atrakcyjne cenowo bilety na pociągi Intercity. Warto jednak pamiętać, że tanie bilety na popularne trasy znikają szybko, więc regularne sprawdzanie oferty jest kluczowe. Szczególnie w okresie wakacyjnym zainteresowanie koleją rośnie, a pociągi pozostają popularnym wyborem na długie podróże. 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
2: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polkowice mogą wkrótce zyskać pasażerską stację kolejową. Miasto znalazło się na liście rządowego programu Nasza Kolej, który zakłada budowę nowoczesnej sieci połączeń kolejowych w Polsce. To ważna wiadomość dla mieszkańców Dolnego Śląska, którzy od lat czekają na lepszy dostęp do transportu. Na razie to jednak tylko plany, a szczegóły inwestycji nie są jeszcze znane. Na dolnośląskim odcinku drogi S3 w kierunku granicy z Czechami doszło do pożaru Mercedesa. Zdarzenie miało miejsce w środę wieczorem i spowodowało całkowite zamknięcie jezdni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale oba pasy ruchu są zablokowane, co powoduje duże utrudnienia. Strażacy apelują o ostrożność i korzystanie z objazdów przez węzeł Kamienna Góra Północ.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
1: W Jarosławiu służby ratunkowe uratowały 65-letniego mężczyznę, który od kilku dni nie nawiązywał kontaktu ze znajomymi. Policjanci, powiadomieni przez zaniepokojoną kobietę, weszli do mieszkania i znaleźli seniora w złym stanie. Po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Dzięki szybkiej interwencji udało się zapewnić mu niezbędną opiekę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. skalę doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mer i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy.
2: Rosjanie odwiedzający polski dyskont byli zaskoczeni niskimi cenami i bogatą ofertą produktów. Nagranie z ich wizyty pokazuje, jak porównują ceny z rosyjskimi, zauważając, że kilogram jabłek w Polsce kosztuje niecałe 4 zł, podczas gdy w Rosji ponad 8 zł. Para była pod wrażeniem dostępności świeżych warzyw i owoców nawet wieczorem. Autor nagrania emocjonalnie stwierdził, że trudno będzie mu wrócić do codzienności po tej wizycie. Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w Rosji ceny konsumpcyjne znacznie wzrosły. Warto jednak pamiętać, że różnice w zarobkach wpływają na ocenę poziomu cen.
1: Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic złożyła interpelację do Ministerstwa Rolnictwa, domagając się zmian w przepisach dotyczących etykietowania alkoholu. Obecnie napoje alkoholowe w Polsce nie muszą zawierać informacji o składzie, kaloryczności ani wartościach odżywczych. Kucharska-Dziedzic podkreśla, że brak tych danych ogranicza prawa konsumentów. Problem dotyczy także piw bezalkoholowych, które często nie mają pełnych informacji na etykietach. Posłanka pyta ministerstwo o możliwość wprowadzenia nowych regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do istotnych informacji o produktach. Na odpowiedź resortu trzeba jeszcze poczekać. Kolejna globalna awaria dotknęła serwisy społecznościowe Facebook, Instagram i Messenger. Użytkownicy na całym świecie, w tym w Polsce, zgłaszają problemy z logowaniem i dostępem do swoich kont. To już druga taka sytuacja w ciągu kilku dni, co budzi niepokój wśród użytkowników. W szczytowym momencie odnotowano blisko 2500 zgłoszeń dotyczących Facebooka. Choć liczba zgłoszeń maleje, firma Meta nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu. Technicy pracują nad rozwiązaniem problemu. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
2: Debata o wieku emerytalnym kobiet w Polsce znów wzbudza emocje. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by bezdzietne kobiety pracowały do 65 roku życia, tak jak mężczyźni. Pomysł ten spotkał się z ostrą krytyką, zwłaszcza ze strony lewicy. Posłanka Anna Maria Żukowska podkreśla, że różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na posiadanie dzieci jest niesprawiedliwe. Żukowska argumentuje, że takie rozwiązanie może prowadzić do nowych konfliktów społecznych i utrwalać stereotypy. Dyskusja na temat systemu emerytalnego w Polsce miesiące trwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem już we wrześniu. Widzowie wreszcie poznają prawdę o Jakubie Karskim, który dowie się, że jest ojcem Zosi, córki swojej byłej żony Kasi. Kłamstwa Kasi i jej romans z szefem Sowińskim wyjdą na jaw, co wprowadzi sporo zamieszania. Jakub będzie musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością, zwłaszcza, że jego relacja z Martyną nabiera rumieńców. Tymczasem Krzysztof Kwiatkowski, odtwórca roli Jakuba, pojawi się w nowej edycji Tańca z Gwiazdami od września. Aktor łączy treningi taneczne z pracą na planie serialu, co z pewnością dostarczy mu wielu emocji. Jesień zapowiada się dla niego niezwykle intensywnie.
2: W 4255 odcinku Na Wspólnej Igor zabiera Julkę do psychologa, próbując pomóc córce, z którą nie potrafi się dogadać. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Igor nie zdaje sobie sprawy, że problemem Julki są narkotyki, od których się uzależniła. Mimo wizyty u specjalisty, sytuacja wymyka się spod kontroli, a psycholog sugeruje konsultację z psychiatrą. Julka, nieświadoma powagi sytuacji, kradnie pieniądze na prezent urodzinowy, by kupić kolejne narkotyki. Jej zachowanie na imprezie szokuje wszystkich, a Leon, jej chłopak, postanawia z nią zerwać. W kolejnych odcinkach dowiemy się, czy Julka trafi na odwyk i czy Igor odkryje prawdę o problemach córki.
1: Smutne wieści dla fanów serialu Pierwsza Miłość. Odeszła Irena Dudzińska, aktorka znana z roli Anny Żukowskiej, matki Marka i babci Kingi. Dudzińska zmarła 18 lipca w wieku 85 lat. Jej postać była częścią pierwszych sezonów serialu, który zadebiutował w 2004 roku. Aktorka występowała w Pierwszej Miłości do 2006 roku, pozostawiając niezatarte wspomnienia w sercach widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Irena Dudzińska była również cenioną artystką teatralną, związaną z wieloma polskimi scenami. Widzowie mogli ją podziwiać także w serialach takich jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz. Hotel Paradise powraca z 13. edycją, która zaskoczy wszystkich fanów. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 20.55, jednocześnie na TVN i TVN7. To pierwszy raz, gdy nowe odcinki pojawią się w weekend, a nie w tygodniu roboczym. Po weekendzie, w niedzielę, 30 sierpnia, widzowie będą mogli obejrzeć kolejny odcinek. Claudia Eldursi wraca jako prowadząca, ale tylko na chwilę, bo później zastąpi ją Edyta Zając. Nagrania odbyły się w gorącej Tajlandii, gdzie uczestnicy będą rywalizować w luksusowej posiadłości. Nowa edycja zapowiada się jako przełomowa, pełna emocji i niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Tureckie seriale od lat podbijają serca widzów na całym świecie, a polska publiczność nie jest wyjątkiem. Wśród najnowszych hitów wyróżnia się Róże i Grzechy, gdzie Serhat zmaga się z mrocznymi sekretami swojej żony. Dla fanów emocjonujących romansów idealnym wyborem będzie Zatraceni w miłości, gdzie losy bohaterów splatają się w zaskakujących okolicznościach. Macocha to propozycja dla miłośników zawiłych układów i domowych spisków, a Splątane losy oferują niekończące się zawirowania i skrywane tajemnice. Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów burzliwymi perypetiami Seher i Yamana. Z kolei Zakazany owoc to prawdziwy fenomen, gdzie walka o władzę i luksusowe życie przyciągają uwagę. Dla tych, którzy szukają głębszych emocji, Cena namiętności i Meriem oferują historie pełne dramatów i walki o sprawiedliwość. Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 924 odcinku, który zostanie wyemitowany 31 lipca o 18.25 na TVP1, Blanka i Diego ruszają w pościg za Ursulą, która porwała dziecko. Tymczasem Leonor próbuje ratować Florę, oskarżoną o morderstwo Hindusa, prosząc o pomoc Felipe. Silvia Reyes, uprowadzona przez handlarza niewolników Blasco, zostaje ocalona w ostatniej chwili przez Estebana i policję. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów tajemnicami i dramatycznymi zwrotami akcji. To prawdziwy hit dla miłośników historycznych klimatów i burzliwych romansów. Obsada, w tym Amparo Fernandez i Roger Berwezo, gwarantuje niezapomniane emocje.
2: W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg staje przed trudnym zadaniem odbudowy relacji z synem, Juniorem. Chłopak jest wściekły po tym, jak przyłapał ojca z Martyną, co przypomina mu sytuację z Elizą. Junior czuje się zdradzony i nie chce współczuć Jarkowi, widząc, jak jego rodzina cierpi. W tym odcinku pojawia się także Bruno, który zaprasza Juniora na mecz tenisa, co daje szansę na rozmowę ojca z synem. Czy Jarek zdoła przekonać Juniora do wybaczenia? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu na antenie TVN. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym legendarna ławeczka zyska nowe twarze. Po śmierci Franciszka Pieczki twórcy wprowadzają Ignacego Japycza, kuzyna z Australii, co z pewnością wywoła poruszenie w Wilkowyjach. Do stałych bywalców dołączy także Tomasz Witewski, nauczyciel i lokalny dziennikarz, co potwierdził sam Jacek Kawalec na Facebooku. Witewski, znany z wcześniejszych występów na ławeczce, ponownie zasiądzie obok Pietrka, Solejuka i Hadziuka. Nowe postacie wprowadzą świeżość i nowe wątki do serialu. Fani z niecierpliwością czekają na reakcje mieszkańców na te zmiany. Emocje i humor gwarantowane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek o uchwalenie